uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

0: Magazyn lokalny.
1: Renata Grudzińska. Coraz więcej chorych na boreliozę. Liczba rośnie z miesiąca na miesiąc. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków. Najwięcej w kwietniu, dowiedział się nasz reporter. Chorobę przenoszą kleszcze, dlatego specjaliści apelują o ostrożność. Ze spaceru można przynieść niechcianego pasażera na gapę. O szczegółach Dawid Olszewski.
2: 118 przypadków boreliozy w kujawsko-pomorskim od początku roku, w kwietniu już prawie 40. Ryzyko przeniesienia kleszcza ze spaceru jest teraz bardzo duże, przyznaje Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy.
3: Pogoda sprzyja namnażaniu się kleszczy w lasach czy na łąkach, więc musimy mieć to na uwadze.
2: Są sposoby, które zmniejszają ryzyko kontaktu z kleszczami w lesie. Najlepiej nosić długie rękawy, długie spodnie, zakryte buty i czapkę.
3: Psiknijmy się repelentem przed wyjściem na spacer do lasu, ale to też zawsze proszę, nie psikajmy na skórę, tylko psikajmy na ubranie.
2: Radzi Beata Piesik z Nadleśnictwa Żołędowa. Kluczowe jest też szybkie sprawdzenie skóry po powrocie i jak najszybsze usunięcie kleszcza.
1: Nie ma szczepionki na boreliozę, ale można zaszczepić się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Toruń zaprasza mieszkańców na kolejne konsultacje społeczne. Tym razem dotyczą one strategii rozwoju miasta. O szczegółach mówi prezydent Paweł Gulewski.
4: Jesteśmy gotowi z dokumentem bardzo ważnym, strategicznym, konstytutywnym, który będzie wyznaczał rytm rozwoju naszego miasta przez kolejną co najmniej dekadę. A mianowicie strategia rozwoju miasta Torunia. Dokładnie, praktycznie rok temu podpisałem zarządzenie, które powoływało do życia i funkcjonowania zespół strategiczny do spraw przygotowania strategii rozwoju miasta Torunia i 8 zespołów tematycznych, które były zespołami operacyjnymi i przygotowywały wkład do tej strategii. Z uwagi na tematy, do których rozpracowania i opracowania wytycznych do tej strategii zostały powołane, czyli infrastruktura, kultura, kwestie dotyczące zdrowia, transportu publicznego, etc., etc. I w tym dobrym towarzystwie nie tylko urzędników, to warto powiedzieć, ale także przedstawicieli bardzo ważnych instytucji, otoczenia biznesowego, fundacji, trzeciego sektora, pracowaliśmy przez te kilkanaście miesięcy, tak żeby już za chwilę pokazać dokument, który jest według mnie bardzo elegancko ułożony metodologicznie. Jest bardzo precyzyjny i co najważniejsze też nie jest przewlekły i objętościowo duży. Jest naprawdę taki, że każdy z nas może wejrzeć w niego, zapoznać się z nim i zobaczyć, co tak naprawdę napisaliśmy nie tylko sobie, bo to warto po raz pierwszy też dzisiaj podkreślić, że ta strategia, jej powstawanie nie zostało wypchnięte na zewnątrz. Nie zamówiliśmy przygotowania tej strategii na rynku, tak jak do tej pory to się odbywało przez podmioty prywatne, przez firmy, które są wyspecjalizowane do tego typu działań i przygotowania różnego rodzaju strategii dla IoT-estów, ale zrobiliśmy to tak zwanie in-house'owo. Ale nie w kontekście tego, że urzędnicy sobie napisali tą strategię, ale raczej tak bardzo środowiskowo i partycypacyjnie ona powstawała. Ten dokument również odpowiada na to, co zadziało się w kontekście makro, a wiele dokumentów strategicznych od początku tej kadencji, jeszcze pod koniec tamtej kadencji, weszło w życie zupełnie nowych. Mam tu na myśli KRK, Koncepcja Rozwoju Kraju 2050 i SSRK, czyli Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2035. I zmieniły się dokumenty strategiczne na poziomie regionalnym, województwa i nasze potrzeby się zmieniły. Nie ma do tej pory, jak spojrzą Państwo w obowiązującą, jeszcze przedłużoną perspektywę strategii rozwoju miasta Torunia, informacji takich podstawowych, które dla nas są czymś oczywistym, jak na przykład funkcjonowanie Torunia w obszarze metropolitalnym. Jest również kilka dużych zestawów aspektów i zagadnień, które obecnie funkcjonująca strategia w ogóle nie zauważa. To są zmiany społeczne, to jest nastawienie na demografię. Ta demografia jeszcze, jak Państwo wiedzą doskonale, tak mocno nie oddziaływała 10 lat temu, 8 lat temu, kiedy dokumenty strategiczne na poziomie miasta zostawały opracowywane. Ta strategia odpowiada na obecne wyzwania naszego miasta, również odpowiada na pewnego rodzaju zmiany w kontekście rozwoju przestrzennym i urbanistycznym, bo tu również są emanacje. Bardzo ciekawym załącznikiem do tej strategii jest pewna mapa poglądowa rozwoju przestrzennego naszego miasta. Oczywiście to jest schemat, ale również schemat pokazujący, w jakim kierunku szkieletowo będziemy rozwijać tą przestrzeń. No, uzupełnieniem tej strategii na poziomie nieco niższym jest oczywiście konsultowane i za chwilę, mam nadzieję, przyjęty POG, czyli Plan Ogólny miasta Torunia, który będzie taką konstytucją przestrzenną. Trzy cele strategiczne obraliśmy sobie. Trzy cele strategiczne zarysowane w tym dokumencie to Toruń jako silna metropolia, to Toruń jako miasto dobre do życia i to Toruń jako miasto odporne i bezpieczne. W tych zakresach, w tych trzech w zasadzie dużych komponentach będziemy się poruszać. Dalej mamy zidentyfikowane, to też jest, jak sądzę, nowym, jeśli chodzi o dokumenty strategiczne gminy miasta Toruń w ramach obszarów strategicznej interwencji. To są OSI tak zwane. Tu mamy dwa OSI. Pierwsze OSI, czyli to są takie obszary specjalnego zainteresowania, które w ramach trwania tej strategii będą również jednym z głównych celów naszych zabiegów ogólnomiejskich, jeśli chodzi o wszystkie narzędzia, które mamy do dyspozycji, jeśli chodzi o gminę miasta Toruń. To pierwsze OSI to oczywiście OSI horyzontalne, adaptacja do zmian demograficznych. Demografia jest wszystkim teraz. Nie mówimy o finansach, nie mówimy o działaniach środowiskowych, o transporcie publicznym, o politykach społecznych, o oświacie. Demografia determinuje wszystko. To, co się dzieje w kontekście teraz naborów do przedszkoli, szkół podstawowych, a wcześniej dotyczyło na przykład zmian w sieci oświaty, to jest demografia. Demografia determinuje wszystko, więc to jest pierwsze OSI, które państwo, opracowując dokument, zidentyfikowali, i drugie OSI związane z kolei z rozwojem, z budowaniem potencjału gospodarczego i rozwojowego naszego miasta, to jest budowanie strefy inwestycyjnej Toruń Zachód. Jedyny nasz zasób terenowy, który będzie pędnikiem naszego miasta przez co najmniej 5-10 lat.

gdzie każdy mieszkaniec mógł przyjść, wyrazić swoją opinię i te opinie również wzięliśmy pod uwagę w pracach nad strategią. Dlatego ten udział mieszkańców, nie chcieliśmy, żeby mieszkańcy mogli zapoznać się już z gotowym dokumentem, tak jak teraz Państwu przedstawiamy, ale żeby też mogli uczestniczyć w procesie tworzenia tej strategii. Ale oprócz tego kongresu również, tak jak powiedział Pan Prezydent, pracowało 8 zespołów tematycznych. Jak sobie jeszcze dzisiaj rano szybko policzyłam, łącznie w tych 8 zespołach brało udział 250 osób. 250 osób, co widać, jaka to jest skala osób, które były zaangażowane w pracę nad strategią. Środowiska, które brały udział, to są bardzo rozległe, czyli środowisko gospodarcze, naukowe, bo oczywiście też mieliśmy tutaj partnerów z naszego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którzy też bardzo czynnie się włączali w pracę nad strategią. Środowisko społeczne, no i też to środowisko samorządowe, ale to nie tylko pracownicy Urzędu Miasta, naszych jednostek, ale również w procesie tworzenia naszej strategii brali udział członkowie gmin ościennych, bo tak jak powiedział Pan Prezydent, w strategii też jest ten akcent metropolitalny, więc również partnerzy z naszej metropolii również brali udział w pracach tych zespołów. Zespoły pracowały właściwie jesienią. Jesienią każdy zespół odbywał po 4, po 5 spotkań możliwych czasami w ramach tych spotkań. Ścierały się różne opinie, ale każdy zespół wypracował rekomendacje ze swoich obszarów tematycznych, które później my w Urzędzie Miasta, bo Urząd Miasta, tak jak powiedział Pan Prezydent, koordynował ten cały proces. Nie żadna firma, tylko właśnie prace koordynacyjne odbywały się w Urzędzie. Zebraliśmy te wszystkie materiały i powstał dokument, tak jak Pan powiedział, Prezydent, dosyć krótki, wydaje nam się, taki treściwy. Całość na ten moment ma 80 stron, więc wydaje się, że to jest taki dokument, który każdy mieszkaniec jest w stanie przeczytać i zapoznać się z kierunkami rozwoju miasta. To tyle, jeżeli chodzi o kwestię, jak ta strategia powstawała. Jeżeli chodzi o to, co jest w środku, o meritum strategii. Tak jak powiedział Pan Prezydent, całość strategii opieramy na trzech celach strategicznych. Silna metropolia, gdzie stawiamy właśnie na te obszary, które są siłą napędową naszej metropolii. Głównym aspektem, który tam podkreślamy, to jest gospodarka. Tworzenie nowych miejsc pracy, wysokoopłatnych miejsc pracy z jednej strony, z drugiej strony pokazujemy też narzędzia zatrzymywania i przyciągania osób młodych do naszego miasta, bo kwestie demograficzne to jest z jednej strony starzejące się społeczeństwo, ale z drugiej strony zauważalny trend wyjeżdżania osób młodych i dlatego chcemy osoby młode w naszym mieście zatrzymać. Również w tym celu strategicznym podkreślamy kwestie ważne transportowe, czyli kwestie dokończenia wszelkich tutaj infrastruktury drogowej w mieście, ale również tych połączeń wychodzących na zewnątrz. No i oczywiście kwestie takiej wysokiej kultury, kwestie turystyki, które dla naszego miasta są ważne. W drugim celu Miasto Dobre do Życia, generalnie rzecz biorąc, pokazujemy, że w centrum miasta naszego jest człowiek. Dbamy o dobrostan wszystkich mieszkańców, chcemy zapewnić jak najwyższą jakość wszelkich usług, które są w mieście. Mówimy tam zarówno o usługach zdrowotnych, edukacyjnych, więc dosyć szerokie spektrum zadań w ramach tego drugiego celu strategicznego Miasto Dobre do Życia, ale również w tym celu pojawiają się kwestie społeczeństwa obywatelskiego i tego włączania mieszkańców w proces zarówno wdrażania strategii, jak i potem zmian, które trzeba będzie może wprowadzić w procesie wdrażania. I ostatni element, ostatni cel strategiczny, miasto odporne i bezpieczne. Tutaj to jest kwestia takich nowych wyzwań, które się pojawiają, bo to z jednej strony konieczność adaptacji do zmian klimatu i w tym celu pokazujemy działania związane z zielono-niebieską infrastrukturą, dostosowaniem z likwidacją wysp ciepła w mieście, ale z drugiej strony to są też przeciwdziałanie takim zagrożeniom, które się pojawiają, kwestie bezpieczeństwa, odporności miasta na działania kryzysowe i kwestie też bezpieczeństwa cyfrowego. To są te trzy cele strategiczne, tak pokrótce. I to, co powiedział Pan Prezydent jeszcze o obszarach strategicznej interwencji. Faktycznie w poprzednich strategiach takich zapisów nie było. Możliwość wyznaczania obszarów strategicznej interwencji jest uregulowana w ustawie, więc ustawa daje taką możliwość w strategiach, ale to nie jest obowiązkowy element. W ramach naszego zespołu strategicznego, bo to było taki zespół, który nadzorował pracę i zatwierdzał poszczególne etapy, zdecydowaliśmy się wyodrębnić takie obszary strategicznej interwencji w mieście. I tak jak powiedział Pan Prezydent, z jednej strony taki obszar strategicznej interwencji związany z adaptacją do zmian demograficznych, czyli to trochę, co już powiedziałam, z jednej strony dostosowanie miasta, dostosowanie usług naszych publicznych dla seniorów, tak, żeby były one dostępne dla seniorów. Z drugiej strony zaktywizowanie też zawodowe seniorów, ale też takie kwestie integracyjne. Tworzymy w mieście centra integracji międzypokoleniowej. To są właśnie te działania, które też w ramach takiego OSI mamy na myśli. A z drugiej strony ta druga odnoga, czyli właśnie przyciąganie osób młodych do miasta, tworzenie warunków, aby po ukończeniu studiów na naszym uniwersytecie chcieli zostawać w naszym mieście, żeby mieli atrakcyjne miejsca pracy, żeby tworzyli nasz rynek pracy.
pracy. A z drugiej strony

0: to osi właśnie takie tematyczne, które kupia się na kwestii gospodarczej. Jest to strefa inwestycyjna Toruń Zachód, gdzie tak jak Państwo wiecie, są tereny inwestycyjne, gdzie mamy nadzieję, że uda nam się przyciągnąć inwestorów, którzy właśnie takie atrakcyjne miejsca pracy, zwłaszcza dla naszych młodych mieszkańców, stworzą. Wokół takich treści skupia się strategia.
1: Konsultacje ruszają w poniedziałek 11 maja. Odbędą się głównie online, ale zaplanowano również spotkania stacjonarne. Mówi Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich.
2: Jest to święto demokracji lokalnej. I co więcej, jest to bardzo ważne wydarzenie, dlatego że ustawa nie wymaga, żeby ten dokument był poddawany konsultacjom społecznym. Jest wymagane skonsultowanie z częścią uprawnionych podmiotów. My podjęliśmy decyzję wspólnie z panem prezydentem, z kierownictwem, z panią dyrektor Głuszek, żeby ten proces tworzenia strategii rozwoju Torunia otworzyć. Stąd Kongres Dialogu w ubiegłym roku poświęcony tej tematyce. Stąd zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego, sektora pozarządowego, biznesu, środowiska naukowego, wielu instytucji publicznych, nie tylko samorządowych, w proces tworzenia. To ponad 250 osób zaangażowanych, kilkadziesiąt spotkań zespołów tematycznych, kilkanaście spotkań zespołu strategicznego. I teraz przechodzimy do tego etapu, który pozwala nadać szlif społeczny, nadać ten właśnie element kolejny współtworzenia. Mamy dokument, który zaczyna się od wizji miasta przyjaznego, otwartego, miasta nawiązującego do swojego dziedzictwa i tradycji, otwartego też na nowoczesność, współczesność i przede wszystkim takiego, który stara się zaopiekować wyzwaniami demograficznymi, mówiąc o dialogu międzypokoleniowym i ofercie zarówno dla najmłodszych, młodych mieszkańców, osób dorosłych, mieszkających w Toruniu, pracujących w Toruniu i oczywiście też osób senioralnych w różnym wieku, bo ten element też zróżnicowania potrzeb osób senioralnych jest tam silnie zaakcentowany. To jest obszerny dokument, warty przeczytania i to jest też sytuacja, w której każdy z mieszkańców może wziąć współodpowiedzialność za przyszłość, przynajmniej najbliższą dekadę rozwoju Torunia, udzielając się, odpowiadając na kilkanaście pytań, z których można wybrać sobie te, które nas interesują w tych narzędziach, które przygotowaliśmy. I konsultacje zawierają kilka elementów po to, żeby były jak najbardziej dostępne, jak najbardziej atrakcyjne. One zaczynają się od poniedziałku 11 maja i potrwają aż do 17 czerwca, czyli mamy ponad miesiąc na to, żeby wziąć w nich udział. Specjalnie zaproponowaliśmy w taki sposób, żeby w połowie tych konsultacji odbyły się dwa spotkania otwarte, na których będzie można przyjść, podyskutować, porozmawiać. To są spotkania, na których osoby najbardziej zaangażowane też w powstanie tego dokumentu będą po to, żeby czasami odpowiedzieć na pytanie, jak ta dyskusja, te spory, wszystkie ścieranie się różnych spojrzeń, wizji, pomysłów na miasto pozwoliły wypracować ten finalny produkt na tych 80 kilku stronach, które wszyscy mieszkańcy będą od teraz mieli do dyspozycji, żeby przeczytać, przejrzeć i zaopiniować. Mamy dwa spotkania. W sobotę 23 maja na Lewobrzeżu w szkole podstawowej numer 12 na ulicy Strzałowej o godzinie 10. Tak atrakcyjnie się składa, że po zakończeniu tego spotkania w sąsiedztwie będzie się też odbywał festyn, więc zachęcam i do udziału w spotkaniu i do festynu, który jest ponadto organizowany dzięki głosom mieszkańców w budżecie obywatelskim. I później w czwartek dla tych osób, którym sobota niekoniecznie może być dniem najwygodniejszym do udziału w konsultacjach. W czwartek po południu od 17.30 też w wygodnej lokalizacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego jest drugie spotkanie, na którym można przyjść, podyskutować. Oprócz tego dla tych wszystkich osób, które nie są w stanie czy nie mają ochoty uczestniczyć w otwartych spotkaniach, jest możliwość wypełnienia ankiety elektronicznej. Ta ankieta będzie dostępna dla każdego. Można odpowiedzieć na wszystkie pytania, na wszystkie kwestie, które nas interesują, podzielić się swoją opinią, wskazać, co nam się podoba, co nam się nie podoba. Te wnioski też będą później indywidualnie analizowane w kolejnym miesiącu i na tej podstawie przygotowany zostanie pełen raport z konsultacji społecznych. Jest też przygotowany przez nas wspólnie formularz, którym jeśli ktoś chce elektronicznie, pocztą elektroniczną czy papierowo w wersji drukowanej przesłać swoje uwagi, to jest taki specjalny formularz, który też ułatwia, naprowadza na to, w jaki sposób można swoje uwagi, opinie czy wnioski skonstruować. Oczywiście, jak w każdych konsultacjach, można przesłać po prostu swoje spostrzeżenia pocztą elektroniczną czy pocztą tradycyjną. tradycyjną. Więc mamy dwa spotkania, cztery kolejne narzędzia, które wykorzystujemy przy tych konsultacjach. Tak jak powiedziałem, skorzystajmy. Mam nadzieję, że dużo osób zainteresowanych rozwojem miasta skorzysta z tej okazji, żeby potraktować to jako rzeczywiste święto demokracji lokalnej. Taki moment, w którym współtworzymy rozwój naszego miasta. Dlatego, że to nie jest dokument urzędu, to nie jest dokument zlecony na zewnątrz po to, żeby ładnie wyglądał i odpowiadał wszystkim standardom. To jest dokument, który powstawał w rozmowie i w dyskusji. To jest dokument, który adresuje realne, zdiagnozowane potrzeby mieszkańców Torunia. To jest dokument, który odpowiada na wyzwania. I dzisiaj potrzebujemy wspólnie dodać mu taki szlif, który pozwoli, żeby to był rzeczywiście dokument strategiczny, który będzie orientował wszystkie nasze działania przez najbliższą dekadę, który będzie tworzył rozwój naszego miasta, który będzie budował naszą wspólnotę, naszą społeczność.
1: Wszystkie informacje można znaleźć na stronie konsultacje.torun.pl. Wygrana rodzina, model toruński. To projekt, który trwa w Toruniu od 2025 roku. Miasto wybrało 15 rodzin, które potrzebowały pomocy i stara się im takową zapewnić. O szczegółach mówi Magdalena Dąbrowska, koordynatorka projektu.
3: Projekt już trwa właściwie od połowy 2025 roku. Jest realizowany do końca stycznia 2028 roku. W połowie zeszłego roku odbyła się rekrutacja. Zgodnie z założeniami projektu zrekrutowaliśmy 15 rodzin. Są to w większości rodziny z ulicy Mickiewicza, Reja, bo takie były założenia projektu. Są to rodziny, które mają wiele problemów i wychowawczych, i takich w funkcjonowaniu społecznym, rodzinnych takich problemów i potrzebują na pewno wsparcia. Projekt jest nowatorski, więc testujemy nowe podejście, jeżeli chodzi o wsparcie takich rodzin. Jeżeli tutaj osiągniemy oczekiwane efekty, to wtedy miasto będzie podejmowało decyzję, czy te założenia będą po prostu wdrożone na stałe w mieście Toruniu. Jednym z założeń projektu jest także to, że powstaje w ramach projektu taka lokalna koalicja partnerów, czyli próbujemy współpracować i z NGO-sami, i z podmiotami publicznymi, które mogą zaoferować jakieś wsparcie naszym rodzinom. I na przykład nasze toruńskie ZGM-y kupią na przykład farby, a nasze rodziny odmalują swoje klatki schodowe, więc wsparcie jest przeróżne. Stowarzyszenie Powrót z U pomaga nam we wsparciu osób uzależnionych, szybszym skierowaniu ich na różnego rodzaju odwyki, więc ta współpraca pomiędzy podmiotami różnymi musi być, żeby kompleksowo móc wesprzeć te rodziny. Te sukcesy są na razie takie bardzo małe, bo pracujemy przede wszystkim nad tym, żeby tym rodzinom, tym osobom po prostu chciało się, tak? Żeby widzieli potrzebę tego uczestnictwa w tym projekcie. Coraz bardziej się chce, chociaż to jest jeden właśnie przede wszystkim z naszych problemów, tak? Żeby one widziały te korzyści, które mogą z tego projektu wyciągnąć dla siebie, a przede wszystkim dla swoich dzieci, tak? Bo są to w większości rodziny wielodzietne, gdzie jest pięcioro, sześcioro dzieci, więc z różnymi problemami, więc przede wszystkim skupiamy się też na tych dzieciakach, żeby miały trochę może lepszy start. Myślę, że za chwilę zaczniemy też z rodzinami tworzyć takie te ich mini projekty, które mają ich jakby trochę tak przymusić do takiej aktywności społecznej i myślę, że wtedy będziemy mieli czym się pochwalić i będziemy mieli takie swoje nowatorskie też, myślę, podejście w ramach tego projektu.
1: Paulina Staniszewska z Tistoru, który jest partnerem projektu, ma bezpośredni kontakt z rodzinami i jest ich mentorką.
4: Jako partner organizujemy dzieciom różnego rodzaju warsztaty, ale też staram się brać udział też w takich wydarzeniach, które organizują dziewczyny będące animatorkami i pracownikami środowiskowymi. Z tego względu, że to jest taka okazja, żeby poznać je też w różnych sytuacjach, więc mam też z nimi taki kontakt w środowisku, odbywam spotkania razem z asystentami, chodzę też po szkołach, więc jestem w stałym kontakcie z nauczycielami, wychowawcami, pedagogami, też żeby na bieżąco rozwiązywać różnego rodzaju problemy, no bo tych problemów, czy tych też potrzeb tych dzieci jest bardzo dużo. Na tą chwilę odbywały się warsztaty takie uzupełniające kompetencje emocjonalno-społeczne dzieci, z doradztwa zawodowego. Zaczęliśmy też organizować takie warsztaty nazwane laboratoriami weekendowymi, które mają dzieci zapoznawać z różnymi profesjami, zawodami, czy też zainteresowaniami, żeby też poszerzać im pole różnych możliwości. Na przykład teraz mieliśmy warsztaty w pracowni ceramicznej. Będą się też odbywały warsztaty w kawiarni, gdzie dzieci będą się zapoznawały z procesem takiego sędziowskiego oceny kawy. Będzie też cupping kaw, oczywiście bezkofeinowych, no bo mamy tutaj dzieci, ale też będą mogły się zapoznać zapoznać z tym, jak można prowadzić taki biznes, bo mamy też dużo dzieciaków, które się interesują tą sferą gastronomiczną, więc to będzie też dla nich takie interesujące. Ciężko było zdobyć zaufanie tych rodzin, więc na początku rzeczywiście mieliśmy trudność z zaangażowaniem rodziców w różnego rodzaju działania, a wiadomo, że no tutaj rodzice są takimi głównymi czynnikami wpływającymi na to, czy dzieci pojawiają się na zajęciach, czy też nie. Ale teraz, kiedy ja już też mam nawiązaną relację z tymi dziećmi, to obserwujemy, że coraz więcej tych dzieci na zajęcia przychodzi. To, co jest dla nas ważne, to na pewno współpraca z różnego rodzaju instytucjami. Bardzo duże wsparcie mamy ze

rodzaju zajęcia, na przykład z kompetencji wychowawczych, z komunikacji w rodzinie. I tutaj też na początku mieliśmy problem, żeby zmotywować te osoby do uczestnictwa, ale też włączyły się w to właśnie szkoły czy też przedszkola, które monitorują to, czy rodzice chodzą na zajęcia, z nimi też rozmawiają, tłumaczą im, dlaczego to jest ważne, więc ta współpraca ze szkołami, z różnego rodzaju instytucjami na pewno. Tutaj bardzo nam pomogła instytucja Stowarzyszenie Powrót z U, bo mamy też dużo takich osób, które no, mają problemy z uzależnieniem i tutaj właśnie Powrót z U nam pomógł bardzo szybko załatwić ośrodki dla kilkoro z naszych uczestników.

0: darmową pomoc, bo wiadomo, że my mamy budżet w projekcie na różnego rodzaju zajęcia, ale czasami no jednak to jest mało, tak? No bo tych dzieci w projekcie takich, które no nie są maluszkami, no to mamy ponad 30, więc jeśli chcemy im zaproponować coś takiego atrakcyjnego, no to te koszta już są dosyć duże, więc tutaj to wsparcie też jest dla nas ważne. Mamy tutaj zasób tych instytucji, zależałoby nam na tym, żeby właśnie koalicjanci, żeby dalej z nami po prostu współpracowali i na tyle, na ile mogą, wspierali nas w różnych działaniach, bo wiadomo, że no, stowarzyszenia czy fundacje, no one też mają swoje budżety i mają tą pomoc ograniczoną, no ale teraz na przykład też nawiązaliśmy współpracę z Ochotniczą Strażą Pożarną Toruń-Podgórz i od nich też dostaliśmy dużo takiego wsparcia właśnie darmowego w ramach warsztatów, które planujemy, więc tak, no jeśli jakieś instytucje są zainteresowane takim wsparciem, no to my na pewno jesteśmy otwarci poszerzaniem tego wsparcia i współpracy.
1: Do projektu włączyło się również Stowarzyszenie Tilia, które swoją siedzibę ma na Barbarce, mówi Sylwia Jaroszewicz-Burczyńska.
2: W ramach tego projektu uczestnicy odwiedzili Barbarkę. Było to w miesiącach, powiedzmy, takich jesienno-zimowych, czyli nie w tej pięknej aurze, kiedy możemy oglądać Barbarkę zieloną, ale myślę, że przygotowaliśmy wspaniały program dla uczestników projektu. Były to tak naprawdę 3 dni, od piątku do niedzieli. Wszelkiego rodzaju zajęcia, które na co dzień oferujemy naszym uczestnikom, czyli zajęcia przyrodniczo-ekologiczne, jak również zajęcia rękodzielnicze, tak naprawdę trwające od rana do wieczora, czyli ten czas tutaj postaraliśmy się bardzo mocno eksploatować, tak żeby rodziny, które biorą udział w projekcie, absolutnie się nie nudziły. Zajęcia dostosowane były do wieku uczestników, no i w taki sposób przygotowane, aby mogły wziąć w nich udział całe rodziny, nie tylko ci najmłodsi. Były to zajęcia plastyczne, przygotowywaliśmy różnego rodzaju prace plastyczne, które uczestnicy mogli zabrać ze sobą do domu, mogli zaprezentować swoim bliskim, korzystaliśmy z różnego rodzaju mas plastycznych, podobrazi, foremek. Tak naprawdę wiek tych uczestników był na tyle zróżnicowany, że te prace tak naprawdę wszystkich zaskoczyły. Odkryliśmy nawet talent plastyczny u uczestnika, którego o to byśmy nigdy nie podejrzewali. Także te prace naprawdę były pełnym zaskoczeniem dla nas. Osoby, które z pewnym respektem i takim niedowierzaniem podchodziły do pracy i może nawet nie bardzo chciały wziąć udział w tych warsztatach, okazało się, że wykonały naprawdę fantastyczną robotę i prace były naprawdę zaskoczeniem dla nas i dla prowadzących ten projekt. I myślę, że tutaj robiliśmy wszystko, aby po prostu ten odkryty talent próbował dalej, aby po prostu kontynuował tą pracę, bo naprawdę praca akurat tego uczestnika, bo był to chłopiec, była dla nas zaskoczeniem.
1: Projekt Wygrana Rodzina, model toruński, nadal jest w fazie testowej. Wypracowane rozwiązania muszą zostać zatwierdzone i wprowadzane dalej. Projekt zakończy się w styczniu 2028 roku. Wstrzymał słońce, ruszył ziemię. Każdy torunianin wie, o kim teraz mowa. Co więcej, to jeszcze nie koniec odkrywania życia Mikołaja Kopernika. Instytut Filmowy Unisławskiego Towarzystwa Historycznego rozpoczyna pracę nad kolejnym filmem o astronomię. O szczegółach projektu mówi reżyser Sebastian Bartkowski.
3: To jest temat niewątpliwie bardzo ciekawy, bo wydawałoby się, że już jest wszystko o Koperniku powiedziane, a ten świat jego prywatnego życia, oblicza nieznane są ten tytuł, jest niezwykle frapujący. I myślę, że wielu jeszcze się zdziwi, co można powiedzieć o Koperniku. Scenariusz generalnie zakłada pokazanie Kopernika w swojej codzienności, tak? Czyli tym, z kim się wadził, z kim się spotykał, jego stosunki z najbliższymi, jakich miał przyjaciół, jakich wrogów, jakie odegrały w jego życiu rolę kobiety. Więc mnóstwo bardzo ciekawych, do dzisiaj tak mało znanych w powszechnej narracji tematów. To jest dokument fabularyzowany. Udało nam się zgromadzić najlepszych kopernikologów w kraju. I na podstawie ogromnej kwerendy źródłowej literatury plus wypowiedzi fachowców, no będziemy niektóre sceny fabularyzować, bo to bez wątpienia wzmocni przekaz. Oczywiście toruńskich historyków profesora Mikulskiego, profesora Małka, profesor Borawską, również z Uniwersytetu Jagiellońskiego profesora Kokowskiego, z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego profesora księdza Kopiczkę, jeszcze z tych bardziej znanych to może ksiądz dr Garwoliński, profesor Skolimowska z Artis Liberalis z Uniwersytetu Warszawskiego. Największy taki większy plan będzie w połowie lipca, w pierwszej połowie lipca, już z profesjonalnymi również aktorami i właśnie to będzie odzwierciedlenie życia rodzinnego Mikołaja Kopernika.
1: Zdradzono już, że w roli dorosłego Mikołaja Kopernika wystąpi Mariusz Mariusz Drężek, a w rolę Anny Schilling wcieli się Aleksandra Popławska. Jak będzie wyglądał cały proces? O tym mówi Joanna Kordek, kierownik produkcji.
4: Dla nas to będzie na pewno trudne, bo zazwyczaj wszystkie plany były tutaj w okolicy, a teraz bardzo duży plan będzie przeniesiony na Warmię. I to będzie dla nas nie lada wyzwanie, bo plan, który będzie Morąg, Frombork, Olsztyn i Lidzbark, to będzie bardzo duży plan i przenieść to wszystko, co my mamy zgromadzone tam, będzie dla nas logistyczną naprawdę nie lada zagwozdką. Myślę, że damy radę, bo ekipę mamy bardzo zgraną. De facto startujemy już teraz w maju, bo jedziemy do Krakowa nagrywać z profesorem Kokowskim, ale też będziemy w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego. Będziemy też w Muzeum Książąt Czartoryskich nagrywali sarkofag Kopernika, a potem właśnie będzie ten duży plan toruński w lipcu, to będzie bodajże 13 lipiec. Zdjęcia nie będą długie, bo my nie mamy na to takiego czasu, bo my robimy to wszystko po godzinach naszej pracy, więc właściwie wszystko będzie się odbywało w weekendy, ale no musimy się zmieścić do końca roku. Budżet się tak naprawdę cały czas gromadzi, więc jakby nie mogę powiedzieć tutaj w całości. Głównym naszym sponsorem jest Urząd Marszałkowski, ale także miasto Toruń, powiat toruński. Zadeklarowano także pomoc z miasta Włocławka, miasta Chełmna i z Lubawy, ale jesteśmy też w takich bardzo obiecujących rozmowach, jeśli chodzi o udział w projekcie z warmińsko-mazurskim Urzędem Marszałkowskim. Datę premiery marzy nam się i myślę, że jest to realne, bo przenosimy tą premierę na przyszły rok i będzie to 19 lutego. O tyle fajnie, że wypada tu piątek, czyli urodziny Kopernika. Jak wiemy, to też był piątek. Marzy nam się, żeby to była ta data.
1: W domu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbył się już casting. Szukano od twórców ról młodego Kopernika, a także brata i siostry. Z najmłodszymi aktorami rozmawiała nasza reporterka Maria Nowak.
5: Chciałbym zagrać Kopernika z powodu, że nigdy nie grałem, a chciałbym zobaczyć, jak to wygląda.
6: Nie mam jakichś dużych oczekiwań, po prostu robię to dla zabawy.
7: A co wiesz o Mikołaju Koperniku?
6: No, wiem, że miał tatę, który też się tak samo nazywał. Wiem, że miał dosyć chyba sporą rodzinę, bo miał siostrę Barbarę, matki imię nie pamiętam, ale tata na pewno się nazywał Mikołaj Kopernik. Wiem, że Mikołaj Kopernik powiedział wszystkim prawdę, że Ziemia krąży wokół Słońca, a nie Słońce wokół Ziemi.
5: Za to, że odkrył, że Ziemia krąży wokół Słońca i że był bardzo mądry.
6: No, wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię.
7: A masz już jakieś doświadczenie? Gdzieś już właśnie występowałeś?
6: Znaczy, na razie jeszcze nie, ale dostałam się dalej
8: w pewnym castingu.
6: W pewnym castingu
8: filmowym.
6: W szkolnych przedstawieniach w Teatrze Bajpomorskim, w Maurycy i Kolędnicy, Wędrownicy.
7: A jaki stres jest?
6: Nie czuję jakiejś bardzo dużej tremy. Znaczy wiadomo, jakaś mała jest, ale nie, że jakaś bardzo duża.
1: Dom Mikołaja Kopernika będzie oczywiście jednym z planów filmowych. O tym rozmawialiśmy z kierownikiem Michałem Kłusińskim.
9: Naprawdę można powiedzieć, że filmowcy mają ułatwioną sprawę z tego względu, że wystawa stała, którą otwieraliśmy w 2018 roku, ona sobie zakładała za cel odtworzenie tych wnętrz z drugiej połowy XV wieku, a więc dzisiaj, kiedy kamera przyjdzie do tego wnętrza, niejako może tylko obfotografować te izby dawnego domu mieszczańskiego, dawnego domu kupieckiego, no ale cała tutaj główna rola będzie po stronie aktorów, żeby to życie do tych wnętrz wprowadzić, no i oczywiście tutaj już zamiary scenarzystów i reżysera, jak te sceny zostaną fabularnie rozegrane w tym miejscu. To oczywiście jest też określony rodzaj promocji, to nie jest oczywiście pierwszy film o Mikołaju Koperniku. Tych filmów powstało już kilka, ale każda produkcja cieszy. Każdy taki dodatkowy pomysł na ukazanie życia Kopernika to jest interesująca rzecz, a myślę, że ten film będzie ciekawy o tyle. Mieliśmy okazję też rozmawiać z twórcami tego filmu, że w tej warstwie dokumentalnej będzie odkrywał ciekawe problemy związane m.in. z ikonografią Mikołaja Kopernika. Tutaj twórcy sobie stawiają za cel odpowiedzenie na pytanie, jak Kopernik wyglądał, jak my sobie go dzisiaj wyobrażamy. Oczywiście znamy go z tych najstarszych

0: Zapowiada się ciekawy film, ale oczywiście nie tylko Toruń będzie jakby tłemem tego filmu, bo jak dobrze wiemy, Kopernik nie tylko w Toruniu spędził swoje życie. Twórcy planują też zdjęcia na Warmii, we Fromborku, w Lubawie, tak więc no, zapowiada się ciekawa produkcja. Oczywiście wydaje mi się, że tak najbardziej taki realistyczny charakter, realistyczną atmosferę można odegrać w pobliżu murów Starego Miasta, tutaj na ulicy Rabiańskiej, w okolicach Krzywej Wieży. Tam naprawdę jest taka ciekawa atmosfera, którą można tak realistycznie, stawiając kamerę, przenieść się już jeden do jeden do czasów drugiej połowy XV wieku. Oczywiście, jeżeli na rynku staromiejskim w odpowiednim miejscu ustawi się również kadr, tak więc też można te sceny w fantastyczny sposób nakręcić. Ten kwartał właśnie ulic Rabiańska, Kopernika też jest, wydaje mi się, dosyć ciekawy. Oczywiście w okolicach Kościoła Świętych Janów to też będzie dosyć interesujące, no ale tutaj już jakie główne ulice zostaną wybrane przez twórców, to już do nich należy decyzja. No mam taką propozycję zagrania ojca Mikołaja Kopernika. Nie jest to duża rola, nie jest to też rola mówiona. Trochę tak będę w tle, ale no bardzo mnie ucieszyła ta propozycja. Mam nadzieję, że podołam zadaniu. No i cóż, zobaczymy.
1: Premiera planowana jest na 19 lutego przyszłego roku, w dniu urodzin Mikołaja Kopernika. Produkcja powstaje przy współpracy z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Filmowym. Wystaw się w CSW, czyli kolejna odsłona konkursu fotograficznego organizowanego przez Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. O tym, jak wygląda tegoroczna odsłona, mówi Elżbieta Kopacz, kierowniczka działu edukacji w CSW.
2: To jest już 14. edycja, chociaż ta edycja była taka szczególna, bo miała dosyć szerokie rozpięcie w terminie, bo zaczęliśmy pierwszy etap w marcu, więc mamy kwiecień, kończymy dopiero 2 miesiące, no ale z takim fajnym sukcesem, że no znowu jesteśmy zadowoleni. Jest bardzo fajna, chociaż jak każda edycja czymś się charakteryzuje i myślę sobie, że ta jest taka bardzo kolorowa w stosunku do poprzednich i też dużo jest większych formatów. To jest takie charakterystyczne. No a oprócz tego to zauważa się taki fakt, że no, każda edycja wnosi taką, powiedziałabym, charakterystykę tego, czym my się na co dzień zajmujemy i co nas dotyczy na bieżąco, więc w tym roku mam wrażenie, że jest taka dosyć refleksyjna, ale pogodna, bo jak bywał COVID albo jakieś wojny, no to wszystko też widać było w fotografiach. Tego w tym roku nie ma. Są takie tematy, no powiedziałabym w cudzysłowie dyżurne, czyli dotyczące natury, architektury, ale ogólnie to jest taka fajna refleksja na temat przemijania, takiego naszego życia teraźniejszego, takich relacji rodzinnych i tak, i to jest chyba główne. No, zgłosić się na konkurs może każdy, kto ukończył 18 lat i jeden autor może przysłać 6 zdjęć, do 6 zdjęć może tak. W tym roku w pierwszym etapie było 411 osób, więc mniej więcej razy 6. No, później się zredukowało w drugim etapie do 68, a teraz jest 46 laureatów. Bywało bardziej obficie, ale to jakby i tak kosztuje nas to sztab ludzi zaangażowanych. Taka jest rola też jury, prawda, w tym wszystkim, żeby zauważyć, no, nie przeoczyć, docenić to, co najważniejsze. Ważniejsze, no i stworzyć wystawę, bo to jest też efekt końcowy i to są właśnie nagrodzone osoby też. Trochę się to jakby czuje w wyborze samych zdjęć, jaka będzie ta wystawa, ale tak do końca, no to trzeba je po prostu jednak porozkładać, zobaczyć, trochę przemyśleć i powiedziałabym podpasowywać, ale to też tak nie do końca jest, chociaż czasami coś się robi mimo naszych decyzji, przewidywań, bo niektóre zdjęcia się jakby zapraszają nawzajem, no niektóre się chcą powiesić obok siebie kolorem, niektóre nie wiem, tematem, jakoś tak, no trochę wymusza na tym wszystkim tą formę wystawy na przestrzeń, w której jesteśmy. Ogranicza nas, to też jest może dobre, no bo gdyby to były wielkie, wielkie przestrzenie, to by było dużo, dużo trudniej, ale taka jest też rola kuratora tej wystawy, no.
1: Z kolei o tym, jak wybierało się tegorocznych laureatów, mówi jedna z członkiń jury, Agnieszka Rajs.
3: Ja byłam w tej uprzywilejowanej sytuacji, że oglądałam trochę mniej prac, bo już tutaj jest wstępna selekcja wcześniej wykonana, także miałam przyjemność oglądania prac już wydrukowanych kilkudziesięciu, 60 autorów i było to bardzo ciekawe doświadczenie i przyjemne. Trudność była z wyborem, oczywiście, zawsze jest, ale generalnie to było bardzo przyjemne i było też ciekawe, bo te prace były z bardzo różnych dziedzin fotografii, od dokumentu poprzez kreacyjne prace i też jakieś techniki szlachetne, więc było to naprawdę interesujące zobaczyć też, co się w ogóle dzieje i czym się młodzież fotografii interesuje i co robi, co uważa za warte wystawienia.
4: A które prace najbardziej pani
2: pani zapadły w pamięć?
3: Oczywiście były prace, które były mi jakoś bliskie ze względu też na to, co ja robię, więc no wiadomo, że jeżeli widziałam jakąś pracę taką udaną, która gdzieś tam w tych dokumentalnych szufladkach się mieściła, to patrzyłam na nią z przyjemnością, ale też właśnie bardzo odświeżające było obejrzenie rozmaitych abstrakcji, takich rzeczy, którymi ja na co dzień się nie zajmuję, też mało dosyć widzę takich rzeczy na co dzień właśnie z racji tego, co robię, więc to też było bardzo ciekawie. I jak widzę, jest to wszystko świetnie wyeksponowane, więc się cieszę. Ten konkurs jest, można powiedzieć, że on jest o tyle unikatowy, że rzeczywiście stawia takie wymagania też przed tymi osobami, które dostaną się do drugiego etapu konkursu, żeby myślały też o sposobie wystawienia, czyli o rodzaju odbitek czy wydruku, formacie i tym, jak to się będzie oglądać. Więc jeżeli samych konkursów może trochę rzeczywiście jest, ale ten pozwala na taki szeroki udział, to znaczy na rozmaite techniki i no, rozmaite podejścia, bardzo naprawdę różne do fotografii. Właśnie ten aspekt ekspozycyjny też jest ważny, więc to jest ta wyjątkowość.
1: Nasza reporterka Maria Nowak była na wystawie w CSW i udało jej się porozmawiać z tegorocznymi laureatami.
4: Nazywam się Wiktoria Pyziewska i jestem z Torunia. Tutaj próg wejścia jest dosyć przystępny. Nabór jest szeroki, nie ogranicza żadnym tematem, więc można powiedzieć, że jest to takie trochę rzucanie sieci. No i liczenie na to, że coś się uda. Ale też nie jest to moje pierwsze spotkanie z CSW pod względem właśnie takim wystawienniczym. W zeszłym roku też miałam okazję i przyjemność prezentować swoją pracę na tej samej wystawie, więc stwierdziłam, że czemu nie spróbować jeszcze raz. I też, co ciekawe, w tym roku moja praca jest kontynuacją zeszłorocznej pracy, która też tutaj się pojawiała, więc to jest taki cykl opowiadający, czy może sugerujący troszeczkę pewną nieumiejętność odnalezienia siebie, spojrzenie na siebie przez pewny pryzmat, który niekoniecznie jest lustrem. W zeszłym roku było to patrzenie przez mgłę, w tym roku jest to patrzenie przez dźwięk, bez wykorzystania dźwięku, ale mam nadzieję, że właśnie gdzieś ta ambiwalencja troszeczkę tutaj zostanie przekazana, odebrana przez odbiorców, pomimo tego, że rzeczywiście może nie jest to najbardziej oczywisty koncept. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że chociażby może też z opisu to uda się wywnioskować. Jest troszeczkę koloru, gdyby go tam nie było, myślę, że rzeczywiście ten przekaz byłby troszeczkę trudny może do odgadnięcia, jeszcze bardziej niż jest w tej chwili. Ale tak, cała praca opiera się na dźwięku. Ten mój wizerunek nie do końca wyraźny jest przykryty spektrogramem mojej ulubionej piosenki, której tytuł chyba pozostawię tajemnicą. Podpisana jest również sposobem przypisywania dźwięku na kod, o ile mnie pamięć nie myli, bo to jest coś spoza mojej ekspertyzy absolutnie. Aczkolwiek chciałam uniknąć tutaj dosłowności i takich słów, które są dla nas jakby przystępne od razu. Chciałam, żeby to było troszeczkę właśnie takie rąbek tajemnicy, gdzieś taki tam ukryty. No i mam nadzieję, że to się udało.
5: Nazywam się Wojciech Lis i pochodzę ze Żnina. Jestem obecnie studentem malarstwa trzeciego roku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK i jestem tutaj ze swoimi fotografiami. W tym roku starałem się eksperymentować trochę z formą i odejść od malarstwa, próbować mówić o tym samym, o czym mówię w malarstwie, czyli o relacji z miastem rodzinnym, z młodością, z ściśle związanym z tym popkulturą, która wtedy była ze mną, i próbować przedstawić to nie tylko w malarstwie, ale za pomocą innych mediów. Zawsze lubiłem przychodzić tutaj. To już jest trzeci rok, kiedy mogę być na tej wystawie. Zawsze podobała mi się różnorodność styli i różne rozwiązania na ekspozycję, bo to też nie jest łatwe.
1: Wystawa Wystaw się w CSW będzie dostępna w Toruniu do 14 czerwca. Czy wiecie, że pierwszy tramwaj w Toruniu wcale nie był elektryczny? Początkowo pasażerów woziły specjalne wagony ciągnięte przez konie. Historia komunikacji w mieście to ciekawa podróż i to nie tylko w czasie.
6: Dzisiaj Miejski Zakład Komunikacji jest, myślę, że rzeczą znaną wszystkim mieszkańcom Torunia. Kiedyś nie było to aż takie oczywiste i chciałabym się właśnie wrócić do tych początków. Jak to się wszystko zaczęło i kiedy pierwsze pojazdy wyjechały tutaj na ulicę Torunia?
7: Michał Gordon, archiwista MZK. No to nie jest takie proste, bo to teoretycznie wszystko zaczyna się 16 maja 1891 roku, ale jak to bardzo często było w historii, nic nie powstaje z niczego, tak? Więc to początek komunikacji ogólnie na pewno należy powiązać chociażby z budową mostu kolejowego, a jeszcze lepiej ze stacją chociażby kolejową. No, najważniejszym problemem komunikacyjnym Torunia było połączenie się z dworcem kolejowym, dworcem głównym, który był usytuowany na Lewobrzeżu, i to niestety powodowało pewne komplikacje, zwłaszcza, że oddzielała nas Wisła. Dworzec powstaje w 1861 roku, tak? W tym momencie też mamy problem, bo nie mamy stałej przeprawy przez Wisłę, więc tutaj rozwiązania różne typu, na przykład parostatek i tak dalej, czy też most pontonowy. Jako pierwsze tak naprawdę można powiedzieć pojawiły się omnibusy konne, czyli de facto to były nic innego jak konne autobusy. One były prywatne i kursowały sobie na trasie między centrum miasta a właśnie dworcem głównym. A tutaj miasto, powiedzmy, zwietrzyło interes i postanowiło troszeczkę tutaj pomóc sobie mieszkańcom, tworząc pierwszą linię tramwajową, łączącą tak naprawdę dwie najbogatsze ówczesne dzielnice Torunia, czyli przedmieście bydgoskie oraz tak zwany Wilhelmstadt, czyli miasto Wilhelma, w pobliżu przystanku dzisiejszego dworca miasto. Pierwsza linia tramwajowa miała 3,5 km długości, przebiegała przez dzisiejszą Bydgoską, następnie ulicę Kopernika, Ducha Świętego, Szeroką, Świętego Józefa i dobiegała do dworca miasto. I od razu to się okazał taki przysłowiowy strzał w dziesiątkę. W pierwszych dniach korzystało z tego średnio od 1000 do 3000 mieszkańców Torunia. W ciągu pierwszego roku skorzystało z przejazdów ponad 400 tysięcy pasażerów.

0: godziny pracy pracownika fizycznego, także jeżeli ktoś chciał przejechać w obie strony, to musiałby na to poświęcić całą godzinę swojego czasu pracy, a nie na to, żeby zarobić na ten przejazd, tak? Więc no, to dosyć dużo ważyło w budżecie, tak? Później cena spadła do 10 feningów, także stało się to, powiedzmy, bardziej dostępne. No, już w kolejnych latach rozrastało się to coraz bardziej. Dzisiaj to mamy już około 60 km torów tramwajowych w Toruniu.
1: A jeżeli chodzi o autobusy, i też pomyślałam tutaj od razu o zajezdniach i takich miejscach, gdzie te autobusy i też później tramwaje były przetrzymywane.
0: Tutaj była od samego początku zajezdnia, czyli na Sienkiewicza, ówczesnej ulicy Szkolnej. Na początku to też w ogóle trzeba sobie zwrócić uwagę, że zatrudnialiśmy więcej koni, powiedzmy, niż ludzi, tak? Koni było 27, osób było zatrudnionych 21 w pierwszym okresie zatrudnienia. I początkowo ta zajezdnia jak najbardziej nadawała się do tego, żeby tutaj stacjonowały sobie, powiedzmy, tramwaje. Autobusy też również miały tutaj swoją zajezdnię, a pierwsze autobusy pojawiły się oficjalnie 1924 rok. One dosyć szybko zniknęły, się okazały niestety nierentowne, bo zamówiliśmy modele francuskie, które się okazały dosyć słabo wytrzymałe na polskie drogi. Jeszcze jeden dodatkowo z trzech spłonął fachowo i już po półtora roku zostały zawieszone te linie autobusowe. Autobus naprawdę dopiero wrócił po okresie II wojny światowej po raz kolejny na stałe do Torunia. W okresie II wojny światowej również troszeczkę kursowało autobusów między lewobrzeżem a prawobrzeżem. Cały czas ten most, powiedzmy, tutaj był jakimś głównym, czy też umiejscowienie głównego węzła kolejowego było jakimś problemem i cały czas to starano się rozwiązać, również w okresie okupacji, a naturalnie pod koniec okupacji została ta komunikacja zawieszona i też, powiedzmy, od nowa jej nie, mimo symbolicznie, że 1 maja 1945 roku, czyli Święto Robotników, Rosjanie tutaj naturalnie starali się podkreślać swoją rolę w przywróceniu komunikacji miejskiej w Toruniu, a jeżeli chodzi o ich rolę, to raczej to była odwrotna rola, aniżeli pomaganie, to raczej było zabieranie wszystkiego, co by się nadawało do czegokolwiek. No ale już pomijając to, autobusy wróciły na trasę Torunia w 1946 roku.
1: Jakie modele najbardziej zachowały się w pamięci mieszkańców, tutaj pana zdaniem? Czy tak zwane ogórki, może i karusy? Takie modele możemy czasami zobaczyć tutaj przy okazji różnych pikników, czy też takich wydarzeń, które organizuje MZK.
0: No zdecydowanie ogórek. Tutaj ogórek bije wszystko na głowę. To jest model, który się wszystkim z czymś tam kojarzy. Każdy starszy torunianin sobie wspomina, jak przejeżdżał tym ogórkiem i on niewątpliwie cieszy się największą sympatią torunian.
1: To może opiszmy w takim razie tutaj takie najbardziej popularne modele autobusów. No już tutaj nie będę pana tramwajami też gdzieś tam może męczyć, ale o autobusach myślę, że warto wspomnieć.
0: Tak jak już pani wspomniała, te Ikarusy były też ogórki, potem wszedł Star i on był pod różnymi, że tak powiem, postaciami, tak? Zależy jeszcze w jakich okresach, powiedzmy tutaj, lata 60. były zdominowane przez stary N52, czy też Star A50, ewentualnie H01. Potem też się pojawiają już Sany, Jelcze naturalnie, Jelcze Meksy i później mamy już w drugiej połowie lat 70. mamy Autosany i Jelcze tak zwane Berlietty PR110. Jeszcze w międzyczasie było przez chwilkę trochę Manów mieliśmy tutaj też. Już teraz to są głównie Solarisy, wiadomo, tak? I w zasadzie teraz te najnowsze to są głównie Solarisy. Prosiła mnie pani tutaj też między innymi o jakieś ciekawostki. W momencie, kiedy zbierałem materiały do książki, prosiłem właśnie o takie różne ciekawostki i dopytywałem się, czy na przykład ktoś się nie urodził w autobusie albo coś takiego. Dowiedziałem się, żeby urodzić to może niekoniecznie, natomiast możliwe, że były miejsca poczęć w tramwaju bądź w autobusach. Okazuje się, że zwłaszcza na tych pętlach czy końcówkach, czasami ktoś sobie wchodził, otwierał sobie kabinę autobusową, potrafił nawet sobie włączyć się tramwajową, włączyć sobie ogrzewanie. Tam miał randkę z wybraną i czasami zdarzało się, że został nakryty przez osoby sprzątające tramwaj. Tak więc tego typu anegdotki się zdarzały. Także tutaj, zwłaszcza to było podobno w latach 70. Tak dużo było takich sytuacji. Lata 80. To wiadomo, to były czasy kryzysu wielkiego, więc wtedy odbywały się różnego rodzaju handle wymienne, tak, i czasami, nie wiem, za żarówki czy za inne jakiś sprzęt można było dostać silnik do autobusu. Też korzystano z obecności jednostki radzieckiej w pobliżu, wobec tego dzięki temu można było załatwić wiele rzeczy. Cała historia miasta wiąże się z historią komunikacji miejskiej. No, trzeba pamiętać też, no, że autobusy, tramwaje mają służyć komunikacji miejskiej. Linie tramwajowe, linie autobusowe mają nas dowozić do pracy, tak? Mają nas dowozić do pracy, do domu, do miejsc, tam gdzie się uczymy, tak? Dzieci zwłaszcza, czy też młodzież szkolną, akademicką. Więc tak jak rozwijało się miasto, tak samo rozwijała się komunikacja miejska. Te wszystkie linie, które prowadziły, to one prowadziły też głównie do wielkich zakładów pracy, tak, do Elany, do Merinotextu. Oczywiście, jak to często bywa, nie nadążała komunikacja za rozwojem przestrzennym miasta. Bo najpierw powstaje zakład pracy, dopiero później powstaje do niego linia komunikacji. Bywało też tak, że w okresy się już słuszno minianym PRL-u, tak, ludzie sobie sami budowali kawałek drogi, budowali sobie przystanek w ramach czynu społecznego tak zwanego. Też takie ciekawostki odnośnie na przykład jak się zmienia postrzeganie ludzi. Otóż natrafiłem na artykuł na przykład dotyczący potrącenia człowieka przez tramwaj. Zapisano, że 40-letni starzec został potrącony przez tramwaj. To były lata 20 XX wieku, także no jak widać, no to się bardzo zmienia. No dzisiaj nikt nie nazwie 40-latka starcem, no a 100 lat temu osoby w moim wieku były już uważane za starców. Znaczy, to też pokazuje to, jak to się zmienia. Troszeczkę skacząc po tematach, no trzeba pamiętać też o tym, jeżeli wracamy do początku, wiek XIX, wiek przemian, bardzo dużych technologicznych i tak dalej, początek wieku XX również, a tymczasem, no jeżeli ktoś dojechał pociągiem do Torunia, czy nawet Poznania, czy Wrocławia w pierwszej połowie XIX wieku, czy na początku drugiej połowy wieku, to nagle wracał jakby do średniowiecza, wysiadając z tego pociągu, bo się nagle okazywało, że dalej głównie rządził transport kołowy, napędzany przez konia, tak, ewentualnie własnymi siłami trzeba było się przemieszczać, rowerów było bardzo niewiele, dorożki były bardzo drogie. To wszystko spowodowało konieczność rozwoju komunikacji, bo zawsze tutaj chodzi o to, cała ludzkość jak gdyby rozwija się pod kierunkiem szybciej, taniej, bezpieczniej, tak? A taka komunikacja miejska, ona jest zwłaszcza tramwajowa, bo ona unika korki, jest dosyć szybka, jest dosyć tania i stosunkowo bezpieczna. Oczywiście znajdą się ludzie, którzy będą wskazywać na to, że tramwajów jest za mało, że się spóźniają i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, no jest to jakaś częściowo, jest z tym prawdy, tylko trzeba pamiętać o tym, ile jest w tej chwili też samochodów w mieście, tak? Samochodów jest w tej chwili w mieście około 200 tysięcy, czyli właściwie mamy więcej samochodów niż ludzi. To powoduje, że coraz mniej ludzi korzysta z komunikacji miejskiej. To siłą rzeczy musi zmniejszyć liczbę kursów, tak? Dodatkowo przepisy też nie pomagają, powiedzmy, kierowcom autobusów zdążyć na czas na dojazd do danego przystanku. Jeżeli, powiedzmy, taki kierowca autobusu musi pokonać kilkanaście kilometrów przez miasto, w tym czasie musi ustępować wielokrotnie na przejściach dla pieszych, nie tylko zatrzymywać się na światłach, ale też na przejściu dla pieszych, żeby przepuścić osoby, no to powoduje siłą rzeczy jakieś opóźnienia czasowe. To z takich chociażby ciekawostek też kolejna. Autobusy wszystkie toruńskie zatrzymują się około 39 tysięcy razy od poniedziałku do piątku na przystankach, także to jest liczba bardzo duża. Natomiast święta to są 24 tysiące razy, tak? Soboty i niedziele 26 tysięcy razy dziennie, także to jest naprawdę bardzo duża liczba tych przystanków, które trzeba się zatrzymywać, pokonywać i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, powrócę jeszcze, myślę, na moment do tych dawnych pojazdów. Jestem ciekawa, jak to tutaj było z ich awaryjnością? Czy często się psuły, czy gdzieś tam ta eksploatacja była taka dosyć intensywna?
0: Jeśli chodzi o tramwaje, to ich konstrukcja była dosyć lekka i była... Znaczy inaczej, jeżeli się zepsuła, to było dosyć łatwo je zastąpić, tak? Bo to było dykta i generalnie to nie stanowi jakiegoś wielkiego problemu, jeżeli chodzi o samą, powiedzmy, kabinę tramwajową, tak? Natomiast już jeżeli chodzi o autobusy, to niestety tak jak tutaj zwróciłem uwagę, mówiąc, że te pierwsze autobusy no były bardzo urazowe, powiedzmy, tak? No, były no zbyt delikatne, no, nasze drogi i faktycznie te autobusy trzy, które zakupiliśmy, no to były naprawdę dosyć często ulegały awariom.
1: Kiedy tak naprawdę też zaczęto dostosowywać te pojazdy do osób na przykład z niepełnosprawnościami? Bo teraz w wielu naprawdę pojazdach mamy obniżone progi, mamy też takie rampy, które kierowca może obniżyć, żeby tym osobom łatwiej było wejść. Mamy też inne udogodnienia, takie jak chociażby biletomaty w środku, czy tablice. I też jestem ciekawa, jak to tutaj pod tymi dwoma względami się to rozwijało.
0: Właściwie można powiedzieć, że to wszystko zaczęło się dopiero w latach 90. Wcześniej nikt na to nie zwracał uwagi, mimo tam jakichś licznych skarg pasażerów. No niestety, no, system ówczesny był taki, że no, nie poświęcano temu należytej uwagi. Wszystko zaczęło się od lat 90. Natężenie nastąpiło dopiero w XXI wieku, poważne. I od tego momentu staramy się już coraz bardziej dostosowywać do osób niepełnosprawnych. No, w tej chwili każdy nowo zakupiony tramwaj jest niskopodłogowy. Tak samo każdy autobus posiada windę dla niepełnosprawnych. Także no, już w tej chwili możemy powiedzieć, że spełniamy chyba wszystkie standardy możliwe, wymagane w ruchu miejskim.
1: Jak myślimy o komunikacji miejskiej, nie sposób nie myśleć też o kasownikach i biletach, a to też wyglądało nieco inaczej niż dzisiaj.
0: No, na początku to był system tak zwany skrzyneczkowy. To w ogóle troszeczkę wydaje się być nawet lekko komiczne, jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak miały wyglądać. Otóż zakładano, że pasażerowie będą uczciwi, będą wsiadali i wrzucali odpowiednią wartość swojego przejazdu do tak zwanej skrzyneczki, która była umieszczona w pobliżu motorniczego. Jednak dosyć szybko okazało się, że no to nie działa i trzeba było zatrudnić tak zwanych legendarnych kanarów, czyli konduktorów, mówiąc bardziej poprawnie. Też to inaczej działało, bo na początku kupowano bilety, które musiałyby zostać przedziurkowane tak przez konduktora. Potem stopniowo zaczęły wchodzić kasowniki, które, no powiedzmy, no trzeba było skasować bilet wsiadając i to zazwyczaj jeszcze dociskając go ręką, ten kasownik, pociągając za jakąś wajchę czasami, tak. Potem już te kasowniki wyglądały coraz bardziej nowocześnie, czyli to takie jak chociażby dzisiaj widzimy, gdzie wkładamy i już numer jest odbity. O, takie pierwsze kasowniki już nowocześniejsze pojawiły się w latach 90. A dzisiaj już coraz częściej mamy czy aplikacje, powiązanie z kartą, kartę miejską. Także no to w tych dzisiejszych czasach to już jest, no powiedzmy, naprawdę nowocześnie, tylko że trzeba pamiętać, że każde miasto w Polsce ma swoją specyfikę. Przyjeżdżając do miasta, najlepiej jest zawsze poczytać o tym wcześniej, jak to wygląda w danym mieście i czasami niewątpliwie kontrolerzy natrafiają na sytuacje takie, że ktoś przyjechał z innego miasta i u nich jest inaczej, a u nas jest inaczej i są jakieś problemy, więc lepiej zawsze jest sobie poczytać o tym, jak to działa w praktyce.
1: Czy Toruń ma takie rzeczy, którymi wyróżnia się, jeżeli chodzi o komunikację miejską? I tutaj myślę o rzeczach oczywiście, bo tak jak pan wspomniał o przepisach, to oczywiście, ale czy jest coś innego, coś wyjątkowego takiego u nas?
0: Chociażby szerokość torów, tak, tramwajowych. W większości miast są szersze, one w Toruniu są troszeczkę węższe, te tory tramwajowe, ale to nie tylko Toruń, ale to też kilka innych miast wyróżnia. To jest kwestia tego, że na początku tramwaje, tak jak wspomniałem, były dosyć lekkie i one nie potrzebowały zbyt dużej szerokości w torach, tak? Później stopniowo stawały się coraz cięższe i miasta, które było na to stać, żeby przekuć, powiedzmy, rozszerzyć te tory tramwajowe, takie jak na przykład Warszawa, to sobie po prostu rozszerzały linie tramwajowe, tak, te tory tramwajowe. Toruń musiał tutaj troszeczkę bardziej kombinować, powiedzmy, i rozkładać inaczej ciężar kabiny, tak, żeby ona była właściwa. Dzisiaj to już właściwie nie ma żadnego znaczenia, bo te tramwaje są dostosowane po prostu do takiej szerokości czy innej szerokości, do dwóch szerokości, które są w Polsce.
1: Jakie wyzwania obecnie stoją przed MZK w Toruniu, gdyby mógł pan ocenić? Domyślam się, że te wyzwania zmieniały się oczywiście wraz z upływem czasu i były one różne. A jak to wygląda teraz?
0: Wyzwania są liczne, różne. Jedno z głównych wyzwań, właściwie przed którymi stoi cała Polska, to jest zmiana demograficzna wśród pracowników, tak? Nasi pracownicy są coraz starsi, więc tutaj by trzeba było troszeczkę odmłodzić naszą kadrę. To nie jest proste, niestety. Kolejnym wyzwaniem, no to jest przeniesienie siedziby naszej zajezdni, tak? Która będzie, powiedzmy, bliżej Bydgoszczy, tak? W tej chwili mamy taki plan. Komunikacja, no wiadomo, no musi służyć mieszkańcom i staramy się to z całej siły wykonywać. No nie zawsze nam to wychodzi. Niemniej jednak myślę, że tutaj możemy stanąć z otwartą przyłbicą, jak to się mówi, tak, do rozliczania się z tym. Myślę, że całkiem dobrze sobie z tym radzimy. No teraz pojawiają się co chwilę nowe plany, tak, żeby chociażby most kolejowy też stał się jakąś kładką dla pieszych, kładka dla rowerów. Być może też tam będzie jakiś pomysł, żeby pociągnąć jakiś tramwaj przez most. No zobaczymy, bo też tutaj są jakieś planowane jest budowa trzeciego mostu w Toruniu. No myślę, że te wyzwania są duże, ale to już dużo zależy od miasta, jakie ono nam postawi, bo my jesteśmy jedynie realizatorem tych zaleceń miasta, tak, komunikacji zbiorowej w mieście, a to miasto nam wytycza częstotliwość kursów, ilość kursów, trasę, linii i tak dalej. Komunikacja miejska musi być dostosowana do zaleceń i pragnień mieszkańców oraz tego, co zaleca miasto. No i tutaj zobaczymy, jakie wyzwania nam postawi prezydent. Będziemy się starać je realizować.
1: Jest pan autorem książki, która jest poświęcona właśnie tutaj komunikacji miejskiej w Toruniu. Opowiedzmy może nieco więcej, co możemy w niej znaleźć.
0: Tutaj możemy znaleźć bardzo ciekawe też zdjęcia pierwszych tramwajów, omnibusów, pierwszych autobusów najstarszych w Toruniu. Możemy znaleźć też troszeczkę informacji o życiu zakładowym, jak wyglądało to życie zakładowe w okresie PRL-u. No wiadomo, powstawały jakieś różnego rodzaju koła, nawet były koła sportowe, była tutaj ochotnicza straż pożarna, właśnie zakładowa straż pożarna, przepraszam. I my do dzisiaj jeszcze mamy, jesteśmy jedynym zakładem w Toruniu, który ma cały czas jeszcze swoją zakładową straż pożarną, tak? Naturalnie też możemy znaleźć informacje odnośnie tego, no przede wszystkim ona jest temu poświęcona, jak przebiegały poszczególne linie autobusowe, w jakich latach, jaka była ilość autobusów poszczególnych, tak? Jaka była też cena tego przejazdu, ilu ludzi korzystało z komunikacji miejskiej, także no tutaj jest, myślę, bardzo dużo informacji poświęconej temu, jak ta komunikacja nasza autobusowa się zmieniała, ale to nie można jej całkowicie oderwać od komunikacji tramwajowej, bo tego się nie da, no bo autobusy muszą dojeżdżać wszędzie, bo tramwaje nie wszędzie dadzą radę przejechać, no czasami jest trudniejsze jest budowanie torów tramwajowych i tam, gdzie tramwaj nie dojedzie, musi go zastąpić autobus i autobusy odgrywają bardzo ważną rolę w komunikacji miejskiej.
2: A po więcej historycznych ciekawostek odsyłam Was do książki Michała Gordona pod tytułem Przystanek Stulecie.
3: SK2. Historia polskiej muzyki w radiu SK2.
4: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
5: Rozdział 7. Manam. Oprócz błękitnego nieba w boskim Buenos. Dziwna droga do sławy. Polscy muzycy w rozmaity sposób docierali na rockowy Parnas, ale trzeba przyznać, że droga Marka Jackowskiego była wyjątkowo skomplikowana. Grał bowiem w różnych składach z bardzo różnym instrumentarium, a do tego często zmieniał style muzyczne. W swojej karierze wykonywał bigbeatową muzykę kościelną, piosenkę poetycką, rock progresywny, world music, punk, by wreszcie trafić na scenę rockową. Nigdy zresztą nie ukrywał, że od pewnej chwili chciał grać najszybszego rocka w kraju. I cel ten udało mu się zrealizować. Biografia Jackowskiego także pod innymi względami odróżnia się od życiorysów typowych polskich rockmenów przełomu lat 70. i 80. Dorastał bowiem na PGR-owskiej wsi na Warmii, co nie przeszkodziło mu w podjęciu studiów na Wydziale Anglistyki w Łodzi. Wprawdzie nigdy nie złożył pracy magisterskiej i nie ukończył edukacji uniwersyteckiej, ale trzeba przyznać, że wyższe studia były rzadkością wśród naszych ówczesnych rockmenów. Dopiero w latach 80. miał miejsce wysyp wykonawców pochodzących ze środowisk akademickich. Pierwsze lata życia Marek Jackowski spędził w Łęgajnach, niewielkiej wsi w pobliżu Barczewa, obecnie liczącej niespełna 1500 mieszkańców. Jego rodzice pracowali w miejscowym zakładzie ogrodniczym należącym do państwowych gospodarstw rolnych i należeli do tamtejszej elity, gdyż matka przyszłego rockmana była księgową, a ojciec dyrektorem. Nie oznaczało to jednak specjalnych luksusów, gdyż na ziemiach odzyskanych kadra kierownicza często mieszkała w niewiele lepszych warunkach niż zwykli pracownicy. Sytuację socjalną rodziny dodatkowo skomplikował fakt, że ojca przyszłego gwiazdora oskarżono o niegospodarność i skazano na 3 lata więzienia. Wprawdzie został zwolniony przed terminem, ale nie wrócił już na dotychczasowe stanowisko. W późniejszych latach pracował jako urzędnik samorządowy w Olsztynie. Łęgajny leżą niespełna 13 kilometrów od tego miasta. Ciekawostką natomiast pozostaje fakt, że rodzice Marka nie byli wygnańcami z Kresów, jak większość ówczesnej ludności Warmii i Mazur. Matka pochodziła z Wielkopolski, a ojciec był miejscowym Polakiem i do 1945 roku obywatelem III Rzeszy. Być może właśnie to wpłynęło na negatywne wobec niego nastawienie Urzędu Bezpieczeństwa, którego funkcjonariusze wszędzie poszukiwali spisku niemieckich odwetowców. Jeszcze na rodzinnej Warmii Marek Jackowski zaczął grać na gitarze i zaraził się miłością do rock'n'rolla. Jednocześnie pilnie uczył się angielskiego, gdyż w przyszłości zamierzał poświęcić się studiom filologicznym. Angielszczyznę opanował w tak dobrym stopniu, że już w szkole średniej czytał Hemingwaya w oryginale. Niejako przy okazji tłumaczył też piosenki popularne za żelazną kurtyną, ale wówczas nie myślał jeszcze o karierze muzyka. bardziej widział swoją przyszłość w zawodzie tłumacza. Jackowski nie zamierzał pozostać na warmińskiej wsi. Doskonale wiedział, że tylko odpowiednie wykształcenie zapewni mu wydostanie się z PGR-owskich opłotków. Wprawdzie nigdy nie był prymusem, ale maturę zdał bez problemu, a dzięki dobrej znajomości angielskiego na egzaminach pokonał konkurencję i dostał się na Uniwersytet Łódzki. Studia rozpoczął jesienią 1964 roku i niebawem zaczął grać w zespole Impulsy, który następnie zmienił nazwę na Vox Gentis. Studenci grali rockowy repertuar z zachodu, ale z czasem pojawiało się coraz więcej kompozycji autorstwa Jackowskiego. Już wówczas bardzo dbał o swój wizerunek, gdyż wiedział, że jest to ważny element muzycznej biografii. Kiedy szedł z gitarą, wspominał perkusista grupy Andrzej Twardzik, w długim czarnym płaszczu powiewającym na wietrze widać było, że idzie ktoś. Maszerował dostojnie, robiąc duże kroki i często chodził w kozakach. Wiosną wszyscy zrzucali ciężkie obuwie, a on wciąż paradował w butach do kolan. Z daleka było widać, że idzie artysta. Vox Gentis grał na potańcówkach, ale też w łódzkich kościołach, gdyż akurat zapanowała moda na big beat w świątyniach. Trójkę muzyków zaproszono nawet do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieli koncertować w kościołach dla Polonii. Nie dostali jednak paszportów i całe przedsięwzięcie upadło. Kocham cię, kochanie moje. Ten jeden z największych hitów Manamu, który przez ponad 20 tygodni był notowany na liście przebojów programu trzeciego, wcale nie powstał dla Kory. Wprawdzie wokalistka była autorką tekstu, a wówczas żoną Marka, jednak gitarzysta skomponował muzykę z myślą o swojej studenckiej miłości. Ewa Janicka była młodszą siostrą dziewczyny przyjaciela Marka, Jerzego Stępkowskiego. Gdy poznała Jackowskiego, uczęszczała do ostatniej klasy liceum, zaś muzyk zakochał się po uszy. Zaprzyjaźnił się z całą jej rodziną, a przy okazji wspólnie ze Stępkowskim i jego dziewczyną, późniejszą żoną, założyli klub muzyczny. Jackowski miał wobec Ewy poważne zamiary, uchodzili za dobraną parę, ale dziewczyna nie chciała się jeszcze z nikim wiązać na stałe. Gdy zatem Marek poprosił Ewę o rękę przy jej rodzicach, obróciła całą sytuację w żart. Chociaż bez wątpienia Jackowski jej się podobał i była nim zafascynowana, to tak naprawdę nie wyobrażała sobie życia u boku kogoś, kto zajmował się muzyką. Wprawdzie ją uwielbiała, ale jako rozsądna dziewczyna z dobrego domu pragnęła, by jej wybranek wykonywał bardziej stabilny zawód. Zgodnie z odwieczną zasadą, że kobiety zakochują się w artystach, ale poślubiają księgowych. Nieudane oświadczyny spowodowały, że para zerwała ze sobą, chociaż mieli jeszcze do siebie wrócić. Wielu znajomych uważało zresztą, że Ewa była najważniejszą kobietą w życiu Marka i zabiegał o kontakt z nią do końca życia. Gdy Marek komponował, wspominał Stępkowski, utwór Kocham cię, kochanie moje, zapytałem go, komu zadedykuje tę melodię. A on na to, a jak myślisz? Korze? Spojrzał na mnie z politowaniem. Ja na to, Ewie? Uśmiechnął się.

występach Jackowski recytował poezję Alena Ginsberga. Często występowali tylko przy świecach, co jeszcze wzmagało siłę muzycznego przekazu i dobrze wpisywało się w hipisowskie czasy. Tym bardziej, że Jackowski pozostawał wówczas pod dużym wpływem filozofii Dalekiego Wschodu. Wtedy nie improwizowaliśmy, relacjonował kolega Marka z zespołu Zbigniew Frankowski. Na pewno mieliśmy przygotowany program. W mojej pamięci zachowało się jedynie to, że w pierwszym rzędzie na widowni siedziała Kora, a obok niej zdaje się pies, czyli Ryszard Terlecki, późniejszy poseł i wicemarszałek Sejmu, wtedy jej partner. Mimo obaw wykonawców koncert został przyjęty owacyjnie i duet zaproszono do dalszej współpracy. Oczywiście występ odbył się za darmo, gdyż nikt wtedy nie myślał o pieniądzach, a Jackowski chciał po prostu zaistnieć w Krakowie. Po koncercie do Marka podeszła Kora, usiadła na kolumnie głośnikowej i zaczęła z nim rozmawiać. Potem polała się wódka i obudzili się rano we troje w jednym łóżku z baldachimem. Terleckiego z nimi nie było. Zespół jeszcze raz zagrał dla piwnicy i się rozpadł, gdyż Jackowski zdecydował się na przeprowadzkę pod Wawel. Udało mu się przenieść na anglistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, chociaż nie miało to nic wspólnego z Korą. Olga Ostrowska nie zrobiła na nim wówczas większego wrażenia, a Marek chciał uciec od wspomnień o Ewie i przy okazji spróbować sił na miejscowej scenie muzycznej. Poza tym miasto i jego środowisko kulturalne coraz bardziej mu imponowało, czemu trudno specjalnie się dziwić, gdyż Łódź w żadnym wypadku nie mogła się równać z ówczesnym Krakowem. Korowód. Początki były jednak trudne. Jackowski mieszkał kątem u znajomych, znał w Krakowie niewiele osób i niespecjalnie mógł się tam odnaleźć na muzycznej mapie. Wprawdzie kojarzono go z występów w piwnicy pod Baranami, ale większe zainteresowanie wzbudzał jako utalentowany hipnotyzer, gdyż interesował się tą dziedziną nauki. Rzeczywiście miał znaczne osiągnięcia. Podobno potrafił zahipnotyzować każdego i w każdym miejscu. Stałym bywalcem piwnicy był także jeden z liderów Anawy, Jan Kanty Pawluśkiewicz. Jego grupa często zmieniała skład, a Jackowskiego pamiętał z popisów w Vox Gentis. Hipnoza go nie interesowała. Anawa była wówczas na absolutnym topie. Grupa występowała na festiwalu w Opolu, nagrywała programy telewizyjne, a jej wokalista Marek Grechuta osiągnął status gwiazdy. Jackowski wydawał się obiecującym instrumentalistą, zatem Pawluśkiewicz zaproponował mu współpracę. Dla młodego muzyka był to niezwykły awans artystyczny, ale Pawluśkiewicz potrzebował gitarzysty grającego akustycznie, zaś Marek nie miał pod tym względem większego doświadczenia. Jego żywiołem była gitara elektryczna, a na domiar złego nie znał nut. Miał jednak wrażliwość muzyczną, której potrzebował Pawluśkiewicz. Jackowski wywoływał u słuchaczy emocje i to było najważniejsze. A fakt, że wizualnie odróżnia się od reszty zespołu, tylko dodawał mu atrakcyjności. Wyglądaliśmy oryginalnie, wspominał Pawluśkiewicz. Zbyszek Paleta, skrzypek, wykwintny światowiec, zawsze z muszką i w znakomicie uszytym przez ojca świetnego krawca fraku. Zjawiskowa wiolonczelistka Ania w pięknej sukni. Marek Grechuta również wytworny, romantyczny, w świetnie skrojonym na miarę surducie. Długowłosy Marek Jackowski był za to w podkoszulku i spodniach wyraźnie zagranicznych. Bez gatek, bo mówił, że to niehigieniczne. Obok niego Jacek Ostaszewski na biało, wychudzony buddysta. Tadek Kożuch, altowiolista, o intrygującej urodzie krwistego cygana i ja w przedwojennym, wyświechtanym smokingu. Jackowski nagrał za Nawą dwie płyty. Brał też udział w stworzeniu jednego z najważniejszych utworów grupy, Korowodu. To właśnie gitara Jackowskiego i flet Ostaszewskiego nadały utworowi niezapomniane, psychodeliczne brzmienie. Jechaliśmy do Olsztyna pociągiem, kontynuował Pawluśkiewicz. Marek, który tę melodię dopiero co ułożył, miał na karteczce funkcję i Jackowski zagrał je na gitarze. Na początku wydało mi się to nieciekawe, ale po chwili Marek śpiewał i już wspólnie zaczęli nadawać tej piosence znany później kształt. A ja poczułem, że to jest rewelacyjne. A dołączył jeszcze Jacek Ostaszewski ze swoim fletem, ale nie na długo, bo wdał się w rozrywki pokerowe, co sprawiło, że przegrał nie tylko pieniądze, które posiadał, ale i te, które miał zarobić w Olsztynie.
Właśnie w Olsztynie korowód otrzymał swój późniejszy kształt. Na tle gitary Jackowskiego oraz instrumentów perkusyjnych Ostaszewski szalał na flecie, fenomenalnie rozwijając swoją solówkę.

0: Obaj z gitarzystą improwizowali na koncertach, rozciągając utwór do 12 minut. Zespół wpadał wtedy w rodzaj transu muzycznego, co podczas występów w Republice Federalnej Niemiec nieomal zakończyło się katastrofą, gdyż służby porządkowe uznały, że muzycy są pod wpływem narkotyków, które być może zażywali nawet na scenie. Na płytę Korowód trafiła też kompozycja Jackowskiego, instrumentalne Widzieć Więcej. Nagrał go tylko z Ostaszewskim. Był to utwór hipisowski i bardzo chętnie zresztą przez hipisów słuchany. Pawluśkiewicz przyznawał, że obaj muzycy wnieśli wówczas do Anawy ogromnie świeżą energię i nie ukrywał zaskoczenia, gdy postanowili opuścić grupę. Stanowili bowiem jej bardzo ważny element. Zdewastowali nam zespół, skarżył się lider po latach. Odejście Marka to był dla mnie szok, chociaż wiedziałem, że on, komponując Widzieć Więcej, tworzy swoje pranuty. I domyślałem się, że będzie chciał komponować inne rzeczy. Odeszli wspaniali muzycy i trzeba było zatrudnić nowych. Zdruzgotali też estetykę grupy, bo wygląd Jacka i jego twarz arystokraty oraz długowłosego Marka, ponurego draba, wyróżniała nas wśród innych grup. Osian. Granie w Anawie spowodowało, że Jackowski zaniedbał studia i ostatecznie ich nie ukończył. Niespecjalnie się tym przejął, gdyż podjął już wtedy decyzję, że poświęci się muzyce. W Anawie miał zapewniony byt finansowy z tytułu licznych koncertów i nawet zdał egzamin na profesjonalnego muzyka, by oficjalnie otrzymywać wynagrodzenie. Miało to tym większe znaczenie, że w grudniu 1971 roku poślubił Korę, z którą mieszkał już od pewnego czasu, a jego wybranka spodziewała się ich dziecka. Dlatego tym większe było zaskoczenie, gdy opuścił Anawę. Razem z Ostaszewskim coraz bardziej ulegali fascynacji filozofią oraz kulturą Indii i Dalekiego Wschodu, a do tego poznali jeszcze malarza Tomasza Hołuja, syna znanego pisarza i poety Tadeusza. Wspólnie założyli grupę Osian, której nazwę zaczerpnęli z wiersza Leśmiana. Zespół miał prezentować improwizowaną world music. Jackowski odpowiadał za gitarę akustyczną, Ostaszewski grał na flecie, a Hołuj na bębenkach i przeszkadzajkach. Początkowo nie planowano rozstania z Anawą, ale gdy Grechuta i Pawluśkiewicz nie zgodzili się, by Osian występował jako support przed koncertami macierzystej formacji, Jackowski z Ostaszewskim definitywnie opuścili Anawę. Zapewne duży wpływ na ich decyzję miał również narastający konflikt między dwoma liderami zespołu, który niebawem doprowadził do usunięcia Grechuty ze składu. Jacek Ostaszewski, ojciec aktorki Mai, był o 2 lata starszy od Jackowskiego i uchodził za doświadczonego muzyka jazzowego. Grał na flecie i kontrabasie. Miał za sobą nagrania z Andrzejem Trzaskowskim, Włodzimierzem Nachornym i Andrzejem Kurylewiczem. Nakłonił kolegów do poszukiwań artystycznych odległych od komercji i tradycji europejskiej. Koncerty Osiana miały być improwizowanymi misteriami, w których braliby udział zarówno członkowie grupy, jak i publiczność. Zespół szybko zdobył popularność w hipisowskich kręgach Krakowa. Prezentował bowiem muzykę unikalną nie tylko w Polsce, lecz także w Europie. Regularnie też koncertował w piwnicy pod Baranami po występach Ewy Demarczyk. A chociaż miejscowi kabareciarze nigdy nie należeli do zbyt zamożnych, Osian występował samodzielnie, co członkom zespołu zapewniało środki finansowe na utrzymanie rodzin. Na koncerty zamiejscowe często wybierały się żony muzyków, dzięki czemu rozszerzano wówczas brzmienie zespołu. Panie grały na fletach, a grupa dostawała zwrot kosztów za udział dodatkowych osób. Przez pewien czas stanowili zresztą jedną wielką rodzinę. Jackowscy mieszkali początkowo u Ostaszewskich, a potem u Hołujów. Grupa dostała zaproszenie do Szwajcarii, gdzie jeden z koncertów odbył się w jaskini przy świecach, co faktycznie sprawiało wrażenie misterium. Inna sprawa, że do kraju Helwetów muzycy dostali się w niecodzienny sposób. Z powodów finansowych pociągiem dotarli tylko do Wiednia, a potem już każdy we własnym zakresie dojechał autostopem. Chociaż Jackowski mieszkał z Korą, to raczej nigdy nie był typem wiernego partnera. Jeszcze przed ślubem nawiązał ognisty romans ze studentką Stołecznej Akademii Sztuk Pięknych, bezpruderyjną Małgorzatą, córką poety Tadeusza Kubiaka. Mimo że dziewczyna wiedziała, iż Jackowski ma stałą partnerkę, która jest z nim w ciąży, a potem, że na świat przyszło dziecko, nie zamierzała zrezygnować z muzyka. Gwizdał mi do ucha, wspominała po latach. Little Sunshine, You Are The Only Love. we włosy mi nucił jak w serce. Chodziliśmy na seks do hotelu. Ja za nim nosiłam jego dwie gitary i byłam z tego dumna. Był magikiem, moim wielkim ptakiem. Miał oczy, smoliste migdały i był tak nieskończenie mężczyzną. Moim mężczyzną. Chociaż Jackowski obiecywał, że porzuci Korę i dziecko i przeniesie się do Warszawy, to jednak nie dotrzymał słowa. W zamian odnowił romans z Ewą Janicką. Ale dziewczyna ponownie nie zdecydowała się na poważny związek. Z drugiej jednak strony były to czasy posthipisowskie, gdzie za normalne uważano zachowania, które obecnie uznano by za patologię. My wszyscy w latach 70., wspominał jeden ze znajomych Jackowskich, reprezentowaliśmy pokolenie wolnej miłości. Spaliśmy wszyscy ze wszystkimi i paliliśmy marihuanę. I nie było z takim stylem życia żadnych problemów. Choć Kora też nie była Markowi wierna, potrafiła urządzić mu dziką awanturę o Małgorzatę Kubiak. Zresztą nawet nie o samą zdradę, lecz o to, że Jackowski nie powiedział jej o romansie. Inna sprawa, że w gronie znajomych Kora uchodziła za osobę o wiele bardziej rozrywkową niż partner, który interesował się muzyką i duchowością, poszukując sensu życia. Jej drugi syn, urodzony w 1976 roku Szymon, po latach okazał się dzieckiem Kamila Sipowicza. Znajomi Jackowskich zauważali wyraźną różnicę pomiędzy Korą i Markiem. Jackowski górował nad żoną praktycznie w każdym aspekcie, a ich związek wzbudzał prawdziwe zdziwienie wśród ich przyjaciół. To, że Kora rozwinęła się przy Marku, wspominała jedna z ich znajomych, jest ewidentne. Na początku była ogromna przepaść intelektualna i artystyczna między Markiem i Korą, która pod żadnym względem nie dorastała mu do pięt. Z Markiem rozmawialiśmy o literaturze i sztuce, nie tylko o muzyce. Kora nie miała wiedzy, ani doświadczenia, ani wykształcenia, ani wrażliwości. My wszyscy w środowisku artystycznym, widząc też, że Kora niczego sobą nie reprezentuje i jeszcze lekceważąco traktuje Marka, na przykład odpycha go, gdy ten chce ją przytulić, zastanawialiśmy się, co on robi z taką osobą. W tym czasie drogi muzyków Ossiana zaczęły się rozchodzić, a jedną z przyczyn był rozłam światopoglądowy. Jackowski coraz bardziej oddalał się od duchowości hinduskiej, a szczególnie od praktyk zen. W zamian wybrał mistycyzm katolicki. Natomiast jego dwaj koledzy nadal fascynowali się buddyzmem, co spowodowało, że muzycy przestali się rozumieć także na scenie. Ponadto doszła jeszcze kwestia Kory, bowiem Jackowski chciał na stałe wprowadzić ją do zespołu jako wokalistkę. Szczególnie ostro protestował Ostaszewski, uważając, że Ossian powinien pozostać męskim trio, a Kora nie jest im do niczego potrzebna. Do ostatecznego rozpadu doszło latem 1975 roku, tuż po nagraniu debiutanckiej płyty. Marek został usunięty z Ossiana, ale żaden z członków zespołu nigdy nie wypowiedział się na ten temat. Pozostali wierni zasadzie, że wszelkie brudy pierze się we własnym domu. Natomiast wielbicieli grupy poinformowali, że przyczyną zniknięcia gitarzysty jest jego niechęć do praktyk zen. Cykady na cykladach. Muzyk pozbawiony możliwości koncertowania staje się z reguły bankrutem. Ponieważ Jackowskich nie było nawet stać na wynajęcie mieszkania w Krakowie, a Marek nie widział dla siebie szans na karierę pod Wawelem, postanowili przenieść się do Warszawy. Wprawdzie w stolicy koszty utrzymania były wyższe, ale oferowano też znacznie większe zarobki, a stołeczna scena muzyczna dawała duże możliwości. Na początek rodzina zatrzymała się u Małgorzaty Kubiak, której romans z Jackowskim dawno już wygasł. Przydała się dobra znajomość angielskiego. Pan Marek dostał posadę w redakcji czasopisma Jazz Forum. Do jego obowiązków należało utrzymywanie kontaktów z zagranicą. Dzięki temu małżonkowie wynajęli mieszkanie przy ulicy Ogrodowej, gdzie do grona ich znajomych dołączył sąsiad, student Akademii Teologii Katolickiej Kamil Sipowicz. W przyszłości miał odegrać ogromną rolę w biografii Kory, Marka i Manamu. Pod względem muzycznym ważniejsza była jednak znajomość z Milo Kurtisem, multiinstrumentalistą pochodzenia greckiego. Szybko znaleźli z Jackowskim wspólny język i zaczęli występować jako sensacyjna grupa okazjonalna. Marek grał na gitarze, Kurtis na wielu innych instrumentach, z sitarem i buzuki na czele. Obaj też użyczali głosu, ale były to bardziej chrząknięcia lub melorecytacja, gdyż o śpiewie czy wokalizach nie było mowy. Duet szybko zdobył popularność w kręgach akademickich i gitarzysta ponownie stanął przed dylematem. Marek znów zaczął myśleć o muzyce, wspominała Kora. Nigdy na niej dobrze nie zarabiał, to jako dziennikarz miał niezłe dochody, ale trzeba było podjąć decyzję. Co dalej? W przypadku człowieka, który tak kochał muzykę, wybór mógł być tylko jeden. Marek zdecydowanie postawił na karierę artystyczną, a przy okazji zmienił nazwę swojego zespołu. Skoro niespecjalnie podobały się inicjały imion członków duetu M&M, jeden ze znajomych zaproponował rozszerzoną nazwę Manam. Z czasem do grupy dołączyła Kora. Podobno miała to być reakcja Jackowskiego na wykonywaną przez Kurtisa pieśń o 40 greckich herosach, co skutkowało tym, że gdy ten dochodził do siódmego, to już miał dosyć. Przy okazji chciał też oderwać żonę od domowych obowiązków, wiedząc, że dynamiczna wokalistka skieruje grupę w stronę rock'n'rolla. Zdawałem sobie sprawę, wspominał gitarzysta, że do historii przychodzą piosenki, nieważne czy Jerzego Wasowskiego z Kabaretu Starszych Panów, The Rolling Stones czy Franka Sinatry. Kora, choć osoba zdeterminowana i prawdziwy wulkan ekspresji, nie miała praktycznie żadnego doświadczenia scenicznego. Czyniła jednak stałe postępy, a Jackowski był osobnikiem o anielskiej cierpliwości. Początkowo jednak śpiewała ballady, gdyż zmiana stylu grupy przebiegała ewolucyjnie. Z czasem jednak stało się to, co musiało się stać. Drogi muzyczne Jackowskiego i Kurtisa całkowicie się rozeszły. Greg pragnął grać world music i ostatecznie dołączył do Osjana. A Marek skierował się w stronę rocka. Pozostali jednak w przyjaznych kontaktach, a matka Kurtisa, śpiewaczka operowa, nawet udzielała Korze porad, jak ma ustawić głos. Mam dom w górach na wyspie Naxos, wspominał Milo, największej na Cykladach. Kora tam kiedyś pojechała i tak jej się spodobało, że napisała tekst i Manam nagrał potem piosenkę Cykady na Cykladach. W tym czasie Jackowski poznał Johna Portera. Postanowił, że karierę muzyczną będzie kontynuował właśnie z nim. I oczywiście z Korą. Oprócz Błękitnego Nieba. Walijski gitarzysta i wokalista był typem hippisa i obieży świata. Przez pewien czas mieszkał w Izraelu, potem w Berlinie Zachodnim, a w 1976 roku na stałe osiadł w Polsce. Zadecydowały o tym miłość i małżeństwo z lekarką Małgorzatą Geismer, pracującą z uzależnioną młodzieżą. Porter natomiast ćwiczył grę na gitarze i pisał rockowe piosenki. Polska ma w sobie coś abstrakcyjnego, opowiadał wiele lat później. Ludzie nie są tak śmiertelnie poważni jak w Anglii, bo tam nie ma żartów, wszyscy jacyś nabzdyczeni. A może lepiej zachowują pozory? Porter był jednak dopiero na początku swojej drogi muzycznej. Gra z Jackowskim stanowiła dla niego okres nauki. Wspólnie zmienili nazwę zespołu na Manam Elektryczny Prysznic, co miało oznaczać obranie kierunku w stronę ostrzejszej muzyki. Początkowo jednak grali na gitarach akustycznych. Brakowało też sekcji rytmicznej. Ich eskapady koncertowe przypominały raczej wędrówki cygańskiego taboru. Byliśmy takim organicznym trio, relacjonował gitarzysta. Podróżowaliśmy wraz z dziećmi pociągami. Na początku sami ciągnęliśmy sprzęt do pociągów i wagonów drugiej klasy, które w tamtym czasie były dosyć paskudne, a potem znaleźliśmy kogoś z minibusem. Wow, co za luksus! Nowe wcielenie Manamu dobrze wpisało się w punk-rockową rewoltę, która w tym czasie ogarnęła Zachód. Chociaż grali akustycznie, to obok własnych kompozycji wykonywali też covery Sex Pistols. Kora śpiewała coraz lepiej i potrafiła już rozruszać każdą publiczność, ale mózgiem całości pozostawał Jackowski. Wchodził na scenę i mimo, że nie był wielkim gitarzystą, wspominał Porter, doskonale wiedział, co ma robić. To jest taki rodzaj charyzmy, że albo się to ma, albo nie. I on to miał. W tym czasie Kora pisała już pierwsze teksty, ale Marek nie był zbytnio z nich zadowolony. Dlatego wspomagał ją sąsiad, Kamil Sipowicz, w którym wokalistka się zakochała. Marek tolerował ten fakt i drugiego syna żony traktował jak własnego. Nawet gdy chłopiec zaczął być coraz bardziej podobny do swojego biologicznego ojca. Jackowski nie chciał niczego zmieniać w spółce autorskiej z Korą. Tym bardziej, że Manam przyciągał coraz więcej widzów, a bez żony raczej by nie zaistniał na polskiej scenie muzycznej. Wyszło dwóch modeli, wspominał późniejszy członek zespołu Krzysztof Olesiński, którzy grali na gitarach akustycznych, bo chyba nie mieli jeszcze profesjonalnych elektrycznych, a do tego dziewczyna, która śpiewała i to był szok. To było coś nowego, odlotowego, odjazdowego, czego jeszcze u nas nie było. Muzyka dziwna, zupełnie nowa. Sipowicz zaczął jeździć na koncerty z grupą. Do jego obowiązków należało wyświetlanie przezroczy z obrazami Hieronima Boscha. Wszyscy poza Jackowskim palili marihuanę, a atmosfera w zespole stawała się coraz bardziej napięta. Zwłaszcza, że pan Marek wiedział już, kto jest ojcem Szymona. Mimo to postanowił wychować go jako własnego syna. To była trudna decyzja, przyznawał. Zdawałem sobie sprawę, jak tak zwany popularny widz będzie postrzegał moją osobę. Zdecydowałem się przyjąć to wszystko, co jest, czyli przybranego syna, nie zważając kompletnie na to, co ludzie mówili. To było świadome. Podjąłem decyzję, że wychowuję dzieci, żeby im nie burzyć dzieciństwa. Nie do końca udało się to uratować. Na domiar złego rodzina straciła mieszkanie przy Ogrodowej i przeniosła się do domu przeznaczonego do wyburzenia. W piecu palili fragmentami parkietu z innych mieszkań lub porąbanymi drzwiami i okiennymi ramami. Właśnie wtedy, jakby na przekór, Marek skomponował oprócz Błękitnego Nieba swój najbardziej pogodny utwór, do którego sam napisał tekst. To był koniec ery Gierkowskiej, wspominał. Upadał mit, według którego Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. Ceny znów poszły w górę. Życie tak dawało ludziom w kość, że trochę jak desperado śpiewałem o błękitnym niebie, szerokiej drodze. W podtekście była tęsknota za wolnością. Po trzyosobowym składzie z Porterem nie pozostał żaden ślad fonograficzny, gdyż wytwórnie nie były zainteresowane rejestracją działalności grupy. Przedstawiciele Ton Pressu po obejrzeniu koncertu w Stołecznych Hybrydach stwierdzili, że Jackowski może zapomnieć o nagraniach. Zespół istniał przez 3 lata, ale drogi muzyków zaczynały się rozchodzić, gdyż Porter coraz bardziej interesował się inną muzyką niż punk rock. Rozłam był tylko kwestią czasu i doszło do niego, gdy Marek i Kora nie dojechali na koncert do Wrocławia. Byłem zdenerwowany, że ich nie ma, opowiadał Porter. Tam byli muzycy, z którymi zagrałem koncert i okazało się, że to było to, co powinienem robić. Poczułem się w pełni świadomym człowiekiem, który jest pewien swojego muzycznego losu. Nowa grupa otrzymała nazwę Porter Band i jeszcze w tym samym roku nagrała kultowy album Helicopters, wyprzedzając długogrający debiut fonograficzny Manamu.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
2: Magazyn muzyczny.
3: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
2: Magazyn muzyczny.
3: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobótka Sobótka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71 szybko zdobyły popularność.

0: Ich płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją.
2: Kiedy nikt

utwory łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, Byle łza, Tylko ja nie będę już taki, Byle było tak i Parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności.

0: tym okresie artysta koncertował intensywnie. Trasę obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje. Każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, Listy do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.

Ten okres był także czasem rozwoju warsztatu artystycznego. Krawczyk eksperymentował z aranżacjami, harmonizacją głosu i instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

Lata emigracji były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie. Wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności, te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak minął dzień, do widzenia przyjacielu, nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

0: Codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem, musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

0: przecież to nie to.
1: Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.
2: Dramatów sceny niezliczone, gdy sił mi brak śnie, od słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych.

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relację z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać wokale, a ja mówię: ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i BeReal, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak. I choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

W tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.

0: latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: W tym samym czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady i interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół, jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: Magazyn muzyczny.
0: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia są nieprzemijającą częścią polskiej kultury muzycznej.
1: SK2.

0: Jedynka. Dwa.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Ależ wy tam jesteście zadowoleni po tej drugiej stronie. Ja słyszę, jak wy podśpiewujecie. Jak dobrze wstać, raj, ra, ra. I z takim uśmiechem na ustach przebrniemy przez tę niedzielę. Dawid Wajda, zapraszam na poranek, tak kapkę później. W Radio SK2 w niedzielę. Cześć, dzień dobry.

o nich, o tobie. O wielu osobach śpiewa Sylwia Grzeszczak w tej piosence, więc można kilka tych osób dzisiaj powymieniać. 10 maja w niedzielę Antonina, Beatrycze, Jan, Sylwester, Felix, Samuel, Sylwestra, Antonin, Gordian, Wiktoryna, Innocenty, Nazariusz, Łazarz, Nazary i Simplicjusz obchodzą imieniny. Pozdrówcie ode mnie Simplicjusza, jeśli takowego znacie. Dobre polskie hity na te imieninki podgrywamy. Warius Manx już teraz, Jonathan PZ i Liwka za chwilę w Radiu SK2.

Niebo różowe to bardzo ciekawe zjawisko. Może jest ładne, może jest romantycznie, a może to zwiastuje koniec jakiegoś związku, jak śpiewa Kasia Sochacka w tym utworze właśnie. Życzymy wam na pewno, żeby było bezchmurne w mazurską majówkę z Radiem SK2. To wszystko zaczyna się przecież już w tym tygodniu. Już we wtorek wyjazd. Będzie grał zespół Kuba i Kuba. Już 10 szczęśliwców pojedzie z nami. Już to jest ustalone, zaklepane, zaplute i będziemy się doskonale tam bawić, a wy będziecie mogli to tylko śledzić na naszych social media. Tam was też odsyłamy, bo tam też dużo się dzieje. Grupa Bajm już teraz, za chwilę właśnie. Kuba i Kuba, bądźcie z nami.

0: Dobrze, że my już się bardzo dobrze znamy. W sensie radio, słuchacze, słuchacze radio. Fajnie, że jesteście, fajnie, że słuchacie. Chyba, że ktoś pierwszy raz włączył, no to u nas 100% polskiej muzy w radiu SK2 Bryska. Teraz w tej godzinie jeszcze Grzegorz Chyży, pojawi się także Monika Brodka.
1: Autopromocja. Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
2: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
3: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: I po reklamie.

0: To jest jeden z moich ulubionych utworów do samochodu, jak już gdzieś jadę i tempomat włączony. Żeby się przypadkiem za bardzo nie rozpędzić, to tak na spokojnie. Monika Brodka na finał tej godziny. Za chwilę też 10 i kolejna porcja najlepszych polskich hitów. Pozdrawiamy i szerokości przyczepności, zdrówka przede wszystkim na drodze, żeby szczęśliwie dotrzeć tam, gdzie jedziecie.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Marta Łezerska, jeżeli chcielibyście plenerowo spędzić tę niedzielę w Toruniu, no to możecie wybrać się do Laby i nie musicie czekać do wieczora, bo tam od 12 klimat rodzinny i najlepsze melodie, a od 15 wjeżdżają klasyki i evergreeny, więc można wychillować. Wieczorem też na swój koncert zaprasza Tomasz Karolak, który to pojawi się w ramach trasy 39,5 15 lat później o godzinie 19 w toruńskim Lizard Kingu.
0: Typowy ojciec na wsi w weekend to wstawał o 5 i się dziwił, że wszyscy śpią do 8, a w dzisiejszych czasach się dziwimy, że śpią do 10, więc jeśli ktoś jeszcze śpi, to pora ich obudzić, można wejść do pokoju i nie ma takiego spania, niedziela jest! Możemy razem coś fajnego porobić. My fajnie robimy, bo fajnie gramy dobrze po polsku. Grupa Perfect, Michał Szczygieł na początku tej godziny, Dawid Wajda. Cześć ponownie.

ale on na tym keyboardzie gra, ten pan Dawid Podsiadło, nawet nie wiedziałem, że to Kasio uruchomił i na tym Kasio gra. Piękne, piękne brzmienia. Za chwilę Krzysztof Krawczyk, Życie jak wino. Też pięknie gramy, no oczywiście 100% polskiej muzy. U nas dzisiaj, na 10 maja, przypada Dzień Zołzy. Jakby ktoś nie wiedział, Zołza to osoba płci żeńskiej. W ogóle jest to pejoratywne określenie. Osoby niemiłej w kontaktach z innymi, dokuczliwej i skłonnej do kłótni. Oczywiście może to być skrót też Zołza. Zgrabna, obrotna, ładna, zaradna i ambitna. Gdy się...

A mają teraz te takie ksywki ci artyści, że człowiek się nie może połapać, no. Wiktor Waligura to proste imię, nazwisko, ale Dry School, myślałem, że to jest ten z Kapitana Ameryki z tego filmu z tą czerwoną czaszką, ale potem sobie przypomniałem, że to był Red School, a tu jest Dry School, czyli sucha czacha i to też by się zgadzało, bo jest weekend i trzeba się nawadniać.

0: Niby chłopaki nie płaczą, ale nie wiem dlaczego rowery dla mężczyzn są tak skonstruowane, że jak spadniesz z tego roweru niefortunnie na tą poprzeczkę, no to zapłakać możesz. Kobiety nie mają takiego problemu, a poprzeczki nie mają. To odwrotnie powinno być. My, mężczyźni, powinniśmy mieć te rowery bez tej poprzeczki u góry w rowerze. Że jak spadniemy z siodełka niefortunnie, no to nic się nie stanie i klejnoty będą całe. Mamy dobrą polską muzę, nie zawahamy się jej użyć. To jest nasz klejnot i skarb narodowy. Kłębo na Fidezalię Faust w tej godzinie. Będzie także hej z Edytą Bartosiewicz. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.

0: polskich utworach kryją się piękne historie. W tym utworze tych historii przynajmniej jest dwie, a nawet moglibyśmy się doszukać jeszcze więcej tych historii. Przede wszystkim utwór powstał na potrzeby pierwszej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Później przydał się, bo to był 93 rok, później przydał się jeszcze w 97 na powieść tysiąclecia, jak wszyscy polscy artyści nagrali od nowa ten utwór. No i każdy pewnie ma takie utwory, z którymi jakieś historie można sobie przypomnieć. Tych utworów u nas co niemiara. W Radiu SK2, bo 100% polskiej muzy właśnie u nas. My zbliżamy się do 11, bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: I po reklamie.
0: Mija 11, więc naszą niedzielną tradycją, kto słucha programu w niedzielę, wie, że pozdrawiamy tych, którzy tłuką kotlety na schabowe. Pozdrawiamy was serdecznie! Niech się niesie w świat wasz tłuk na cały blok.

Basia z Opola napisała, że dzisiaj zdradziła i dzisiaj mielone. Krzysiek na przykład w Krakowie tłucze kotlety. Anitka, patrzę tutaj, Toruń, pozdrawiamy serdecznie. I mamy jeszcze ze Stalowej Woli Romka, Romek. Dzięki dla tych, którzy się odezwali, którzy tłuką kotlety na schabowe. No i pozdrawiamy Opole, które zdradziło i robi mielone. Raz tak, żeby życie miało smaczek, jak to mówią. Ważne, że słodko, smacznie, nie, słono, smacznie i zdrowo. Robicie ten obiadek. Mam nadzieję, że już w okolicach Rosołku, a za niedługo będzie w okolicach drugiego dania. My jesteśmy w okolicach najlepszych polskich hitów, cały czas wokół nich się kręcimy. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz już teraz.

jeden z tych utworów, które ochoczo sobie podśpiewujemy. I bardzo to też doskonale się nadaje do niejednego ogniska i niejednego grilla, przy którym być może w tym momencie siedzicie. My jeszcze sobie też przedłużamy majówkę oczywiście, bo przecież we wtorek rozpoczynamy nasz wyjazd do Mikołajek. Wielka mazurska majówka z Radiem SK2 i grupą Kuba i Kuba. Prywatny koncert dla wybranych słuchaczy, którzy w tym tygodniu wygrywali pobyt właśnie dwudniowy w Mikołajkach, a we wtorek to wszystko się ziści. Życzymy, żeby wszystko pięknie, ładnie poszło, żeby też głośno śpiewać przy ognisku, bo ognisko też będzie. No i w social mediach naszych będziemy wszystko relacjonować, w radiu także, bo będziemy się łączyć z naszymi wysłannikami, czyli Kamilem Noselem i Kingą Barygą, którzy będą z wami razem tam grillować, stekować, ogniskować się.

0: Sylwii Grzeszczak to wiertarkę bym pożyczył, bo pożycza tylko na jeden krótki dzień i noc. Nie to, co mój sąsiad. Tak gramy w Radio SK2 w tej godzinie. Jeszcze Kamil Bednarek z Mateo, może też jakiś remoncik robią sobie przy weekendzie. I męskie granie, no to też wszystko się zgadza. Dla tych, którzy majsterkują w garażu, bądźcie z nami, bądźcie z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie. Najlepsze polskie hity.

0: Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy na tegoroczne męskie granie orkiestra w Radiu SK2. Nareszcie! No to wszystko mówi samo za siebie. Nareszcie też alergicy wiedzą, dlaczego kichają. Już wszystko jest jasne. Już wiemy. Już wiemy. Oj, dąbie, to przez ciebie. Oj, trawo, też przez ciebie. Babka już też zaczyna robić swoje. Szczawik, pokrzywka. Komosa jeszcze nie, bylica też nie. Ambrozja, jest coś takiego, nawet nie wiedziałem, że to też może być alergen. Też nie. Kladosporium już tak i alternaria też tak. Za nami leszczyna olsza. Jak ktoś już jest po kichaniu, to na to ma uczulenie i wszystko już wie. Mam nadzieję, że nie macie uczulenia na najlepsze polskie hity. Kolejna porcja po 12.
1: Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Marta Łezerska, niedzielne popołudnie wcale nudne być nie musi i mam dla Was kilka dowodów. Na przykład o godzinie 17 możecie wybrać się na spektakl Kogut w Rosole w auli UMK. To teatralna wersja brytyjskiego hitu The Full Monty. Godzina 17 to też koncert Celtic 3 w Kombinacie Kultury. To już takie akustyczne granie. Jeżeli chcecie być tam i Wy, piszcie na torun@sk.pl. Mam dla Was zaproszenie. Dajcie znać, dlaczego to do Was powinny trafić.
0: 12 na zegarach, to oznacza, że rozpoczynamy popołudnie. Jakże piękne, majowe, niedzielne popołudnie. Oczywiście, że z najlepszymi polskimi hitami otulimy Was tak jak możemy tymi pięknymi brzmieniami. ONA na początku tej godziny będzie Bledka, będzie Stachurski. Bądźcie z nami. Dawid Wajda, cześć ponownie.

Dawid Podsiadło o przemijaniu w Radiu SK2. Niektóre rzeczy nie przemijają, jak na przykład plastik, ale już naukowcy się za to wzięli. Czytam teraz, że stworzyli nowy rodzaj tworzywa sztucznego, który potrafi rozkładać się samoczynnie dzięki unikalnej współpracy dwóch enzymów pochodzących z bakterii. Cały rozkład trwa 6 dni. No i pozamiatane! Szachmat, butelkomaty! Twój normalny

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

pięknie tak po polsku Natalia Nykiel śpiewa, tylko tytuł taki jakiś zagramaniczny. Error, ale to po naszemu błąd, o błędzie jakimś w tym utworze jest śpiewane, żebyście błędu na drogach nie popełniali dzisiaj. Żadnych błędów na drogach nie popełniamy, bo teraz uwaga, dedykuję piosenkę dla tych, którzy muszą pracować z drogówki. O! Już gra, wiadomo o co chodzi, panowie stoją na straży bezpieczeństwa i dbają, żeby każdy oddech twój był niezanieczyszczony, żeby 0-0 wam wychodziło i tego serdecznie dzisiaj wszystkim życzymy.

0: To jest domena niedzieli, to jest domena weekendu i kierowcy na pewno z tego powodu są zadowoleni. Mam zielone światło, mam zielone, śmigacie sobie przez wasze miasto, być może śmigacie z miasta do miasta. To jest ten czas, gdzie radio robi się nieco głośniej i przyjemnie słucha się polskich brzmień, 100% polskiej muzyki. U nas w Radiu SK2 przed 13:00. Jeszcze ich troje, cóż za perełeczka to jest. A wszystko to, bo ciebie kocham, się pojawi. Będzie także Urszula, bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w Radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
9: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: I po reklamie.

0: czasami może wam przeszło przez usta a propos żony, że to anioł, nie kobieta. Może wam przeszło. I anioł wie, gdzie macie pochowane te flaszki w weekend. Anioł wie! Wszystko wysprząta i nie znajdziecie. Nie ma takiego. Rodzinnie się spędza te niedziele. Tak ma być i tak ma być. No, co ja będę wam opowiadał. Pięknego niedzielnego popołudnia wam życzę. Oczywiście, że w rytmach najlepszych polskich hitów, bo tego u nas nie zabraknie. My słyszymy się jutro rano. Dawid Wajda. Cześć.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
6: I po reklamie.
7: Dzień dobry, na zegarach punktualnie godzina 13 w niedzielę 10 maja. Ja nazywam się Antonina Wandesel, a to jest Radio SK2, gdzie gramy wam 100% polskiej muzyki. I w tej godzinie playlista będzie bardzo dobra, a dodatkowo newsy muzyczne o koncercie finałowym pewnej gwiazdy. Także zostańcie i dowiedzcie się, co tam się będzie działo. Zaczynamy.
8: Najlepsze polskie hity.
9: Polskie hity.
7: SK2. Dowiedzcie się też w ogóle, co to za gwiazda, bo na razie będę to trzymała oczywiście w sekrecie. A zanim to teraz Wilki, Sen o Warszawie w ST2.

To oczywiście w S2 była One and Only, Daria Zawiało w Fifi Hollywood. A słuchajcie, jeżeli chodzi o pogodę, to sprawdziłam dla Was, co będzie się działo w przyszłym tygodniu. No i dzisiaj, zacznijmy od dzisiejszego dnia, bo jest bardzo ważny i bardzo piękny. W większości kraju świeci słońce i jest dosyć przyjemnie i ciepło i ten wiatr nawet się trochę uspokoił, więc korzystajcie. Ktoś, jeżeli jeszcze nie wstał z łóżka, to mówię Wam, jest naprawdę super pogoda, można korzystać. Na początku tygodnia trochę to wszystko się popsuje i będzie ochłodzenie, może być burzowo i deszczowo, ale to na plus, dlatego że ten deszcz jest potrzebny. Ale za to w tygodniu, kiedy pracujemy, będzie brzydziej, no i weekend przyszły zapowiada się bajeczny i przepiękny. Także jak widzicie, całkiem dobrze ta pogoda to wszystko rozkminiła. A już teraz u nas, a propos pogody właśnie, Grażyna Łobaszewska, czas nas uczy pogody. ST2.

To był Dawid Kwiatkowski bez ciebie. Miałam powiedzieć o wyjątkowym wydarzeniu w karierze muzycznej pewnej polskiej artystki. No to już mówię. Słuchajcie, za nieco ponad 2 tygodnie Agnieszka Chylińska, dokładnie 23 maja, będzie świętowała swoje 50. urodziny. I postanowiła z tej okazji zrobić wyjątkowy koncert. To ma być taki koncert urodziny, który chce świętować razem z fanami w łódzkiej Atlas Arenie. I sama zapowiada, wy i ja, to będzie impreza mojego życia. No a na scenie mają pojawić się także specjalni goście i różne, ale to różne niespodzianki. Więc znając Agnieszkę Chylińską, będzie grubo. No oczywiście bilety, jak to bilety, przemilczę ten temat, ale 23 maja za 2 tygodnie będzie wielka impreza u Agnieszki Chylińskiej, a właściwie w Atlas Arenie w Łodzi. No a my wracamy do muzyki w SK2. SK2. Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny, prawie do nieba, już teraz u nas.

0: No to była z takim klubowym bicikiem Bryska i jej odbicie, a teraz coś dla wszystkich zwierzolubnych, a właściwie tych psolubnych najbardziej. Słuchajcie, dzięki temu, co zaraz powiem, możecie sprawdzić, czy wasz pies naprawdę czuje się bezpiecznie u was w domu. Eksperci mówią o 5 ważnych sygnałach. Po pierwsze, pies spokojnie śpi i potrafi się przy was rozluźnić. Po drugie, pokazuje brzuszek do głaskania, czyli to jest takie totalne zaufanie. Po trzecie, to machający ogonek i spokojna mowa ciała. Czwarte, pupil chętnie sam szuka kontaktu i chodzi za właścicielem krok w krok, taki wasz cień. I piąty sygnał, bez stresu je, bawi się i odpoczywa w domu. Czyli jeżeli odhaczyliście te 5 punktów, to wasz pies po prostu jest królem życia. I wszystko, ale to wszystko idzie w dobrą stronę. A te słodkie brzuszki, ach, te pieski, za chwilę happy set za nim pójdę. SK2
1: Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
1: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina?
4: Agawa.
3: Kolor?
4: Też agawa? Nie. Abażur?
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
2: i wygraj 500 na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
1: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
2: Reklama.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
2: I po reklamie.

0: powoli w niedzielę zbliżamy się do godziny 14, a to był Mrozu i Thompson, jak nie my, to kto? No właśnie. I jak nie my, to kto? Zagra wam po godzinie 14 100% najlepszych polskich hitów. No nikt, tylko SK2, dlatego koniecznie zostańcie z nami. I po 14 na początek Sylwia Grzeszczak, Lambery z Tripsem i Marek Grechuta. Więc słyszymy się za chwileczkę.
1: Reklama. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do -50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Marta Łazarska, 18-23 maja, wtedy zaplanujcie sobie czas na toruńskie Juvenalia, czyli Piernikalia. No i line-up naprawdę zacny. Piątek Zalia, Jankigi, Brodka, Nocny Kochanek. Sobota to Lotta, Margaretę Żabson i Enej. A jeżeli wolicie spędzić ten czas aktywnie, na przykład na basenie, no to mam dla Was zaproszenia do Aquaparku Olender w Wielkiej Nieszawce. Dlaczego to do Was powinny trafić zaproszenia? Dajcie znać na torun@sk.pl.
7: Jest 14. Paulina Chropatowska, to są newsy SK2. Polityczna burza wokół Zbigniewa Ziobry. PiS mówi o porażce Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska odpowiada, sam Ziobro jest porażką. Media donoszą, że były minister sprawiedliwości opuścił Węgry. Miał być też widziany na lotnisku Newark w Stanach Zjednoczonych.
8: Przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski. Im się to nie udaje.
7: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
9: I jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
7: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W Gaju Małym osobówka uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kylian Mbappé nie zagra w El Clasico. Real Madryt potwierdził, że Francuz nie wystąpi dziś w meczu z Barceloną. Napastnik wciąż leczy kontuzję uda, której nabawił się 24 kwietnia.
0: A na zegarach godzina 14 i Paulina, co ty będziesz robiła w taką piękną pogodę później?
7: No właśnie, jak skończę swój dyżur, no to tak właśnie zapowiada się bardzo imponująco to El Clasico, więc tak plan na wieczór już jakiś jest.
0: No tak, ty sportowa dziewczyna, tak, to jak tak najbardziej. A ja planuję jeść.
7: O, brzmi jak plan doskonały. Drodzy, co będziesz jadła?
0: Tego jeszcze nie wiem, ale okay, coś będę jadła. Dobrze. Drodzy słuchacze, dzień dobry, Antonina Wandesel, Radio SK2 i najlepsze polskie hity, więc i jedziemy z tą godziną 14.

Ale serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś

0: Ale to jest dobry numer, Lor. Wszystko jedno, wszystko źle w Radiu SK2. Słuchajcie, wszyscy teraz mówią o Eurowizji, dlatego że w przyszłym tygodniu to wydarzenie wielkie muzyczne będzie miało miejsce, ale my jesteśmy świeżo po finale The Voice Kids i nie mówię o tym przypadkowo, ponieważ mamy nową muzyczną wiadomość. Poznaliśmy reprezentanta Polski na Eurowizję Junior. No i właśnie to jest to połączenie z Eurowizją. Został nim 13-letni Wiktor Sas z drużyny Tripsa, który wygrał program głosami widzów. No i to właśnie on będzie teraz walczył o sukces dla Polski na międzynarodowej scenie. No, my bardzo gratulujemy i już teraz trzymamy kciuki, pomimo tego, że data Eurowizji Junior jeszcze nie jest znana, ale my już znamy naszego reprezentanta. Wiktor, do boju!
1: SK2.
0: A muzycznie w SK2 teraz łzy, oczy szeroko zamknięte.

Dobrze się tego słucha, Roxy i Fawst na szeroką wodę w Radiu SK2. I drodzy słuchacze, ja wiem, że jest niedziela, że godzina 14:30 i to jest taka pora, gdzie w większości polskich domów już coś tam pyrka na gazie, gotuje się rosół albo inna pyszna zupka, coś tam sobie szykujecie, ale jestem ciekawa, co? Dajcie mi znać na radiowym messengerze, piszcie, nagrywajcie głosówki i ja chętnie wszystko przyjmę. I jestem ciekawa, czy bardziej tradycyjnie, czy może coś takiego bardziej oryginalnego u Was dzisiaj w niedzielę. Czy może po prostu jecie na mieście, bo jest piękna pogoda. Czekam na głosówki i wiadomości na radiowym messengerze. No i będziemy słuchać, co ci słuchacze Radia SK2 jedzą dobrego w niedzielę. A my słuchamy dalej i teraz w klimacie reggae, Messiah, lepsza połowa.

0: Various Monks, zanim zrozumiesz w Radiu SK2. No i słuchacze piszą i nagrywają głosówki na radiowym messengerze i Patrycja napisała, że dzisiaj u nas młode ziemniaki, mizeria oraz polędwiczki wieprzowe w sosie własnym i przed chwilą Patrycja dopisała, że jeszcze rosół z królika i że jak chcecie, to wpadajcie. No Patrycja, powiem ci tak, nie wiem czy ty wiesz na co się piszesz, bo ja... Jestem tutaj do 18 i na kolację i rosół z królika, czegoś takiego nigdy nie jadłam, no to bardzo chętnie, no więc wiesz, dotrzymasz słowa? Nie no, żartuję oczywiście. Dalej Julia napisała, że u niej dzisiaj orientalnie i kurczak w sosie słodko-kwaśnym i też to jest mega dobre. Ohoho, ci słuchacze Radia SK to normalni mistrzowie kuchni, takie rzeczy robicie. A muzycznie dla tych wszystkich, którzy są głodni, tych, którzy za chwilę będą jedli obiad, tych, którzy wychodzą gdzieś. Fukaj i Vito Bambino, zabiorę cię tam przy niedzieli. Bardzo pięknie.
1: SK2. Reklama.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Tak właśnie gramy Wam w Radiu SK2 na kilka chwil przed godziną 15 w niedzielę. To był Manam krakowski spin, ale po 15 SK2 nie zwalnia tempa i gra dalej najlepsze polskie hity. I na początek po godzinie 15 Ania Dąbrowska, Myslowic i Wiktoria Kida. Zostańcie koniecznie z nami.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
1: I po reklamie.
6: Jest 15, Paulina Chorpatowska, to są News SK2. Statek z hantawirusem około 7 rano czasu polskiego dotarł na Teneryfę. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
7: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. To już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób tylko samoobserwacji, a kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
6: Około 30 osób z załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
0: Aquarius to taki trochę koń wodny.
6: Tak, konik wodny, to takie jak te małe stworzonka, wiesz,
0: młodziutki. Tak, tak. No i właśnie a propos zwierząt, pozdrawiamy naszą słuchaczkę Magdalenę, ponieważ nasza słuchaczka powiedziała, że na razie obiadu nie je, tylko wybrała się na paradę pomaranianów.
6: Ojejku, one
0: tak,
6: są takie
0: ze swoim
6: słodkie.
0: Pieskiem i wysłała zdjęcie, także
6: idę
0: pokażę ci. Dzień dobry, godzina 15, Antonina Wandesel, jedziemy.

0: No i tak właśnie gramy Wam w Radiu SK2 w niedzielę 10 maja. Loka, prawdziwe powietrze, a Wy, drodzy słuchacze, nagrywacie głosówki i piszecie do mnie na radiowym messengerze, co tam u Was w niedzielę dobrego i co tam się dzieje. No i tym razem ekipa od Natalii nagrała głosówkę, więc posłuchajmy, co oni mają dobrego na niedzielnym stole.
1: SK2, my grillujemy i Cię pozdrawiamy. Puszczasz nam dzisiaj super kawałki, a najbardziej dzisiaj pozdrawiamy Przemka, naszego kumpla, który idzie no już niedługo na nockę nocunie, więc my się będziemy dalej świetnie bawić, a on będzie pracował. No ale to cóż, trudno się mówi. Pozdrowienia od Natalii, Radka i żony Madzi wraz z dziećmi.
0: Ja też oczywiście całą ekipę pozdrawiam. No i słuchajcie, ten grill jak tak się zaczął już i mówicie, że kolega idzie na nockę, którego serdecznie pozdrawiamy, Przemka, żeby praca była lekka. No to ja nie wiem, co to za impreza. To taki grill z kolacją połączony. Ale smacznego, smacznego. A my polecimy dalej z polską muzyką, która jest dobra do grilla, do obiadu, do wszystkiego.
2: SK2.
0: Maryla Rodowicz i Krzysztof Zalewski, Remedium. Wsiąść do pociągu już teraz u nas w SC2.

0: To była w Radiu SK2 piosenka wszystkich marzycieli, Beata i Rzeka Marzeń. A skoro pora obiadowa i rozmawiamy sobie tutaj o grillach, o rosołach z królika i różnych innych przysmakach, no to słuchajcie, już praktycznie kwestią godzin jest to, że zaraz po weekendzie ruszamy z wami na mazurską majówkę z Radiem SK2. I ja wiem, że zaraz ktoś powie, że majówka to już była. No była, ale najlepsza majówka dopiero przed wami. I przed nami od wtorku 3 dni nad samym jeziorem w super butikowym hotelu, ogniska do późnej nocy, lokalne, pyszne jedzenie, chill, spa, koncert Kuby i Kuby, ale taki kameralny, wiecie, nie taki tam na scenie, tylko taki blisko, tylko dla naszej ekipy. No, do tego wszystkiego, jakby jeszcze wam było mało, warsztaty grillowe, klimat Mikołajek, no, wszystko, czego dusza zapragnie. I najlepsze jest to, że jedziemy tam razem z wami, z naszymi słuchaczami, z ludźmi, którzy napisali nam, dlaczego właśnie oni powinni usiąść z nami przy mazurskim ognisku. No i powiem wam tak, niektóre historie, serio, były tak mocne i tak dobre, że my wszyscy tutaj czekamy, żeby was poznać. Majówka z Radiem SK2 już od wtorku, więc śledźcie nasze media społecznościowe i słuchajcie naszej anteny. Będzie się działo, to będzie taka majówka, że będzie grubo.
1: SK2.
0: Teraz muzycznie u nas Zalia Diamond. S2.

0: To była Urszula Niebo dla Ciebie. W internecie i w ogóle wszędzie głośno jest o zbiórce, którą zorganizował Łatwo Gang, który zebrał kosmiczne pieniądze na podopiecznych fundacji Cancer Fighters. No i to jest naprawdę coś wielkiego. Zebrał na ten moment ponad 282 miliony złotych, ale to nie jest wszystko, bo wciąż trwają licytacje przedmiotów przekazanych na aukcję na rzecz dzieci. No i słuchajcie, najwięcej płacą obecnie kupujący za srebrny medal olimpijski Władimira Semirunija. I naprawdę idzie tam potężna kwota. Do 1 czerwca można licytować. Przybliżę postać, to jest sportowiec, łyżwiarz szybki, który na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie wywalczył srebrny medal na dystansie 10 tysięcy metrów i postanowił właśnie ten medal oddać na licytację. Sportowiec dodatkowo wpadł do kawalerki Łatwo Ganga i pozwolił sobie zgolić głowę na łyso. No a sprawdziłam z ciekawości, ile na ten moment jest. Ponad 32 tysiące za medal i cały czas rośnie, a licytacja trwa do 1 czerwca, więc to, co będzie później podsumowaniem tego wyniku, który zebrał Łatwo Gang, myślę, że to przejdzie do historii. Już przeszło, ale to będzie jeszcze coś większego. I naprawdę fajnie, jak ludzie w internecie robią takie dobre rzeczy. A u nas za moment bardzo dobry duet. Kłobana Fide i Daria Zawiałow, Bubble Tea.
1: SK2. Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
3: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
4: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
5: Cześć, tu Kuba i Kuba.
6: Zagramy dla Was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
4: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
11: Kaufland jest fresh, fresh w
12: Kauflandzie. Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
13: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
17: I po reklamie.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

Wale Call of Duty, tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: My zbliżamy się do godziny 16, a to było dwóch panów Sikorskich. Jeremi i Artur Sikorscy i numer Młodość. Po 16, jak myślicie, co u nas będzie? No oczywiście, kolejna porcja najlepszych polskich hitów. I na początek Rychu Rynkowski, Wiktoria Kida z Oskarem Cymsem. No i kombi. Zostańcie koniecznie i słyszymy się dosłownie za momencik.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: Kijów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Marta Łysarska, jeżeli szukacie pomysłu na niedzielne popołudnie, no to mam dla Was kilka opcji. Na przykład możecie wybrać się do kina Centrum na godzinę 17.15 do zobaczenia debiut reżyserski Kirsten Stewart, czyli Chronologia wody. 19.30 to Wolność po włosku. Jeżeli nie film, no to może stand-up Bartosz Gajda ze swoim programem Polecie pojawi się o godzinie 19.00 w Odnowie.
7: Jest 16. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się ten dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań DNA. Martwe zwierzę morze wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie Mewia Łacha przy ujściu Wisły, niedaleko Mikoszewa na Pomorzu, mówi Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
8: Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała, prawdopodobnie drogą morską. To przeniesienie ma na celu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
7: A badania mają między innymi określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku.
9: No i mamy chwilę po 16, a ja, Paulina, chcę Ci bardzo podziękować, bo jesteś wróżką po prostu.
7: Ręce, które leczą albo... No właśnie rękoma nie zrobiłam nic, ale tak, powiedzmy, o co chodzi.
9: No właśnie, bo słuchacze nie wiedzą. Szanowni Państwo, chwilę przed wejściem złapała mnie straszna czkawka i już zastanawiałam się, co ja zrobię, biedna. I koleżanka krzyczy do mnie zza biurka tutaj. Wiem, co pomaga. Zatkanie uszu.
7: Tak, dokładnie.
9: I słuchajcie, pomaga, bardzo pomaga, polecam.
10: Najlepsze polskie hity.
11: Polskie hity.
10: SK2.
9: Antonina Van Dessel, Radio SK2. I teraz Ryszard Rynkowski. Wypijmy za błędy. Come on.

W ST2 to był Mrozu i jego napad, a ja zobaczyłam w kalendarzu, że dzisiaj mamy wyjątkowe święto. Słuchajcie, 10 maja to Dzień Zołzy, czyli święto tych, które potrafią jednym spojrzeniem powiedzieć więcej niż 1000 słów. Trochę dystansu, trochę humoru, no i odrobina nie mam dziś cierpliwości. No i klimacik gotowy. To jest taki dzień, kiedy można być trochę bardziej na swoim zdaniu, mieć to swoje zdanie, trochę mniej reagować na takie proszę i przepraszam, ale nadal wszystko z lekkim przymrużeniem oka. No bo umówmy się, każda zołza to po prostu ktoś, kto wie czego chce i nie owija tego w bawełnę. I tak ja jako zołza sobie to tłumaczę. I wszystkie zołzy, wszystkiego dobrego w waszym dniu. No i łączmy się. SK2. A dla zołz i nie tylko, już teraz u nas oddział zamknięty. Obudź się w SK2.

to były pocałunki od Sanach. A jeżeli chodzi o Sanach i fanów Sanach, no to słuchajcie, pierwszy koncert w ramach trasy koncertowej Sanach na stadionach już za nami odbył się w Gdańsku i były tam tłumy oczywiście i to, co się działo, no to jak zwykle, wielkie widowisko, wielkie show, jak to u Sanach. Nawet była Sanach po scenie wożona traktorem, który prowadził jej mąż. A to nie taki zwykły traktor, tylko wiecie, taki na wypasie. Oczywiście choreografia, wszystko super. Widziałam trochę filmików w internecie i robi to ogromne, ale to ogromne wrażenie. Najbliższy koncert 29 maja w Poznaniu, sprawdziłam. Jeszcze dostępne są bilety, więc jakieś tam ostatnie, więc jeżeli ktoś z Was ma ochotę, to tak tylko podpowiadam. No a finałowy koncert 4 września na PGE Narodowym w Warszawie. No i tutaj ma być to zakończenie, taka wisienka na torcie, zwieńczenie tej całej trasy i ma się dziać jeszcze więcej. Ja nie wiem, co jeszcze więcej może się wydarzyć, no ale znając Sanach, może się wydarzyć. No my jesteśmy pod wrażeniem i oczywiście... Ach, no oczywiście co? Wracamy do muzyki, już nie będę tutaj marzyć. SK2. Teraz u nas T-Love. I love you. SC2.

0: Do wakacji zostało jeszcze co prawda kilka tygodni, ale część gwiazd polskiej sceny muzycznej już doskonale wie, gdzie będzie grało w tym roku w wakacje. Mówimy tutaj o festynach, dniach miast, dożynkach, lokalnych świętach i tym wszystkim, gdzie na pewno będą tłumy fanów i gwarantują artystom bardzo intensywny sezon, no i spore zarobki. I dokopałam się do informacji, kto w tym roku w wakacje ma obstawione najwięcej koncertów i kto zarobi najwięcej. Do tej pory najwięcej zgarniała Maryla Rodowicz, ponieważ jej koncerty są dosyć drogie i występ gwiazdy kosztuje około 60 tysięcy złotych za koncert, ale Maryla w tym roku aż tak dużo nie będzie koncertować. No i słuchajcie, uwierzycie albo nie uwierzycie, a właściwie dla niektórych to nie będzie zaskoczeniem, królem będzie w tym roku Skolim, który łącznie wystąpi ponad 500 razy, z czego około 150 razy w wakacje. Przy rekordowej stawce 75 tysięcy za koncert latem wzbogaci się o, szybko policzyłam, szybka matematyka, ponad 11 milionów złotych. No, można zaszaleć za takie pieniądze, powiem zupełnie szczerze. No, jak Skolim sam mówi, moja stawka za koncert jest najwyższa w Polsce. Spójrzmy prawdzie w oczy. 503 koncerty, czyli ponad 500. Stadiony, hale, małe miasteczka, 25 tysięcy ludzi. No, i wszystko się zgadza. Taki to po prostu duży podatek zapłaci. O, za moment Ewelina Flinta żałuje.
1: SK2. Autopromocja.
2: Choć pytania mogą wydawać się proste,
3: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
4: Roślina.
5: Agawa.
4: Kolor.
5: Też agawa? Nie. Abażur.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
3: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
2: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
3: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
2: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Kraftowy kebab, Adana Kebab. Wyjątkowo smaczne dania w nowej restauracji w Toruniu. Z pieca i z patelni. Oryginalny kraftowy turecki kebab i Adana Kebab, przygotowywany przez rodowitych Turków. Dodatkowo dania kuchni polskiej, w tym kultowe smaki PRL-u oraz inne specjały, których grzech nie spróbować. Wszystko pyszne, a na deser dla dzieci zabawa w bawialni. Kraftowy kebab z pieca i z patelni. Toruń, Suleckiego 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
13: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: I po reklamie.

0: W tę piękną niedzielę zbliżamy się powoli do godziny 17 i my w SC2 gramy Wam cały czas najlepiej i w 100% po polsku. To była Paula od dziś. A po godzinie 17, no oczywiście dalej będziemy grać najlepsze polskie hity i na początek Mezo z Kasią Wilk, Lemon i Izabela Trojanowska, więc jak sami słyszycie, bardzo dobrze i bardzo różnorodnie i muzycznie na pewno każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Więc co? Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Szykuj się na

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: I po reklamie.
5: Jest 17. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
6: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
5: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami, szczególnie na południu i wschodzie kraju, lokalnie temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus 3 stopni.
7: No i mamy 17, no i co tam pani Paulina, jak się pani czuje?
5: Znaczy, no powiem tak, właśnie zakończył się bardzo ważny mecz.
7: No dobra, dawaj, jaki wynik, bo ja nie jestem sportowa, dobra, mów.
5: 3-1, Alron CMC Warta został mistrzem Polski, jeżeli chodzi o plus ligę siatkówka, więc no tak wygląda.
7: Więc gratulujemy i dobrze, tak, dobrze, że jest Paulina i wam przekazała. Antonina Wandesel, mówię wam jeszcze, dzień dobry, bo piękna pogoda za oknem, a my tutaj nie sportowo, a muzycznie przejdziemy do Meza i Kasi Wilk-Sakrum.

Dobrze, bo ja ten numer. To był Dawid Podsiadło i jego sezon w Radiu SK2. I słuchajcie, dzisiaj urodziny obchodzi tiktokerka i influencerka Maria Jeleniewska, która kończy dzisiaj 24 lata. Piękny wiek, składamy najlepsze życzenia. Ale powiem wam tak, w wieku 24 lat Maria ma już 3 mieszkania w Hiszpanii. Jedno z nich podarowała swojej mamie. O, taki tam prezent dla mamy. No i co ciekawe, influencerka przez długi czas sama nie wiedziała, ile dokładnie zarabia, bo finansami zajmowała się mama, a ona dopiero później zobaczyła, jakie kwoty uzbierała na koncie. No i powiem wam tak, człowiek zaczyna się zastanawiać, czy bardziej gratulować sukcesu, czy może jednak zazdrościć tego problemu, nazwijmy to, w stylu ups, znowu przybyło mi kilka zer na koncie. Tak czy siak, przedsiębiorcza kobieta, 24 lata i już taki majątek, no, pozazdrościć i wszystkiego najlepszego. A u nas muzycznie za chwilę królowa. Beata Kozidrak-Bajm i krótka historia w SC2.

To była Bledka 2 dni w Radiu SK2. No i my niestety powoli kończymy 2 dni weekendu pięknego, zresztą majowego, wiosennego. Ale wiecie co? Powiem tak. 5 dni i znowu kolejny weekend i kolejne 2 dni, więc nie ma tego złego. Trzeba jakoś się spiąć, szybko popracować i zleci. Czas szybko leci, a przyszły weekend ma być wyjątkowo piękny, więc już teraz możecie zaplanować fajne aktywności. SK2. A muzycznie teraz Jan Borysewicz i Paweł Kukiz. Jest taki dzień. Posłuchajmy.

0: Z rokowym pazurem Lombard, Szklana Pogoda w Radiu SK2. A ja przeglądając internet zobaczyłam, że dzisiaj jest jakiś dzień, że wszystkie znane osoby mają urodziny, czyli dobrze urodzić się 10 maja. 35 urodziny dzisiaj obchodzi nasz reggae piosenkarz Kamil Bednarek i 54 urodziny Radio Majdan. Panowie, wszystkiego najlepszego od całego zespołu Radia SK. No i bądźcie dalej tacy wspaniali, jak jesteście. A muzycznie za chwilę u nas Ania Karwan i numer W to mi graj, piosenka, którą napisała właśnie na swoje urodziny, więc wszystko się zgadza. Może nie klasyczne 100 lat, ale w to mi graj od Eski 2.
1: Eska 2. Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: I po reklamie.

0: Na kilka chwil przed godziną 18 w SC2 ONA znalazłam. A co po 18? Po 18 DJ Hany, czyli Michał Hanczak, który wczoraj obchodził swoje urodziny, więc jeszcze raz, drogi kolego, wszystkiego, ale to wszystkiego najlepszego. A Michał przygotował dla Was 5 hitów na piątkę, więc koniecznie zostańcie i zobaczcie, posłuchajcie, co na tej playliście dobrego będzie. Ja się żegnam. Antonina van Dessel, wysyłam Wam niedzielne, wieczorne już buziaki. Dobrego tygodnia, trzymajcie się, pa!
1: Reklama.
2: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem!
1: Przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie!
2: Spróbować w czekolady.
1: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
2: To będzie ostatnia reklama.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
1: I po reklamie.
12: Jest 18, Paulina Horpatowska, to są newsy SK2. Aluron CMC Warta zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym piątym meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdankę Luk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął PGE Projekt Warszawa, który wygrał realizację z ASEK Rasowią Rzeszów 3-1. A o 21:00 kolejne sportowe emocje. Na legendarnym Camp Nou FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w hicie 35. kolejki La Ligi. Wiadomo już, że w spotkaniu nie wystąpi Kylian Mbappé. Egzamin z polskiego mają już za sobą maturzyści. Teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z 3 testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9:00 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

0: Polska 2.
1: Zdaję sobie sprawę z tego, że upodobania są różne, ale muszę wam to powiedzieć. Zaczął się mój ulubiony miesiąc w roku. Absolutnie kocham maj, nie tylko dlatego, że mam w tym miesiącu urodziny, ale też dlatego, że wiosna wtedy wybucha już na dobre, robi się coraz cieplej, coraz piękniej. No i ten maj jest bardzo inspirującym miesiącem, o czym przekonacie się słuchając 5 hitów na piątkę w tym tygodniu. Michał Hanczak z tej strony, a maj to jest właśnie ten element, którego będę szukał w piosenkach w tym tygodniu. Jeżeli myślicie sobie o hitach polskich, o maju, to jakie piosenki przychodzą wam do głowy? Jestem przekonany, że jedną z nich na pewno jest Maj, bo taki tytuł nosi jeden z hitów zespołu Various Monks. Towarzyszy nam już od 25 lat. Też się tym nieco zdziwiłem, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego spotkania z wami. Faktycznie, piosenka Maj pojawiła się na płycie zespołu Various Monks pod tytułem Eta w 2001 roku. Był to pierwszy hit, który grupa wylansowała ze swoją kolejną wokalistką, trzecią z kolei. Była Anita Lipnicka, potem Kasia Stankiewicz, a w 2001 roku do zespołu dołączyła Monika Kuszyńska. Publiczność bardzo szybko ją pokochała, między innymi za utwór Maj, który jest takim symbolem odrodzenia, nie tylko jako miesiąc, ale też odrodzenia tej grupy po kolejnych zawirowaniach, jakie nastąpiły w zespole. Gdzieś w internecie przeczytałem nawet refleksję na temat piosenki Maj, że rzeczywiście, kiedy słyszymy tę piosenkę w radiu, to od razu czujemy, że słońce wkrada nam się do serca, a wszelkie smutki ulatują gdzieś w dal, no bo kiedy słyszymy słowa "zgubiłam cały żal", nabierają one magicznego znaczenia, no bo przecież nie ma nic lepszego niż uczucie szczęścia, które pojawia się na wiosnę. Teraz trochę tym szczęściem chcę się z wami podzielić, zwłaszcza, że część z was na pewno siedzi teraz w pracy i pewnie to nie powoduje poczucia szczęścia, ale kiedy usłyszycie za chwilę Maj od Various Monks w głośnikach, to mam nadzieję, że przypomnicie sobie o bardzo fajnym majowym weekendzie, który za nami, ale też o tych weekendach, które przed nami, bo podejrzewam, że czekają was same przyjemności.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

2. W kalendarzu od kilku dni maj, a maj to nie tylko matury, nie tylko pytania, gdzie podział się mój hajs z komunii, ale także bardzo piękne polskie piosenki, które majem są inspirowane. Michał Hanczak, zapraszam na kolejny z 5 hitów na piątkę na maj i o maju. Tym razem sięgnę po klasyczny polski kawałek z lat 90., konkretnie z początku tej dekady. To będzie jeden z największych hitów zespołu Manam, czyli wyjątkowo zimny maj. I wcale to nie pogoda odgrywa w tym kawałku pierwsze skrzypce, chociaż można w jakimś stopniu odnieść ten kawałek do pogody, ale o tym za kilka chwil. To była piosenka, którą zespół Manam nieco zaskoczył swoich fanów. Wrócił z płytą Derwisz i Anioł w 91 roku po kilkuletniej przerwie, no i też w innym nieco stylu niż dotąd, bo zamiast mocnego rocka, tym razem Kora i spółka zaserwowali swoim fanom nieco lżejsze brzmienie, co nie podobało się niektórym krytykom, ale jednak słuchaczom bardzo przypadło do gustu, zwłaszcza kiedy mówimy o piosence Wyjątkowo zimny maj, który płytę promował. Sam tekst tej piosenki był dla Kory wyjątkowo osobisty, bo nawiązywała w nim do swoich burzliwych przeżyć uczuciowych, no ale jak to często bywało z twórczością Kory, można było znaleźć tam wiele warstw i interpretować ten tekst na wiele sposobów. Jeśli chodzi o pogodę, to też poniekąd Wyjątkowy zimny maj do niej nawiązywał, bo jeżeli poszperamy trochę w sieci, to dowiemy się, że rok, w którym wydano tę piosenkę, w którym ona powstała, rzeczywiście należał do chłodnych, przynajmniej jeśli chodzi o wiosnę, i ten maj wtedy rzeczywiście był bardzo zimny. Po 35 latach od premiery grzeją nas jednak wspomnienia, które narosły wokół tej piosenki, no i podejrzewam, że za chwilę, kiedy usłyszycie te dźwięki na antenie Radia SK2, to niektóre obrazki wrócą wam przed oczy, mam nadzieję, że pozytywne. No i mam nadzieję, że tegoroczny maj jednak wyjątkowo zimny nie będzie i że będziemy mogli korzystać z pięknej pogody, słuchając radia i najlepszych polskich hitów gdzieś w plenerze na przykład.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: Jestem, melduje się ponownie Michał Hanczak z tej strony. W tym tygodniu gram wam piosenki o maju. Kalendarz mnie zainspirował do takiego wyboru oczywiście. A który polski hit zaczyna się od słów "To był maj, pachniała Saska Kępa"? Wiecie na pewno doskonale, to jest bardzo prosta zagadka dla każdego, kto choć trochę interesuje się polską muzyką. Wiadomo, że za chwilę na antenie Radia SK2 Małgośka, czyli wielki hit Maryli Rodowicz. Ta piosenka ma ponad 50 lat, powstała w 73 roku, a słowa napisała Agnieszka Osiecka. Początkowo ta piosenka miała mieć inną melodię, ale kompozytor uznał, że tekst do niej nie pasuje. I tak oto na jakiś czas Małgośka trafiła do szuflady. Kiedy z niej wyszła? Ano wtedy, gdy Osiecka spotkała się z Marylą Rodowicz i Katarzyną Gertner w kawiarni słynnego Grand Hotelu w Sopocie. No i Katarzyna Gertner, która inspirowała się wtedy warszawskimi kataryniarzami, skomponowała nową melodię do Małgośki i w ten oto sposób narodził się jeden z największych polskich hitów wszechczasów. Zresztą nie tylko w Polsce ten hit był kochany, bo Maryla Rodowicz nagrała też niemiecką wersję, była wydana w NRD, zaśpiewała też duet z czeską gwiazdą Heleną Wondraćkową, no i też kolejne pokolenia artystów Małgośką się inspirowały i po nią sięgały. Był na przykład remix od Wet Fingers, czyli taka wersja skrojona pod kluby i dyskoteki. To było ponad 15 lat temu. Były kolejne wykonania, nie zliczymy ich tak naprawdę nawet na palcach dwóch rąk, bo było ich mnóstwo. A nie tak dawno dostaliśmy nową wersję. Maryla Rodowicz oddała swoje wielkie hity młodym artystom, którzy zrobili je po swojemu i z Marylą na nowo nagrali. Na przykład Małgośkę po liftingu zaserwowała nam Małgośka Uściłowska, czyli Lanberry po prostu. Ale ja wam puszczę teraz oryginalną wersję z 73 roku, tak żeby wszyscy mogli zaśpiewać, że to był maj, pachniała Saska Kępa. Mam nadzieję, że tam, gdzie teraz słuchacie radia, też ładnie wiosennie pachnie.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK2.

2. Muszę wam się do czegoś przyznać, trochę was okłamałem, bo na początku tego tygodnia i przez cały czas mówię o tym, że gram 5 hitów na piątkę o maju, szukam tego maja w tekstach piosenek i tak dalej, i tak dalej. Michał Hanczak, witam ponownie. No niestety nie jest to do końca prawda, że wszystkie piosenki, które wam zagram, ten maj mają, bo piosenka, którą usłyszycie za chwilę, niby ten maj w tekście ma, ale tak naprawdę go nie ma. A o jakiej piosence mówię? O wielkim hicie zespołu Bratanki. W kinie w Lublinie Kochaj mnie. Jak leci dalej ten tekst? Za chwilę wam opowiem. I skąd to całe zamieszanie? Najpierw dwa słowa o samej historii. To oczywiście hit z początku lat 2000, kiedy zespół Bratanki podbijał listy hitów. Czerwone Korale były już za nimi, a w kinie w Lublinie Kochaj mnie to jest piosenka, która ukazała się na kolejnym krążku pod tytułem Patataj. W dodatku zespół wykonał tę piosenkę na festiwalu w Opolu w konkursie premier i zdobył tam nagrodę jury. Zanim jeszcze zagram tę piosenkę i wybierzemy się w tę podróż do kina, do Lublina i do różnych innych miast, to rozszyfruję jeszcze jeden wers, który bardzo często śpiewany jest przez wiele osób źle. Bo wiele osób słyszy w tej piosence w maju w tramwaju kochaj mnie, a tam wcale żadnego maja nie ma. Tam jest inna miejscowość. Kłaj. Kłaju, w tramwaju, kochaj mnie. Wsłuchajcie się w ten tekst. Kłaj to jest wieś w Małopolsce, która w dodatku rzeczywiście ma tramwaj, który nie jeździ, który po prostu sobie stoi i przy którym można zrobić sobie zdjęcie. Albo po prostu się przy nim zakochać, o czym za chwilę też usłyszycie. Dodatkowo, jeżeli znacie tekst albo odpalicie go sobie w internecie, to polecam śpiewanie razem z Halinką Mlynkową tego tekstu, bo to jest naprawdę niezłe ćwiczenie na dykcję.

0: autopromocja.
1: Już we wtorek rusza Mazurska Majówka SK2.
2: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla Was na Mazurskiej Majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
3: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
13: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
14: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
15: A właśnie, że pasuje.
16: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
17: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
18: Keno kręci nas już 18 lat.
19: A my się rozkręcamy.
18: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
20: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
21: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
20: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
19: Ale to kręci.
18: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
22: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
3: Radiu SK2.
23: Przed nami piąty w tym tygodniu hit o maju, ale będzie to hit, od którego wszystko się zaczęło. No a przynajmniej wszystko w historii pewnego polskiego zespołu. Michał Hanczak, zapraszam. Kiedy mamy maj, to wiadomo, że już jest z górki do wakacji, że już idziemy piechotą do lata. I wiecie już pewnie, o jakim hicie teraz będę mówił. To oczywiście wielka piosenka zespołu Baim, od której zaczęła się ich kariera. Piosenka Piechotą do lata, z którą grupa wystąpiła na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w 78 roku. Był to konkurs debiutów, no i wtedy Beata Kozidrak z zespołem zajęli drugie miejsce. Ale że ludzie pokochali tę piosenkę, to potem już poszło z górki. 78 rok to jest oficjalny rok, kiedy zespół Baim powstał, ale tak naprawdę grupa już wcześniej miała swoje pierwsze próby. Odbywały się w jednym z lubelskich klubów studenckich, a także w domu rodzeństwa Kozidrak. Tam powstawały pierwsze piosenki tego zespołu, które można nazwać takimi piosenkami turystyczno-studenckimi. Często były to też ballady, głównie zagrane na gitary i tamburyn. Muzycy chcieli oczywiście wtedy grać nieco poważniej, nieco ostrzej, ale po prostu brakowało im kasy na instrumenty. No i wiadomo, że no nie jest łatwo, kiedy się jest w liceum, jak w przypadku Beaty, albo na studiach, jak w przypadku starszych członków tego zespołu. Muzykę do Piechotą do lata skomponował starszy brat Beaty, Jarosław Kozidrak, który wpadł na pomysł tej melodii podczas nudnego wykładu. Podobno wtedy inspirował się bardzo mocno hitem Queen We Are The Champions, no i jakoś tak siedział, myślał o niebieskich migdałach na tym wykładzie i nagle ta melodia sama zaczęła mu się układać w późniejsze Piechotą do lata. Później zagrał tę piosenkę Beacie na gitarze, a ona przystąpiła do pisania tekstu. Jak opowiadała w jednym z wywiadów, napisała ten tekst bardzo szybko podczas lekcji w szkole. Lekcji języka polskiego, więc w sumie można jej to wybaczyć. Zwłaszcza, że sukces przerósł najśmielsze oczekiwania. Po występie w Opolu rzeczywiście zespół Baim stał się bardzo popularny. Beata opowiadała nawet, że następnego dnia po koncercie szła ulicą i ludzie podchodzili chodzili do niej po autografy. Ciąg dalszych historii tej grupy znamy doskonale, oczywiście będziemy sobie po poszczególne historie jeszcze sięgać przy okazji innych piosenek, ale teraz piechotą do lata z tym majowym wątkiem, który obowiązywał w tym tygodniu. Życzę Wam fantastycznego miesiąca i żebyście gdzieś mogli spotkać zespół Baim na koncercie. Będą grali plenery również w trakcie tego sezonu wiosenno-letniego. Sprawdzajcie, gdzie dokładnie i kiedy w ich mediach społecznościowych.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel. Można...
8: I to razem przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie.
7: Spróbować czekolady.
8: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: I po reklamie.

0: promocja.
1: Choć pytania mogą wydawać się proste,
0: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
2: Roślina?
3: Agawa.
2: Kolor?
3: Też agawa? Nie. Abażur?
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
1: i wygraj 500 na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
0: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.

0: Magazyn lokalny.
1: Renata Grudzińska, Karta Praw Napoleońskich, bycie stolicą Księstwa Warszawskiego, ale i choroby, tłok i spalone przedmieścia. Tak Toruń wspomina czasy napoleońskie. O tym, co stało się z naszym miastem w pierwszych dwóch dekadach XIX wieku, opowiedziała nam Anna Lamers. Rozmawia Marta Łazarska.
2: W historii Torunia bardzo często mówi się o tym, co się działo podczas potopów szwedzkich, podczas wojny światowej, ale myślę, że okres napoleoński jest taki bardzo mocno pomijany i chyba też naszym słuchaczom mało znany, więc ja stwierdziłam, że jest to ciekawy wątek na rozmowę właśnie z tobą. A o wątkach Napoleona możemy mówić nie tylko w kontekście jego wizyty w Toruniu, ale też wizyty wojsk napoleońskich nieco wcześniej.
3: No właśnie, faktycznie potopy szwedzkie, bo tych tak naprawdę wojen szwedzkich były trzy, które też Toruń mocno niszczyły. Tak, ale właśnie, Napoleon w Toruniu to jest w ogóle bardzo ciekawa historia, dlatego że faktycznie to, że sam Napoleon w Toruniu był, to było parę dni tak naprawdę mało istotnych w gruncie rzeczy, choć pewne elementy były, na przykład są wspaniałe legendy. Moja ulubiona jest, że Napoleon jadł śniadanie pod Grzybkiem, czyli tym takim przystankiem tramwajowym, tylko że Grzybek jakieś tam ileś tam lat później powstał, więc jakby, no ale prawda, legendy miejskie rządzą się swoimi prawami. Natomiast na przykład między innymi w ogóle Toruniowi przypomniał, że Mikołaj Kopernik jest z Torunia. Trochę my zaniedbywaliśmy tą jakby sprawę. Dla nas było tak oczywiste, urodził się oczywiście wszystko jasne, ale jak Napoleon przyjechał, chciał zobaczyć dom, w którym się urodził Mikołaj Kopernik, to pokazali mu zgoła inny obiekt. Bo tak do końca nie pamiętaliśmy, gdzie ten Mikołaj Kopernik się urodził. Zresztą Napoleon powiedział, że on tutaj w ogóle ufunduje pomnik Mikołaja Kopernika nam w Toruniu i nawet kamień węgielny został wmurowany, natomiast no oczywiście jak to władza obiecuje, potem to różnie jest. To skończyły się czasy napoleońskie, a pomnik powstał już nawet po śmierci Napoleona, uczciwie mówiąc, ufundowany zupełnie w inny sposób. Natomiast czasy napoleońskie, myślę, zaczęły się i skończyły się w Toruniu dość ciekawą klamrą. Na początku jakby zbliżały się te właśnie wojska napoleońskie, przy czym musimy pamiętać, że wojska napoleońskie to są nie tylko wojska francuskie, to były tam bardzo wielonarodowościowe te wojska. W 1806 roku to Flisacy pomagali po ciemku, nocą, po lodzie wejść tym wojskom, wyzwolić ten Toruń. Toruń stał się znowu polski, znaczy polski, no, Księstwo Warszawskie powstało. Natomiast skończyło się to w ten sposób, że równie gościnnie, chlebem, solą i przyjęciem witaliśmy wojska rosyjskie, które przyszły nas wyzwolić spod tych właśnie opiekuńczych ramion wojsk napoleońskich. Dlaczego tak było? Dlatego, że Napoleon niósł nam nadzieję na wolność. Wybitna postać, która można by czasami, myślimy sobie, może to była jakaś taka pre-Unia Europejska, tylko niestety ogniem i mieczem, a nie, prawda, prawami i pewnymi wspólnotami. No ale wprowadził na przykład kodeks napoleoński, czy bardzo wiele tak naprawdę reform, które powodowały, że te wszystkie, pomimo tego, że on był cesarzem, to gdzieś tam generalnie ta republika, czyli te prawa też jakby i mieszczan, może niekoniecznie wtedy jeszcze chłopów, ale jednak tych różnych innych stanów były zmieniane. Więc on niósł też nie tylko tą zmianę taką, powiedziałabym, narodowościową, polityczną, to też społeczną. Więc był uwielbiany. No właśnie, więc jak wchodził, no to my bardzo chcieliśmy być wolni. Ale potem to, co się stało z Toruniem, to była klęska dla nas. Ponieważ to, co kiedyś budowało Toruń, powodowało, że on był wielkim, pięknym miastem. Że Mikołaj Rej pisał, od daleka się błyszczą, świecą w słońcu, złote dachy, bo miedziane dachy były, bogatego miasta. Tak tutaj, jak Napoleon wjeżdżał do Torunia, no to wyglądało to w ten sposób, że mówili, co za biedne miasto. To po prostu nic nie ma. To stoją puste wydmuszki kamienic. A wynikało to właśnie z tego, że te wojska napoleońskie to była ogromna masa. W Toruniu zrobili sobie na przykład centralny szpital, co powodowało, że mieliśmy niesamowite ilości chorych żołnierzy. Żołnierz w mieście, trzeba go utrzymać, więc musieliśmy płacić deputaty. Musieliśmy go po prostu fizycznie utrzymywać, nie wiem, dawać furaż dla koni, tak? Miejsce dla chorych, miejsce na magazyny. Na przykład kościół był, jeden z toruńskich kościołów gotyckich, był wielkim magazynem sucharów, jak wojska napoleońskie szły na Rosję, bo Toruń właśnie był w tej dobrej lokalizacji. Co kiedyś powodowało, że jest bogaty, czyli tam te wszystkie wozy, prawda, jechały, tak teraz my byliśmy też takim punktem tranzytowym. Taka jasionka. Tylko, że w tamtym czasie dla Napoleona idącego na Rosję. Czyli wielki magazyn, mnóstwo chorób. Wiadomo, że jak ci żołnierze chorowali, no to i całe miasto z nimi chorowało, prawda? W związku z czym w szczytowym momencie na przykład mieliśmy 7 tysięcy żołnierzy, to było właściwie tyle samo ile było mieszkańców. To teraz wyobraźmy sobie, że mamy w Toruniu zaraz 200 tysięcy żołnierzy, ale nie na poligonie w tym miasteczku kontenerowym, które powstaje, tylko oni mieszkają razem z nami w mieście. Nie mamy takiej bazy koszarowej. W ogóle nie myślano w ten sposób. To są obozowiska, które gdzieś tam, to w ogóle klęska, no po prostu klęska.
2: Gdzie ci żołnierze mieszkali? Gdzie oni byli po prostu tak fizycznie?
3: No, oficerowie to wiadomo, że gdzieś tam po kwaterkach, natomiast żołnierze najczęściej to po prostu obozowali, takie obozowiska budowali. Namioty, ogniska, tak? Czyli jakby właściwie wszędzie, gdzie się człowiek nie ruszył, to natykał się na tych żołnierzy, bo to była równa ilość.
2: Czyli ciaśniej na Starówce mogło być niż w sezonie turystycznym?
3: Tak, właśnie Napoleon zresztą nawet sam mówił, jak był tutaj w Toruniu, że było strasznie ciasno i że on prosił, żeby trochę się rozeszli. Bo raz, że przyszło dużo żołnierzy go powitać, jego własnych. No wiadomo, że mieszkańcy Torunia też przyjechała taka persona, to w ogóle powitanie, przecież to była cała ceremonia. On jak wyruszył, to po drodze każdy burmistrz i każdy tam wójt i tak dalej witał go na wjeździe do jego wsi i żegnał na wyjeździe. To proszę zobaczyć, jak to było, ten Napoleon jechał. On chyba o 3 w nocy ruszył się na Wrocławia, a dopiero w południe był w Toruniu. Czy nawet po południu, bo to prawda, musiał wszystkich witać. To w ogóle były specjalne bramy, mosty. Wychodzili go powitać. No po prostu to była cała ceremonia. Zresztą ja bardzo lubię książkę Sławoja Składkowskiego, bardzo gorąco polecam. Facet miał niesamowite poczucie humoru, ale on też na przykład pisał o tym, jak jechał wizytować jakieś miasteczko i wjechał w nocy, a oni budowali bramę powitalną. I stanęli samochodem i pytałem się, co robicie? No robimy bramę, wiesz, jakiś tam w ogóle tuz przyjeżdża, my tą bramę tutaj budujemy, on wyjeżdża, my ją niszczymy. Przecież to w ogóle sensu nie ma, po co mu ta brama? I on potem zarządził, że jak on przyjeżdża, ma nie być żadnych bram, że będzie karał za robienie bram. Bo to właśnie tak wyglądało, że to był zdecydowany przerost formy nad treścią i tych wszystkich ceremonii. No więc dobra, ten Napoleon przyjechał, prawda, witany tam nie wiadomo jak. W tym Toruniu dużo jest legend, co mu się podobało. Właśnie poszedł zobaczyć Dom Kopernika, tam różne tego typu rzeczy, ale też zwiedził Katedrę Świętych Janów, ale też bardzo ciężko pracował. Dlatego, że Napoleon do Torunia przyjechał nie dlatego, że Toruń był tak fenomenalnie piękny, choć mówiło się raczej, że kamieniczki są właśnie biedne, ale ratusz jest ładny. To faktycznie im się podobało. On przyjechał dlatego, że szykował się na wojnę z Rosją. W związku z czym, jak tutaj był, to on pisał tam 300 listów dziennie, tak, wydawał rozkazy i w zasadzie przez cały czas pracował. To był przegląd wojsk, furażu, zapasów i tak dalej, tak? Czyli to było głównym jakby celem wizyty Napoleona w Toruniu. Przy okazji oczywiście tam sobie zobaczył i odjechał w kierunku na Rosję. No a jak to się skończyło, to wszyscy wiemy.
2: Ja jeszcze chciałam wrócić do początku, kiedy to wojsko napoleońskie pojawiło się w Toruniu. Jak to się stało, że na początku ich witaliśmy, a potem, delikatnie mówiąc, cieszyliśmy się, że rychło opuszczają nasze miasto.
3: Bo był to czas wielkich rekwizycji. To wyglądało niby w ten sposób, że dostawaliśmy takie kartki jakby, że tam zrekwirowano to i tamto i wojska francuskie, państwo francuskie odda. No ale oczywiście wiadomo, nie oddało. Ale to na przykład tutaj prezydent Torunia z tamtych czasów, Pretorius, napisał dokładnie tak. Miasto Toruń na główny depot obrócone zostało. Cokolwiek armia, lazarety i inne biura potrzebowały, wszystko to z kasy ekonomii miasta forszupowane być musiało. Czyli my utrzymywaliśmy całą tą wielką armię, która była w Toruniu. Mało tego, na Wiśle stała barka z prochem i żołnierze zaproszyli ogień. Ta barka wybuchła. Dlatego zobaczcie państwo, nie mamy bramy łaziennej, bo ją zdmuchnęło po prostu. Wtedy zostało zniszczonych około 30 domów, część murów i dziesiątki ludzi zginęły. Czyli dla nas to po prostu była klęska. To były masy ludzi, których musieliśmy utrzymywać. To miasto, które było i tak już wcześniej wyniszczone przez właśnie potopy szwedzkie. Nie byliśmy już tak bogatym miastem. I dla nas to była masa chorych ludzi, a wojsko to nie tylko są ci zdyscyplinowani, to są też maruderzy, którzy plądrują, niszczą. Ale to, co przelało wszelką szalę, myślę tutaj jakby goryczy, to było to, że tak, przede wszystkim jak szli na Rosję, to jeszcze powiedzmy byliśmy magazynem, ale kiedy wracali, zresztą nawet i wcześniej, Toruń był fortyfikowany dodatkowo, tak? Budowane właśnie były dodatkowe fortyfikacje, ale co się wiązało z tym, że oni przygotowywali to miasto do bycia twierdzą i na przykład zburzyli kościół świętego Jerzego ponad 100 domów. Mało tego, 20 stycznia 1813 roku wypalili nam wszystkie przedmieścia. Wszystkie. Co było standardem dość w tamtych czasach, ale tak planowanego i tak jakby szczegółowego, absolutnie niszczącego wszystko. Nawet to, co przetrwało przy wcześniejszych tego typu sytuacjach, to on w zasadzie nie zaznał. Więc dla nas to po prostu było zniszczenie miasta. No co miało z tego miasta zostać, kiedy my nie mieliśmy swoich pól uprawnych, nie mieliśmy trzody. Po prostu klepaliśmy biedę i choroby. No i chwilę się pobronili w Toruniu faktycznie, po czym wyszli i dlatego my tych Rosjan, no to po prostu chlebem i solą, bo dla nas to był koniec wojny, nie wolności.
2: A gdybyśmy też tak wizualnie mogły ten fortyfikacyjny ring, że tak powiem, zaznaczyć, to gdzie było to serce, które przetrwało, że tak powiem?
3: No chyba najbardziej widoczne to są umocnienia na Kępie Bazarowej, bo to było to miejsce, które faktycznie, zresztą kiedy, jak był ten moment takiego oblężenia Torunia też przez wojska pruskie, które miał miejsce, kiedy Toruń był stolicą Polski, ale do tego zaraz wrócimy, no to właśnie z tamtej strony były te ataki, tak? I oni zdobyli na przykład tam te tereny, powiedzmy, gdzie jest Pszczółek Mostowy, tamte, ale Kępy Bazarowe już nie zdobyli, jakby nie zdobywali nas dalej, nie poszli dalej. No dla wojsk napoleońskich, które tych naszych terenach księstwa warszawskiego, to my byliśmy drugą największą twierdzą po Modlinie, ponieważ Toruń, jak wiemy, twierdzą był właściwie od zawsze, tak?
2: Przejdźmy też do tego momentu, kiedy Toruń staje się na 3 tygodnie, zdaje się, stolicą Polski.
3: Tak, no właśnie, bo generalnie chodziło o to, że było księstwo warszawskie w tamtym czasie i kiedy wojska austriackie podeszły pod Warszawę, właściwie zajęły nawet Warszawę, to tak stolica musiała gdzieś się przenieść. Przeniosła się właśnie do Torunia, co oznaczało dla nas jeszcze więcej wojska, jeszcze więcej nieszczęść. Także możemy mówić, że od 29 kwietnia 1809 roku przez 3 tygodnie Toruń był stolicą Polski. I jak się okazuje, nie przenoszą nam stolicy do Krakowa, my też nie byliśmy z tego powodu zadowoleni.
2: Nie tylko finansowo, ale też no, logistycznie to nie było łatwe do ogarnięcia.
3: Oczywiście, że tak, no bo w tym momencie nie dość, że mieliśmy te wszystkie oddziały wojskowe, to mieliśmy tego wojska jeszcze więcej. Mieliśmy te wszystkie władze, które się do nas przeniosły, prawda? Wszystkie biura, urzędy tak naprawdę. Chociaż to były, trzeba pamiętać, 3 tygodnie, dość szybko tam ta bitwa w Warszawie się rozegrała na korzyść, powiedzmy, wojsk napoleońskich, więc te wojska, czy te władze w ogóle z Torunia wyjechały. No ale proszę sobie teraz wyobrazić nagle, że rząd się przenosi do Torunia. Nawet niech to będzie 1/10 rządu. Czyli tak, muszą mieszkać wygodnie, muszą mieć swoje biura, więc my wszyscy tak naprawdę posuwamy się. To trochę, prawda, jest taka sytuacja, że ja z mojego dużego pokoju przenoszę się do sypialni, a duży pokój oddaję, żeby te wszystkie jakby organy przyjąć. Ale z ciekawostek, jak była ta cała administracja napoleońska, to Toruń był jakby nadrzędnym miastem nad Toruniem, była Bydgoszcz. Inaczej niż jak było województwo pomorskie w czasie, w 20-leciu międzywojennym, gdzie Toruń był stolicą województwa. To mogą wtedy nam to zapamiętać. Coś tam mieli kiedyś.
2: Ja sobie czytając też o tym okresie, o tej pierwszej dekadzie, czy dwudziestoleciu XIX wieku właśnie tutaj w Toruniu, no to ciężko stwierdzić, czy ta obecność Napoleona, czy to było dobre, niedobre, bo jest kilka rzeczy, o których można powiedzieć fajnie się działo, fajnie, że pojawiły się też te reformy napoleońskie, ale z drugiej strony zatrzymało to trochę Toruń też w rozwoju i bardzo zubożyło mieszkańców Torunia właśnie. Tak.
3: Myślę, że w moim przekonaniu, jakby ja jestem raczej realistką, mniej ideologicznie podchodzę do tego, myślę, że to była klęska dla naszego miasta. Owszem, były reformy, był kodeks napoleoński, Napoleon niósł pewne nadzieje, no ale sam fakt, jak witaliśmy potem tych Rosjan naprawdę po prostu wszystkim, co mieliśmy, też świadczył o tym, że to nie były dobre czasy dla nas. My pamiętajmy też, że my byliśmy miastem niemieckim w tamtym czasie, tak? Pod zaborem niemieckim oczywiście, natomiast no, ponieważ mieliśmy jakby te tradycje takie wywodzące się też z prawa niemieckiego, więc mieliśmy jakąś tam, owszem, edukację, nie mieliśmy języka polskiego, to był na pewno dla nas duży minus, natomiast no, gdzieś tam te prawa takie, powiedziałabym, społeczne nie wyglądały u nas najgorzej, więc myślę, chcecie mnie strzelić, to mnie ustrzelcie, że to były bardzo złe czasy dla Torunia. Jako samej substancji miasta przynosiły choroby, głód, zniszczenie ekstremalne. Jakby wszelkie wojny toczące się dookoła miasta tak naprawdę niszczą naszą tkankę. No jeżeli wybucha nam, prawda, trudno wyobrazić sobie większą klęskę chyba dla naszego miasta. Mamy tak, spalone wszystkie przedmieścia, wszystkie. Czyli mamy głód. Ci ludzie nie mają gdzie mieszkać. Przecież wypalamy ich domy. Kolejną rzeczą to jest to, że owszem, budujemy fortyfikacje, to jest fajne, jestem fanatyczką fortyfikacji, ale to też z kolei powoduje, że rozburzamy domy i niszczymy na przykład kościoły stare gotyckie. Co więcej, no tak jak mówię, mamy straty w ludziach. bo te choroby jednak u nas są. Jest głód, jest po prostu, no, wiatr wieje, tak? Po pustych ulicach. Katastrofa.
2: Ja nie chcę się bawić w rankingi, co było gorsze, ale masz takie wrażenie, że właśnie ten okres napoleoński to był najbardziej dewastacyjny właśnie dla Torunia?
3: Tak, myślę, że tak. W sensie same zniszczenia w ogóle tkanki miasta, może nie starego miasta, chociaż ta barka, która wybucha, tak? I powoduje, że zresztą sprawa mostowa też nie jest oryginalna. To wszystko tam po prostu zdmuchnęło, tak naprawdę. No na pewno też to oblężenie Torunia szwedzkie z 1703 roku, one też faktycznie zniszczyły nam w dużej mierze tą naszą tkankę miejską, ale na pewno późniejsze wszystkie wojny światowe zupełnie Torunia praktycznie nie dotknęły.
0: Magazyn lokalny.
1: Marta Łazarska, Toruń chce zatrzymać młodych w mieście. W związku z tym uruchamia Toruński Fundusz Innowacji i Rozwoju. Ma być to 3-letni pilotaż, który prowadzi Fundacja Przedsiębiorczy Toruń. Jak będzie działać? O szczegółach mówi prezydent Torunia Paweł Gulewski.
4: To jest

ale również zatrzymanie młodych mieszkańców, rokujących mieszkańców w naszym mieście. Jest to jedno z pierwszych narzędzi, które konkretnie będziemy chcieli dedykować tym wszystkim, którzy chcą zaryzykować i założyć swoją działalność gospodarczą jeszcze na poziomie na przykład szkół ponadpodstawowych. I mamy z kim rozmawiać, jeśli chodzi o to narzędzie, biorąc pod uwagę ekosystem szkół tych ponadpodstawowych, ale również szkół tego wyższego szczebla, czyli na poziomie uczelni wyższych. Mówimy tutaj o bardzo potężnym rynku, jak analizujemy cały ekosystem liceów, techników oraz szkół branżowych. Mamy ponad 4000 młodzieży w tych szkołach. To są oczywiście szkoły publiczne i niepubliczne. Mamy 28 liceów, 15 szkół technicznych, 11 szkół branżowych. Jak spojrzymy na rynek akademicki, ten z poziomu najwyższego, czyli uczelni wyższych, 6 uczelni wyższych na terenie gminy miasta Toruń, na ponad 56 tysięcy kształcących się teraz studentów w całym regionie. Toruń ma ich 25 tysięcy, więc tu jest baza dla prawie połowy z tych studentów z całego regionu. Więc zaprojektowanie narzędzia, które będzie akcelerowało, będzie zachęcało wszystkich młodych ludzi, niezależnie czy są na etapie szkoły ponadpodstawowej, czy na etapie studiów, w kontekście zakładania pomysłów i inkubacji, jeśli chodzi o działalności gospodarcze, jest czymś oczywistym. Jest to pierwsze tego typu narzędzie w historii gminy miasta Toruń, które alokuje za sprawą zgody radnych tak naprawdę również potężne pieniądze, bo mieliśmy pierwotnie zabezpieczone na te pierwsze 3 lata na pilotaż 1 500 000 zł.

takim akceleratorze i inkubatorze przedsiębiorczości. Chcemy zachęcać młode osoby, które noszą się z pomysłem założenia działalności, a obawiają się z uwagi na kwestie prawne, kwestie finansowe, kwestie dotyczące samego lokum, kwestie dotyczące zabezpieczenia spraw księgowych, żeby jednak zdecydowały podejść się do tego projektu i skorzystać z oferty funduszu. To wszystko jest na wyciągnięcie ręki. To jest fenomenalne narzędzie, które do tej pory nie było. Każdy młody człowiek z pomysłem będzie mógł się przetestować przez pół roku, czy rzeczywiście jest w stanie uzyskać odpowiedź z rynku, jego pomysł na działalność gospodarczą wypali, czy też nie, ale zrobi to w

0: którym się powiodło w biznesie. To jest tutoring, to są spotkania z przedsiębiorcami z Torunia i nie tylko. To jest mentoring, to jest zabezpieczenie prawne, to jest również księgowość, tak bardzo ważna w kontekście ustroju podatkowego, która dotyczy działalności gospodarczej. Analizując wyniki, rozmawiając z mieszkankami i z mieszkańcami Torunia w kontekście tych najpilniejszych potrzeb rozwojowych naszego miasta, drogi mamy na pewnym poziomie, rozwój, jak pokazał chociażby barometr infrastruktury transportu publicznego, jest dosyć dobrze oceniany. Natomiast jest bardzo duży odsetek torunian, który uważa, że niestety rozwój, rynek pracy wymaga olbrzymiego wystymulowania, wymaga również interwencji lokalnego samorządu, wespół również z całym otoczeniem biznesowym. I to jest jeden z pierwszych kroków, które dzisiaj czynimy. W tym roku jeszcze chcielibyśmy zaproponować, i to będzie narzędzie już wybitnie wycelowane dla wszystkich uczennic i uczniów szkół ponadpodstawowych, branżowych, inną jeszcze bardziej, być może adekwatną formułę dla nich, to Toruński Most Kariery, o tym będziemy mówić na jesieni. Natomiast Toruński Fundusz Innowacji i Rozwoju jest bardzo mocną, jak sądzę, sprecyzowaną odpowiedzią na potrzeby młodych ludzi. I cel ten najwyższy, najważniejszy, który przyświeca nam, jeśli chodzi o skonstruowanie tego narzędzia, zatrzymanie młodych osób w Toruniu. Jeśli na przestrzeni trwania tego pilotażu, 3-letniego pilotażu, a mamy takie założenia, panie prezesie, że około 40 podmiotów gospodarczych zupełnie nowych zarejestruje się i powstanie na terenie gminy miasta Toruń. Jeśli część z tych projektów się powiedzie, nic więcej od siebie nie możemy żądać. Daliśmy ludziom możliwość spróbowania w bardzo przyjaznym, raz jeszcze powtórzę, otoczeniu. Rozpoczynamy zupełnie nowy etap w ramach oferty, jeśli chodzi o ofertę miasta Torunia skierowaną do osób młodych. Tak jak powiedziałem, cel jest jeden, zatrzymanie osób młodych w Toruniu. Może ucieczka również od tego, co majaczy gdzieś na horyzoncie. Z niepokojem obserwujemy niestety zwyżkę na rynku osób nie mających pracy, czyli to bezrobocie nam trochę drgnęło niestety do góry, ale mam nadzieję, że również to narzędzie będzie zachęcało młodych w tym wieku 18+ do tego, żeby próbować zakładać swoje działalności.
1: Operatorem Toruńskiego Funduszu Innowacji i Rozwoju została Fundacja Przedsiębiorczy Toruń, mówi jej prezes Paweł Żywiecki.
2: Chciałbym przede wszystkim podkreślić, że to jest systemowe wsparcie. To nie jest projekt, który ma swoje ramy, ale to jest systemowe narzędzie, systemowy program wsparcia właśnie młodych talentów w naszym mieście i zatrzymanie ich właśnie, żeby Toruń stał się ich miejscem kreowania, realizowania i sukcesu zawodowego, biznesowego. Moim zdaniem jakby 20 lat już prowadzę inkubatory, jestem w tym obszarze jakby, jeśli chodzi o Fundację Przedsiębiorczy Toruń, to myślę, że spokojnie mogę z pewną odpowiedzialnością powiedzieć, że tak systemowego rozwiązania w tej części Polski zakomunikowanego, ale przede wszystkim zainicjowanego jakby przez władze miasta jakby na tej części Polski nie ma, więc to warto podkreślić, że to jest wyjątkowy program, który ma bardzo szeroki wachlarz wsparcia właśnie od tego, co pan prezydent powiedział, o przełamaniu takiej pierwszej bariery, trochę strachu, braku takiej inicjatywy jakby, więc będziemy kreować, będziemy wspierać osoby, które mają swoje pomysły, żeby tworzyły swoje startupy, ale przede wszystkim startupy o wysokim potencjale technologicznym, żeby nie tylko tworzyć startupy, ale również tworzyć wartościowe miejsca pracy. My takich przykładów w historii 20 lat swojej działalności i zarządzania inkubatorami w naszym mieście mamy bardzo dużo, od takiej branży szeroko pojętej IT po branży kosmiczną jakby, to myślę, że to warto też podkreślić, że taki potencjał intelektualny Toruń ma i tym programem chcemy go jeszcze bardziej stymulować, rozwijać i uwolnić energię młodych ludzi, dać narzędzia i systemowy program wsparcia do tego, żeby tu się realizowały, żeby też ten program w jakiś sposób oddziaływał, żeby te talenty napływały do naszego miasta, co też myślę, że jest bardzo ważnym efektem, żeby nie tylko je zatrzymać, ale również w jakiś sposób działać do tego, żeby je przyciągać i żeby Toruń stał się ich miejscem tworzenia, rozwoju i sukcesu biznesowego w dużej skali. My ze swojej strony jako operator funduszu na pewno zrobimy wszystko, żeby ten fundusz jakby i program jakby był bardzo efektywny, przyniósł bardzo mierzalne efekty dla naszego miasta, ale myślę, że warto też powiedzieć, bo pan prezydent to też zakomunikował, że to jest pewnego rodzaju pilotaż 3-letni. Chcemy, żeby ten program się rozwijał w oparciu o partnerów, nabierał większej skali i żeby ewentualnie też ciężar jakby finansowania tego programu przejmował toruński biznes. Naszą rolą jest to, żeby właśnie tą współpracę animować i myślę, że za jakiś czas już będziemy mogli pokazać pierwsze sukcesy.
1: Fundusz zapewni bezpłatne 6-miesięczne wsparcie dla minimum 100 osób w latach 2026-2028. Toruń, początek XX wieku, nieistniejące już lokale i codzienne perypetie bohaterów. Teatr Muzyczny w Toruniu zaprasza na spektakl Kelnerskie Tango. O tym, jak zrodził się pomysł na spektakl, opowiada dyrektorka teatru Anna Wołek.
3: Zaczęło się od książki Knajpiane historie, książki pani Katarzyny Klucz-Wajd, która leżała na wystawie księgarni na ulicy Szerokiej. Szłam tamtędy razem z Kubą Przebindowskim i mówię do niego: słuchaj Kuba, może warto byłoby opowiedzieć coś o o tych toruńskich knajpach, skoro została wydana taka gruba książka, to znaczy, że tam coś jest. I rzeczywiście każdy z nas kupił sobie po egzemplarzu, każdy z nas przejrzał, przeczytał i Kuba napisał swój własny scenariusz, opowieść o miłości, zdradzie, szpiegach i różnych dziwnych historiach, okraszoną oczywiście muzyką i różnymi wspaniałymi piosenkami. No, ale inicjatorką poniekąd tego, że ta opowieść powstała, była ta książka i mała urocza księgarnia toruńska. Uważam, że nie możemy tylko bazować na licencjach światowych, dlatego że mamy wspaniałych twórców, librecistów, scenarzystów, pisarzy, którzy też mogą nam swoje własne historie, polskie historie opowiedzieć, co nie znaczy, że nie mamy się wspierać musicalami światowymi. Myślę, że nasz region jest na tyle interesujący i mamy tu tyle interesujących postaci, że warto je przypominać. W naszych planach jest również kolejna już regionalna, nie toruńska, opowieść o wybitnym naukowcu, profesorze Czochralskim, do której się przymierzamy i będzie to też nasza rodzima produkcja. Może świat kupi naszą licencję.
1: Po restauracjach, kawiarniach i teatrach ogródkowych Torunia początku XX wieku przeprowadzają widzów barwne postacie. Jak aktorzy prezentujący się na deskach Teatru Muzycznego odbierają ten spektakl?
4: Krzysztof Godlewski, dzień dobry Państwu. Dla mnie na przykład takim znakomitym punktem odniesienia jest ekranizacja książki, znakomitej książki Henryka Worcla, Zaklęte rewiry. Ta wybitna ekranizacja z 1975 roku w reżyserii Janusza Majewskiego. Wydaje mi się, to znaczy ja na przykład jestem warszawiak, te podziały granic zaborczych, one są w takich sytuacjach, przy tekstach, które przenoszą nas w czasie, bardzo widoczne. I Toruń jest tutaj dla mnie zagadką i fenomenalnym odkryciem, to znaczy bardzo pociągającą niwą. Właśnie ten Toruń kajzerowski, ten Toruń jeszcze, prawda, z dawnych granic. A punkt odniesienia do książki Worcla wydaje mi się o tyle trafny i do ekranizacji, że no te genialne absolutnie kreacje Romana Wilhelmiego, to właśnie ja gram postać Oberkellnera. Gdzieś tam no absolutnie nieosiągalny poziom wydaje mi się tych ekranizacji i tych kreacji stworzonych przez panów. Dla nas, no jako dla ludzi jednak już urodzonych z hakiem 100 lat, po wydarzeniach właśnie, które nasza sztuka przedstawia, jest takim łącznikiem, jest punktem odniesienia tego brutalnego świata, wczesnego, raczkującego kapitalizmu, który też de facto przedstawia nam skąd i dlaczego, jaka była geneza ruchów rewolucyjnych, ale oczywiście też z przekąsem, oczywiście z jakimś dowcipem, z jakimś humorem. No jest to bardzo ciekawa przestrzeń, wydaje mi się, dla aktorów, bo jest nieoczywista, a jednocześnie daje nam bardzo szerokie pole, właśnie interpretacyjne, poznawcze.
5: Julia Turczynowicz-Suszycka. Ja gram postać aktorki Heli Burg, która na każdy możliwy sposób radzi sobie tak, jak potrafi. Występuje w tancbudach i nie tylko jako szansonistka, ale także jako dama. Oprócz tego wdaje się w romans z policjantem, ponieważ zostaje zwerbowana do policji, aby sprawdzać właśnie wspomniane wcześniej przez reżysera gastronomiczne lokale, bo o nich też tutaj mowa w końcu, kelnerskie tango. I moja bohaterka właśnie służy nam do tego, aby poznawać też te lokale. Też występuje w filmach w tym spektaklu, bo to nie jest takie oczywiste, ale ten spektakl posiada również elementy filmowe i w nich właśnie jest poprowadzony głównie miłosny wątek Kaparskiego. Były potrzebne lekcje tutaj podczas prób. Mamy wspaniałą choreografkę Joannę Semeńczuk. Myślę, że to już naprawdę wystarczyło, to już było wystarczające i tak, mamy takie tango i też mamy kelnerskie tango, w którym tańczy dwóch panów, Rafał Szatan i Michał Zacharek. Również efektowne, ale to już zostawiamy na spektakl.
6: Michał Słomka. Wydaje mi się, że nasz spektakl pokazuje szeroki wachlarz tych dawnych czasów, bo z jednej strony mamy ten kelnerski świat, który był bardzo schierarchizowany, który był bardzo dynamiczny i wymagający. Z drugiej strony mamy też dużo wątków artystycznych i aktorskich i też ten świat, który też był bardzo skomplikowany i ciężko było wtedy o pracę. Do tego mamy jeszcze policjantów, tak naprawdę cały przekrój całego społeczeństwa, Państwa i w każdej z tej historii jesteśmy w stanie znaleźć też odrobinę ciepła, humoru, chociaż te czasy były z jednej strony piękne i kolorowe, ale jednak w środku gdzieś dosyć ciężkie i no biedne dla większości społeczeństwa, zwłaszcza dla tych grup, które my tutaj pokazujemy, ale naprawdę nie jest to bardzo depresyjna sztuka, wręcz przeciwnie, jest bardzo zabawna, kolorowa i dynamiczna.
4: Reżyser Kuba Przewindowski czujnym okiem dba o to, żeby znaleźć wiele odnośników do współczesnych sytuacji. To znaczy, historia lubi zataczać koło i trudność bytu i odnalezienie się na rynku pracy tak naprawdę w dzisiejszych czasach jest aktualna. Czy rodzi się nam swego rodzaju nowy podział klasowy? No, też można wyciągnąć takie wnioski, więc nie będzie to tylko archaiczna przestrzeń w świat, którego już nie ma, w jakiś niebyt i w nadmuchaną wizję, tylko myślę, że wiele osób na widowni będzie mogło znaleźć bezpośrednie odniesienie do sytuacji, jeśli nie swojej, to swoich dzieci, czy właśnie młodych ludzi wkraczających tak naprawdę w dzisiejszą rzeczywistość rynkową i w dorosłe życie.
7: Dzień dobry, nazywam się Rafał Szatan. Szczerze mówiąc, ja bardzo lubię przyjeżdżać do Torunia. To jest moja trzecia produkcja już w Teatrze Muzycznym, z czego bardzo się cieszę. A jeżeli chodzi o sam spektakl, to jak tutaj pięknie wracamy do bardzo ciekawych czasów tego miasta, to tym bardziej nam tutaj jako aktorom jakoś tak umila ten czas prób. Stroje są o tyle fajne, że są epokowe. Faktycznie nasza Zuza, która jest kostiumografem tutaj, te kostiumy nasze tak dobrała i tak pięknie przygotowała, że to jest dla nas w ogóle też ogromny plus na to, że ubierając te wszystkie kostiumy, mamy od razu tą formę. Przenosimy się od razu w czasie. My naprawdę, pomimo tego, że faktycznie one czasami nie są do końca wygodne, to od razu jakby nam pozwalają poczuć ten klimat tamtych lat.
1: A repertuar znajdziecie na teatrmuzyczny.torun.pl.
8: Magazyn muzyczny.
9: Do Radia SK2 zawitał wielobarwny ptak polskiej muzyki Maja Kapłon i prawdziwe orły, które tak szarpią pazurami za instrumenty, że krew zaczyna wrzeć w żyłach. Moi drodzy, Maja Kapłon i Dandysi, witam was serdecznie, cześć.
10: Witamy, cześć.
11: Witamy serdecznie.
9: Dandysi, czyli Jarek Szafaryn, klawisze, Marcin Krynicki, gitary, Robert Dudkiewicz, instrumenty perkusyjne, bo dużo ich tam było. Ale gdzie to, o tym już za chwileczkę, moi drodzy. Spotkaliśmy się, aby porozmawiać o tym, na czym znacie się najlepiej. A co to takiego jest właśnie, jeżeli mielibyście powiedzieć, w czym jesteście tak zwaną złotą rączką, Maja?
10: Ja myślę, że w przelewaniu moich doświadczeń i jakichś tam życiowych odpałów na teksty. Przelewanie wszystkich emocji po prostu na teksty.
9: Dobrze, Jarek, ja na przykład potrafię naprawić gniazdko.
12: Nie, to kompletnie się do tego nie nadaje. To są jakieś takie rzeczy
9: abstrakcyjne. Z elektryką zero. Tylko klawisze.
12: Komputerowo i klawiszowo.
10: I graficznie,
12: ale jeśli chodzi o sprawy manualne, to żona wie i słyszy i potakuje głowę.
11: Ja z kolei podobno dobrze gotuję, więc podobno dobrze mi wychodzi.
9: Co ostatnio dobrego ugotowałeś?
11: Robiliśmy domowy kebab.
9: Proszę bardzo.
11: Dosłownie.
9: Jakież to polskie.
11: Tradycyjny polski.
9: Kebab w sosie mieszanym.
11: Jak najbardziej.
9: Robert, w czym złota rączka?
13: No właśnie te gniazdka, o których mówił Jarek. Nie, on tego nie robi, ja robię.
9: Naprawdę?
13: Szczerze, nieźle.
9: To na czym się znacie? Te wszystkie umiejętności połączyliście w jedno, scaliliście i w lutym 29.2024 rok wyszła wasza debiutancka płyta Relacje. Porozmawiamy sobie o niej, rozbierzemy na części pierwsze, aby dotrzeć do waszej takiej muzycznej wrażliwości. Czy jesteście gotowi?
10: Ready.
14: Nie poczęstuję sobą, nie poczęstuję ciebie, nie chcę być przekąską naraz. Nie będę jak Indiana Jones, to twój mąż, nie poszukuję wrażeń. Nie poczęstuję sobą.

0: jak Indiana. Mocny start. Gdzie znalazłaś tych sympatycznych Indian? Każdy z nich na swój sposób jest jak Indiana Jones. Opowiadaj.
1: No, to jest trochę o moim ADHD. Ja lubię się czasem wrzucić w jakieś doświadczenia, żeby sprawdzić, jak to jest. Zanim jeszcze nie leczyłam się w sumie na to ADHD, to lubiłam się tak wrzucić w jakąś taką historię, niekoniecznie bezpieczną, niekoniecznie fajną, żeby zobaczyć, jak to jest, żeby sobie dodać trochę weny. Ale Indiana jest już o tym, że już staram się tego nie robić, że już pracuję nad tym, że nie będę jak Indiana Jones, nie będę poszukiwać wrażeń, że czas trochę
2: podejmować ryzyka jakiegoś dużego.
3: Tak, a Indianie to ją znaleźli, a nie ona Indian.
0: No to opowiadaj w takim razie. Jarek, jak ty znalazłeś tę Pocahontas?
3: Ja tą Pocahontas obok mnie, co siedzi, to znaleźliśmy się w takiej małej miejscowości.
0: 2016 rok?
3: To był albo 15.
2: Albo nawet 15.
3: No. Nawet 15. Znaleźliśmy się w takiej miejscowości Teresin. Ona jest niedaleko Warszawy, gdzie spotkaliśmy właśnie tą Pocahontas w pizzerii. Umówiliśmy się na spotkanie, absolutnie.
0: Jadła kebaba.
3: Nie jadła kebaba, nie mogę powiedzieć, co piła. I czekała na nas. No i to były pierwsze nasze relacje, które nawiązywać można...
2: A jeszcze wcześniej był koncert wspólny. Był. Też jest istotne,
1: tak,
2: gdzie pierwszy raz usłyszeliśmy Maję i Maja pierwszy raz usłyszała nas.
3: No i od tego momentu...
0: Koncert graliście?
3: Też w Teresinie. Właśnie w Teresinie. Ona występowała przed nami jako taki ala support.
0: Dobra.
3: Nie, wtedy.
2: Jeszcze tak bardzo młoda osoba.
3: Po tym Marcin właśnie do mnie mówi, słuchaj, słyszałeś tą dziewczynę, no super śpiewa, nie? Może warto byłoby się z nią spotkać i pogadać, może coś zrealizujemy razem wspólnie. My jako te stare dziady, nie? Bo różnica wiekowa jest jednak spora. Słuchając, co widać, słychać i czuć, nie? Siwa broda i te sprawy, nie? A tu młoda osoba, kompletnie.
1: To właśnie doszło wam tych siwych takich.
3: No,
1: jak was poznałam,
3: nie ubyło. Znaczy mi włosów ubyło, ja już nie mam w ogóle, nie? Ale rzeczywiście z Mają wtedy, żeśmy się spotkali pierwszy raz, zaprosiliśmy ją do projektu i w przeciągu chyba miesiąca albo półtora, jak zaczęliśmy pierwszą próbę, to powstało najwięcej utworów z tej płyty. A wtedy mieliśmy taką wenę i taką chemię muzyczną, to była po prostu taka magia,
2: że sypaliśmy
3: to po prostu, siadaliśmy jeden utwór za drugim utworem, Maja pisała teksty, muzykę i to powstawała rzeczywiście wspólny proces twórczy był.
1: Inspirowała wasza muzyka, mega, tak do tego stopnia, że ja byłam w stanie od razu coś napisać i wylać. To było dla mnie mocne wszystko.
3: I rzeczywiście to był miesiąc, dwa albo nawet trzy takiej absolutnie kompatybilnej współpracy muzycznej. Oczywiście te utwory później ewoluowały, zmieniały się, coś żeśmy dodawali, zmienialiśmy, ale szkic, jakby forma tego była wtedy skomponowana. To był jakby ten proces takiej najbardziej aktywnej naszej pracy twórczej.
0: Czyli początki, jak spotkaliście się.
3: Tak, tak.
0: Dobra, a jakie muzyczne wrażenia znajdziemy w tej waszej muzycznej dandyskiej kulturze? Płyta, gdzie jest mnóstwo nurtów muzycznych.
3: Absolutnie.
2: To chyba, sorry, że wchodzę w słowo, wynika z tego, że każdy z nas jakby gdzieś wychował się w innym klimacie muzycznym i
0: Dobra.
2: To jest słyszalne, tak?
0: Okay. No to po kolei w takim razie, niech będzie. Robert, kogo słuchał?
4: Ciężkiego metalu. Tak? Tak, co prawda nie gram, tak? Ale wychowałem się na Def, na Cannibal Corpse, tego pokroju zespoły, nie?
0: Dobra, a twój ulubiony bębniarz?
4: O! Nie pytaj bębniarza o to, bo...
0: Okej, okay, bo siedzi tutaj koło mnie.
4: Wiesz, litania, ale myślę, że Gene Hoglan z Defa, z Testamentu, na pewno Lars, pewnie bębniarze powiedzą Lars, no ale to za młodych lat. No i polskie podwórko, Czarek Konrad, Michał Dąbrówka, mistrzowie, nie?
0: A Marcin Krynicki, gitary?
2: No ja generalnie wychowałem się na bluesie i na takiej czarnej muzyce, natomiast no też zawsze słuchałem muzyki rockowej, mocnej, takiej hard rockowej, więc no to też te riffy, które są tu na płycie, stąd się biorą u mnie.
0: Dobra. Ty jesteś człowiekiem odpowiadającym za charakter bluesowy na tej płycie. Okej, okay. A Jarek?
3: A u mnie to było wszystko.
0: On kombinował.
3: Ja kombinowałem, oczywiście nie mógłbym sobie podarować, jakbym nie powiedział o Queenie. Taki zespół absolutnie topowy dla mnie. I jak ktoś usłyszy, że Michael Jackson, to każdy powie, tak, Michael Jackson dla mnie to jest geniusz muzyczny, nie? I nie ukrywam tego. Oczywiście można byłoby mnożyć tych artystów takich z pierwszej półki. Ja słuchałem muzyki środka. Mi była muzyka i bliska jak Destruction właśnie muzyki heavy metalowej, a zarazem mogłem słuchać Phila Collinsa, nie? Więc ja zawsze patrzyłem na muzykę, że mi się utwór podobał albo nie podobał. Niekoniecznie zależało to, kto to wykonywał. Albo George Michael śpiewał wspaniale, nie? I dla mnie były jego utwory też fantastyczne, więc ciężko by się było określić do jednego artysty.
0: This is the man's world. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten pierwiastek kobiecy?
1: U mnie jest taka ciężka mieszanka, dualizm, bo ja kocham, ale to kocham techno i eurodance. Proszę eurodance bardzo. To była w ogóle moja pierwsza miłość muzyczna.
0: Ja cię
2: kręcę. Też oczywiście
0: ja też chodziłem na taki imprezy.
2: Ja też
0: kocham. Koncerty.
1: Lata 2000, w których ja byłam po prostu dzieciakiem i to wchłaniałam. Ja słuchałam Radia Eski. Tak, ja słuchałam kaset. To jest w ogóle hit, bo ja nagrałam sobie, jak skakałam na tapczanie do Radia Eska i nagrałam na te kasety, to były taty kasety oryginalne, nagrałam jak śpiewam i śpiewam sobie pod te piosenki. Oczywiście były awantury o to straszne, że zagrałam swoimi wokalami, swoimi piosenkami pod Eurodance właśnie głównie na taty kasety, ale gdzieś tam to mnie najbardziej chyba pociągnęło. Ale kocham też takie bardzo przemyśleniowe kawałki, jak na przykład Micromusic, które bardzo mnie poruszają. Więc Eurodance jako elektro, ale jeżeli tekstowo, emocje, to mocno Micromusic, jeżeli chodzi o Polskę.
0: Naprawdę jesteście niezłą mieszanką, trzeba powiedzieć, muzyczną. Jeżeli chodzi o te wasze połączenia, tego, co wam w duszy gra, to jest niesamowite, ale Eurodance wygrywa.
1: To nas połączyło. Dobrze, że to dzisiaj wybrzmiało.

0: Maja Kapon oraz Dan Desi, czyli Jarek Szafaryn, Marcin Krynicki i Robert Dudkiewicz są gośćmi Radia SK2. Witam was serdecznie. Maja i Dan Desi. Maja Kapon i Dan Desi. Dlaczego Dan Desi?
1: Właśnie, Marcinku, powiedz
2: dlaczego. Dan Desi, dlatego, że generalnie chodzi o tą elegancję w ubiorze, w wyglądzie, ale też w brzmieniu, właśnie w szukaniu takich dźwięków, które gdzieś będą się kojarzyły z tą elegancją, i dlatego Dan Desi.
1: Po drugie, ta muzyka nasza jest bądź co bądź oszczędna. Tam nie ma żadnych wodotrysków, tam nie ma żadnych jakichś super, nie wiem, zagrywek, nie wiadomo jakich. Chodziło o bardzo prostą formę przekazu, a zarazem, żeby była właśnie elegancka. I myślę, że to podsumowanie tego wszystkiego, żeby to było tak jak micro music, mało muzyki, teoretycznie, a zarazem dużo jej. To wszystko wplecione właśnie w ten klimat taki a la dandyski, jak my to nazywamy. Faceci z brodami, tacy trochę starsi, którzy już tego bluesa i
0: zakładacie
1: tego dymu.
0: Cylindry na koncertach?
1: Nie, nie zakładamy, akurat nie chcemy to mocno tak stylizować się w tej materii. Bardziej tu chodzi o to, co w duszy jest, niż na zewnątrz. Na zewnątrz czasem można i trampki założyć, ale gdzieś tam ta stylistyka właśnie muzyczna w każdym gdzieś tam z nas jest. I dlatego taki pomysł.
0: Proszę bardzo, czyli w każdym człowieku szukacie środka.
1: A

0: takiego wydarzyło się na Kameralnej?
1: Kameralna to stolica w ogóle, która nie istnieje. Tylko wyobraziłam sobie po prostu moje pierwsze spotkania z moją pierwszą miłością. Właśnie na tej ulicy, ucieczki z domu, mówienie mamie, że idę do koleżanki. Taka pierwsza miłostka licealna, można powiedzieć, tak, bo to był ten okres. Czyli trochę kłamstewek rodzicom i trochę więcej gdzieś tam zanurzania się w miłość do drugiej osoby. Takie pierwsze uczucia mocne. To jest to, o czym jest ten utwór.
2: No i ten utwór, jeden z pierwszych utworów, który powstawał, dlatego że Maja przynosiła jakiś tam pomysł i mówi, słuchajcie, mam coś takiego, nie? No spróbujemy to zagrać. Jak będzie to fajnie brzmiało, to to zostanie, a jak nie, no to idziemy dalej.
3: Tak, i to trzeba powiedzieć, że to jest chyba jedyny na płycie numer, gdzie Maja skomponowała też muzykę. Tutaj jest tekst i muzyka, bo to 100%
2: tak, gdzie ona miała taką wizję miała mniej więcej. My żeśmy oczywiście dodali aranżację, zrobiliśmy tutaj jakieś swoje brzmienia. Rzeczywiście Maja to miała pomysł na ten utwór. Tak od początku do końca i też staraliśmy się go tutaj zaszczepić.
0: Kłócicie się czasami, czy nie?
3: Ale twórczo się kłócimy. Okay. Konflikty są twórcze, czyli coś wynika z nich zawsze pozytywnego. Mm-hmm.
0: A jak szukacie kompromisu?
1: Zawsze te emocje wszystkie jakoś tak wypłyną, potem jest okres ciszy, a potem już to tak się uspokaja, jak wszystko się z siebie wyleje.
2: Ja mam wrażenie, że Robert później coś wpisuje śmiesznego na grupie, bo mamy swoją grupę.
1: To
2: i to nagle tak zupełnie zmienia oblicze naszej trudnej rozmowy.

0: Jakie to było wrażenie, kiedy otrzymaliście ten krążek zapakowany w folię? Nie każdy spełnia swoje marzenie pod postacią wow, wydałem
1: poprzednio. Ja przygotowywałem projekt koncepcyjny cały i widziałem tą płytę w komputerze. Od początku do końca. Od okładki jednej wewnątrz i na druku na płytę. Ale dopiero jak przyjedzie to z drukarni, z tłoczni, zafoliowane, jak się to otworzy, to dopiero jest wow, ale to fajne jest,
2: można
1: naprawdę.
2: To powąchać,
1: takie, tak. Coś takiego no, wyjątkowego. I rzeczywiście, mimo że na co dzień się tym zajmuję, bo prowadzę studio projektowe i robię tego typu rzeczy bardzo często, to jednak własne, takie nasze wspólne, można powiedzieć, dziecko, jak się odpakowuje z folii, to robi wrażenie, to robi rzeczywiście. I myślę, że nie tylko ja, nawet i kolega tutaj też do mnie napisał, że mówi, słuchaj, no, trochę mi oczy się zwilgotniły.
2: Myślę, że każdy z nas zapłakał, tak, a propos utworu,
1: no bo to było coś takiego, to był dokładnie cel sam w sobie. Za nami nie stoją żadne firmy fonograficzne, za nami nie stoją żadni wydawcy, my byliśmy wydawcą, producentem tego. Wszystko, co na tej płycie jest nasze i to jest wyjątkowość tego. W takiej formie nikt nam tego nie narzucał, nikt nie zmieniał, nikt nie mówił, że ten utwór to nie jest dobry na tą płytę, albo że go trzeba zagrać tak, albo nie inaczej, bo się nie sprzeda, albo że jest za długi, albo że jest za krótki, bo w radiu nie będą puszczać. Nie. To jest dokładnie nasza decyzja.

0: I są w formie cyfrowej. Tak, to prawda, ale jak się wrzuci ten krążek do sprzętu odtwarzającego, to można wysłyszeć tam wszystkie rzeczy, których nie słychać w formie internetowej. Dlatego wartość tej płyty jest większa, bo rzeczywiście są tam takie artefakty muzyczne, których nie da się wysłyszeć w formie tej internetowej, która jest dostępna na różnych platformach.
1: Ja zawsze to będę powtarzał, że jestem bardzo dumny z tych muzyków, którzy spełniają swoje marzenia od A do Z własnym kosztem.
0: Tak, tutaj ewidentnie było tak. Wszystkie festiwale, gdzie byliśmy, gdzie zagraliśmy jakieś koncerty płatne, te pieniądze trafiały, można powiedzieć, do szuflady i te pieniądze zostały absolutnie stuprocentowo wydane na tą płytę. Na nagranie utworów, na miksy, na mastery, na godziny siedzenia w studiu, czyli muzyka zarobiła na muzykę. Nie bieraliśmy pieniędzy z domu, tak zwanego domowego budżetu, nie szukaliśmy sponsorów, bo nie ma tam żadnego sponsora specjalnie, żeby nie było, że jakaś firma nam tam tutaj pomaga i sponsoruje.
1: Po prostu, żeby wyprodukować to było te płyty, zarabialiście na to na koncert.
0: Dokładnie tak. I taka była też idea tego i to, co tu jest, to jest rzeczywiście utwory muzyczne, które powstały z muzyki. I finansowej, i takiej naszej mentalnej.
2: Z czystej miłości w sumie do tego, co robiliśmy sobie.
0: Czysta prawda. Mhm. I płyta jest zrobiona 100% z naszych
1: pieniędzy. I koniec, kropka.
0: I koniec.

0: trzeba czasami co nieco wypłakać. Płacz to jest też trzeci numer na waszych relacjach.
1: Po plaży nad Wisłą to był drugi utwór, który się znalazł na naszej zakładce YouTube'owskiej. No i on całkiem nieźle chyba się przyjął, bo mieliśmy bardzo pozytywny z sieci odzew odnośnie tego utworu.
2: Mimo, że jest ciężki.
1: Mimo, że jest ciężki. On ma swoją stylistykę. On powstawał rzeczywiście absolutnie tutaj twórczo, bo żeśmy na próbie się spotkali, każdy zaczął grać jakimś...
0: Ale też się ciężko to śpiewa, bo tam jest cały czas płacz.
1: Tam jest tak, spory...
2: Ja też powiem, o co tam chodziło mi. Dokładnie.
1: No ale jeśli chodzi o muzykę, to powstawała absolutnie na zasadzie takiego komponowania wspólnego, nie? Że każdy dokładał, a to rytm, a to gitarę,
3: tak,
1: a to wszystko.
3: Jakiś pojawił się motyw na próbie, który rozwijaliśmy potem. Każdy od siebie coś dodawał.
1: Zrobiliśmy z tego,
3: I to jest właśnie chyba najlepszy przykład takiego wspólnego wyprodukowania utworu.
1: To płacz, to absolutnie.
3: Naprawdę każdy miał tutaj swój udział w tym utworze, bez wyjątku.
0: Jak w kierunku Buenos Aires, boskie Buenos Aires, że tam słyszymy płacz. Tak. Jak to jest z tym płaczem, szczerze?
2: To było takie moje wyobrażenie o tym, że czasem jesteśmy już w takim momencie tego płaczu, że nie możemy złapać powietrza i już po prostu jedyną opcją, która zostaje, wyżalić się z tego wszystkiego drugiemu człowiekowi. No i tak naprawdę ta piosenka wyszła na próbie dandesowej i ja się przed nimi obnażyłam wielką emocją, którą miałam na tamten czas i uwolnienie z tej emocji jakby
0: możemy powiedzieć, co to była za emocja?
2: Nie wiem, czy to nie było napisane od mojej przyjaciółce, takiej, z którą się przyjaźniłam 12 lat i bez żadnego powodu i gdzieś ta relacja umarła, mimo że ja wiele razy wyciągałam rękę i czułam się mega samotnie w tym wszystkim. Płaczę sobie sama, patrzę gdzieś w górę na pełnię w takim mieszkaniu mojego kolegi w Warszawie, w którym było jedno okno tylko. Ja sobie siedziałam skulona na krześle, widziałam tą pełnię i właśnie wtedy przyszła mi wizja na tekst w tej piosence. No i potem jak przyszłam na próbę i pokazałam ten tekst i miałam jakąś wstępną melodię, to chłopaki od razu podłapali te ciężkie emocje.
3: Tak, ja byłem pod wrażeniem właśnie, że Maja to była w stanie w ogóle wyśpiewać, bo to jest dykcyjnie szalenie trudny numer i to naprawdę szacunek, bo jest to zaśpiewane perfekcyjnie.
2: To była ciężka praca rzeczywiście, żeby się nauczyć to zaśpiewać.
4: Kontury mych wrażeń okrywa zimna rosa. Jaki wstyd, że nie ja sama. Porządek mam wielki w oczach i we włosach. Wiesz, formuję twe twarze w dymie papierosa.

0: Maria Kapłon i Dan Dysi. Na płycie Relacje znajduje się 10 fantastycznych kawałków, o których dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2. Są ze mną oprócz Maji również Jarek, Marcin i Robert. Parkujemy teraz swojego kabrioleta numer 4, moi drodzy. Czy Dan Dysi i pierwsza dama, która razem z nimi się wozi, buja po ulicach miasta, jeżdżą kabrioletami? Jak nie pada.
1: No, warunki klimatyczne w kraju naszym nie do końca tak pozwalają tym kabrioletem tak się cieszyć, często, jakby człowiek chciał. Mm. Dlatego myślę, że kabriolet...
0: Ale w aucie tak potraficie co nieco wymienić.
1: Koło może.
2: Ja nic.
3: Ja się nie będę wypowiadał.
0: Tego jest asystans. Ja też tak mówię. Słuchajcie, co chcielibyście wymienić w sobie? O czym jest ten numer kabriolet?
2: Kabriolet jest o szaleństwie. Chciałam, żeby to był taki luźny utwór. Tak naprawdę to było o polonezie, bo miałam kolegę, który miał starego poloneza i otwierał zawsze, jak było gorąco, szyby. Ja po prostu wystawiałam głowę, bo jestem walnięta.
1: Ja przepraszam, dopowiem tylko, że polonez to był kiedyś taki samochód, jakby ktoś nie wiedział, bo jednak może słuchają nas osoby, które nie pamiętają, że były takie
3: samochody. Jesteśmy z tego pokolenia, ja osobiście jeździłem polonezem.
0: Mój dziadek też miał, też kierowałem, no pamiętam.
1: No tak, wiem, że my już starzy.
3: To jest taki old school, naprawdę.
0: Ale uwaga, mój pierwszy samochód to maluch. Maluszek, Fiacik, 126P. Pamiętam, jak z prawej i z lewej strony rdza go jadła.
3: Sanie w desce się wyciągało, żeby przyspieszyć.
1: Ja już miałem ten zapalany z kluczyka.
0: Ale silnik w bagażniku.
1: Tak, był taki dowcip, ale nie może.
0: Proszę bardzo, dowcip o maluchu.
1: Nie? O maluchu? Tak. Jak się spotkał maluch z czołgiem?
0: No jak?
1: Jeden mówi, ty tak dziwnie wyglądasz, że masz coś na czole, nie? Mówi, wolę mieć coś na czole niż
0: w bagażniku.
1: Tak. No mniej więcej.
0: A, dobra, kabriolet, czyli czołg czy maluch?
1: Utwór,
0: jest taki
1: bardzo...
0: utwór, taki coś pomiędzy. Pomiędzy czołgiem, pomiędzy maluchem.
1: Utwór kabriolet, myślę, że bardzo melodyjny utwór. Bardzo klimatyczny, bardzo fajny. Jeden z moich ulubionych utworów na tej płycie to właśnie kabriolet. Jest tak przyjemnym, tak bardzo melodyjnym utworem, że jego naprawdę graliśmy nieraz nawet akustycznie.
2: Na akustycznych,
1: tak, na akustycznych koncertach, które graliśmy, czy to charytatywne, sporo było takich naszych występów. Maja zawsze namawiała publiczność do tego, żeby z nią śpiewali. Tam jest taki zaśpiewy, fajne są, no i to można ponucić. W przeciwieństwie do niektórych utworów, które nie są typowo takie melodyjne, które są bardzo trudne do śpiewania.

0: studiu Radia SK2 bardzo milutko. Takie osoby jak Maja Kapłon, ale Jarek Szafaryn, Marcin Krynicki, Robert Dudkiewicz, który nic nie mówi, ale cały czas tylko słucha, ale tworzy zespół Dandysi. Powiedz coś.
1: Dyksz.
0: Proszę bardzo. Cały Robert, moi drodzy. Rozmawiamy sobie o ich pierwszej płycie, Relacje, Maja Kapłon i Dandysi. O tych relacjach tutaj i o tej całej wrażliwości, o tej przygodzie z muzyką bardzo dużo. I moi drodzy, na tej płycie kawałek, który stał się kluczem, można by powiedzieć, chyba do wszystkiego. Plaża nad Wisłą. Historia zaczęła się
2: tak, że muzyka do tego utworu Plaży nad Wisłą powstała zanim jeszcze Maję żeśmy poznali. On nie miał takiego wyglądu, nie miał tego brzmienia, nie miał tej melodii takiej, którą ma finalnie. Dopiero jak Maja przyjechała do nas na te pierwsze próby, zaproponowaliśmy taki utwór, fragment. Pociągnęła jakby sprawę w taki sposób muzycznie, że ten utwór nagle się narodził, więc zaistniał tak naprawdę dzięki Mai. Trzeba utwór odkryć i on został odkryty w kamieniu,
3: tak,
2: wyłupany.
3: Maja tchnęła w niego się narodził, nowego ducha.
0: Tak. Żeby się narodził, była potrzebna kobieta i trzech mężczyzn.
4: Absolutnie.
5: To było nasze pierwsze spotkanie.
3: Chyba pierwszy w ogóle utwór, jaki zrobiliśmy razem.
5: To była w ogóle pierwsza rzecz, którą wy zagraliście, jak my się spotkaliśmy. Tak. Jak ja to usłyszałam, to ja już widziałam całą historię tego kawałka. Już wiedziałam, o czym on będzie i w sumie zaczęliście grać, a ja zaśpiewałam od razu ten refren. Ty to opisz mnie. Od razu czułam, że to będzie mam ciarki.
2: No tak, no bo to jak wspominamy, to rzeczywiście, to jest niesamowite. Ten utwór, który nam, można powiedzieć, jeśli tak byśmy to określili, troszeczkę pomógł w pracy, w działalności muzycznej, bo na początku jak on powstawał, no to nikt nie zdawał sobie sprawy, że on będzie kiedyś wykonywany publicznie w takim gremium telewizyjnym.
0: Jak to się stało, że wybraliście się do polskiego Voice'a? Kto wpadł na ten pomysł?
5: Ja nikomu nie powiedziałam, zgłosiłam się, dostałam się, no i powiedziałam, ej, słuchajcie.
2: Przyjechalibyście może tak mnie tu wesprzeć, bo jestem na przesłuchaniach w ciemno.
0: Mm-hmm.
2: Ale gdzie? No w telewizji.
0: Ósma edycja Voice'a.
2: Tak. I pojechaliśmy wtedy, wzięliśmy ze sobą rodziny, znajomych, pojechaliśmy taką dużą grupą.
5: Ponad 20 osób, potem dali zakaz już
0: prowadzenia. Lubicie podróżować.
2: Tak, lubimy taką gromadą, oczywiście, więc to było pełne wsparcie. Tak jest, jak Maja zaczęła, przesłuchania w ciemno się odbyły, to ja pamiętam wtedy, tego oczywiście nie było później w telewizji, nie puszczono tego, to był fragment, że jeden z jurorów zapytał się, że o utwór jej, czy ma jakieś swoje.
5: Tak,
2: Maja mówi tak, no i zaczęła to śpiewać tak, trochę, no i widziałem, jak szeroko oczy się otworzyły tym osobom wtedy.

0: Kto tam kto?
1: Siedział w jury?
2: Tam był...
0: Marcia Sadowska, Michał Szpak.
2: Piasek chyba.
0: Nie? A tak, Piasek i... I to tyle?
2: Nie, nie.
3: I Baron.
2: Thompson i Baron, tak. To była jakoś taka grupa.
0: Dokładnie tak.
3: Byłaś w drużynie?
0: Na początku była mu Michała Szpaka, a potem była mu Marysi Sadowskiej.
1: Proszę bardzo.
2: Tak i...
1: Była 8. edycja. Boże, kiedy to
2: dawno. I rzeczywiście ten voice funkcjonował według tych starych zasad. Występujący śpiewali piosenki, które im tam wybierano. To było na półfinale.
0: Półfinale
2: i pamiętam wtedy, jak się ważyły losy, czy Maja zaśpiewa ten utwór, czy nie zaśpiewa tego utworu.
0: To był mały przekręt, nie będę mówić, że tutaj kombinowałam, jak się da, żeby było.
1: Opowiadaj. Można powiedzieć,
2: tak,
1: czy
2: opowiadaj,
1: jak
0: ja powiedziałam wytwórni.
1: Zdraź tajemnicę.
0: No to w sumie to był taki przekręt bardziej wewnętrzny, bo tam trzeba było stworzyć piosenkę od początku, a ja bardzo chciałam, żeby to była taka moja właśnie dandysowa, więc ja powiedziałam produkcji, że...
2: Ja pamiętam to, jak...
0: Że wytwórnia się zgodziła, a wytwórni, że produkcja. Tak poszło. No mały przekręt.
2: Mały przekręcik poszedł.
0: Ale bardzo chciałam, żeby tak było. Bardzo chciałam tę piosenkę zaśpiewać.
2: Ale rzeczywiście był wtedy taki jakiś tam zamęt taki mocny, że nie było do końca pewne, czy to zaśpiewa, czy nie zaśpiewa. Pojechaliśmy nam do Warszawy specjalnie na ten występ półfinałowy. Nie mieliśmy chyba zaproszeń w ogóle na to, bo tam trzeba mieć zaproszenia. Ale żeśmy siedzieli sobie w takim foyer i oglądaliśmy na dużym ekranie, jak idzie ten voice na żywo i nagle Maja zaczyna śpiewać nasz utwór. To było właśnie to wrażenie.
1: Nie wiedzieliście do końca.
2: Nie, to poszło, to się stało. Ona to zaśpiewała. Ludzie w Polsce mogli usłyszeć nasz utwór, który powstawał w naszej sali prób, gdzie nikt nie sądził, że tak się kiedykolwiek zdarzy. A to się zdarzyło, to była prawda. I Maja tym utworem weszła do finału.
1: Ale fajnie, mieć na płycie numer, który stał się dla ciebie przepustką tak naprawdę do finału.
2: O tak.
3: Tak. I w ogóle odbiór ze strony publiczności.
2: Tak, absolutnie. Nasz utwór, to nasze brzmienie, Marcina Gita. Gitarę słychać, mój klawisz, no wszystko Robsona bębny, no
1: jakiś
2: po prostu
1: tam, tak.
2: Bajka.
3: Jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że ten utwór został od razu bardzo pozytywnie przyjęty przez publiczność, co można było na przykład stwierdzić na podstawie komentarzy gdzieś tam facebookowych, czy gdziekolwiek. Zresztą tam były nawet takie opinie, że to jest najlepszy single ever, jaki kiedykolwiek w Voice ktokolwiek zaśpiewał.
0: To
3: było bardzo miłe. No i Maja w cuglach nam dostała się do tego finału i no, ta euforia była naprawdę niewyobrażalna.
1: W tym miejscu postawimy sobie kropkę, bo czas niestety nie jest z gumy. Maja Kapłon oraz dandysi Marcin Krynicki, Jarosław Szafaryn, Robert Dudkiewicz. To nie znaczy, że nie dokończymy naszej rozmowy. Jej kontynuacja już jutro. Ponownie Maja Kapłon i dandysi pojawią się w Radiu SK2.
4: Magazyn muzyczny.
1: Kamil Kowalski, witam was serdecznie i zapraszam na kolejną odsłonę naszego spotkania z Mają Kapłon i dandysami, czyli Marcin Krynicki, Jarosław Szafaryn oraz Robert Dudkiewicz. Rozmawiamy o waszej płycie, relacji, którą rozkładamy na części pierwsze w Radiu SK2.

0: plaża nad Wisłą, gdzie chcesz odpłynąć, gdzie chcecie odpłynąć razem, albo co topicie razem w tej Wiśle. O czym jest ten kawałek?
1: Teraz z perspektywy czasu widzę, że niekoniecznie o relacji mężczyzna-kobieta, ale o tym, że dużo chyba w życiu się trafia takich osób, które chciałyby dla nas czasem źle. Jakby to powiedzieć delikatnie.
0: Kładą kłody pod
1: Dokładnie.
0: Nogi.
1: To było takie moje struggle, żeby odpuścić osoby, które widziałam, że chcą utopić mnie właśnie w tej Wiśle, pozwolić im odpłynąć, zapomnieć o tych osobach, co nie jest łatwe często, jak ma się gdzieś tam długie relacje z osobami, są one ważne przez długi czas życia, potem widzisz, że najchętniej to by właśnie te kłody pod nogi ci rzuciły i zrobiły ci krzywdę, bez żadnego zastanowienia.
0: Rozumiem, że wszystkie kawałki, które tutaj znajdziemy na płycie Relacje, są twoim bagażem doświadczeń.
1: Tak, wszystko jest o moich historiach. Dokładnie tak.
0: Czyli każdy numer, który będziemy słuchać i interpretować na swój sposób, bo to jest piękne, że każdy może interpretować muzykę na swój sposób. To też jest umiejętność, którą nie każdy artysta posiada, aby utożsamiać się z utworem, niekoniecznie tak, jak on to przekazuje, ale również odnajdywać jakieś swoje sytuacje w tych kawałkach. Ale pierwsze wrażenie, które będziemy mieć, kojarzyć jakby z tobą i z twoimi doświadczeniami, rozumiem.
1: Tak, tak. Każda moja piosenka to jakaś historia, która mi się wydarzyła.
2: Maja miała taki obowiązek, powiem to wprost, żeby napisać teksty.
0: Masz siedzieć, płakać, masz tutaj zestaw chusteczek,
2: tutaj
0: być wrażliwą osobą i tę wrażliwość teksty. Przelać na muzykę.
2: Masz pisać teksty. My będziemy pomagać w aranżacji, my będziemy pomagać w muzyce, my będziemy dopowiadać, my będziemy pewne rzeczy proponować, ale tak naprawdę te utwory powinny być o twoich przeżyciach, nie? No bo ona jest autentyczna tylko wtedy, kiedy śpiewa o swoich własnych historiach. Jakby śpiewała utwory czyjeś, no to do końca by tak się z nimi nie utożsamiała. A jak sama napisała, no to sama wiedziała, co chce przekazać w tym utworze. To była dobra taka forma wyjścia przy tworzeniu tych utworów, bo one są przez to spójne.
0: Ale cena tego jest bardzo wysoka, prawda? Żeby utwór był dobry.
1: Tak. Otworzyć się, ale ja na przykład bardzo to lubię, bo przez to, że ja się otworzyłam ze swoich emocji i dużo różnych sytuacji przeżyłam, uwielbiam, kocham wręcz pisać teksty dla innych ludzi. Kiedy mogę się z nimi spotkać, porozmawiać o tym, co im się w życiu przydarzyło, bo ja też się bardzo otwieram przed ludźmi, nie boję się mówić o czymkolwiek, co tam w życiu odwaliłam, że tak powiem.
0: Co odwaliłaś?
1: No, spotykałam się z nieodpowiednimi osobami, szalałam.
0: Czyli byłaś niegrzeczną Mają.
1: Tak, ja jestem osobą grzeczną i miłą, ale troszkę naodwalałam życie sobie, samej narobiłam krzywdy. Dlatego też te piosenki o tym są, że każdy twój czyn musi być mniej więcej przemyślany, bo on wiąże za sobą konsekwencje, można kogoś zranić, można siebie zranić, bardzo prosto, nie myśląc czasem.

0: Północny wiatr.
1: Utwór, który ja przyniosłam na próbę. Napisałam go kiedyś i chciałam właśnie stworzyć go z chłopakami, bo mam ciekawa, jak oni go przeniosą na muzykę. Zrobili to dla mnie idealnie. To jest mój ulubiony utwór, muszę przyznać się, zaraz pod plażę nad Wisłą.
2: Tak, tym bardziej, że on trochę się różni od tego aranżu, który my wykonujemy na koncertach, który jest taki mocno rockowy. Ja gram tam taką mocną gitarę w tym riffie, natomiast ten aranż pod płytę jest zrobiony zupełnie inaczej. Tu jest dużo brzmień takich elektronicznych, dużo jest moogów, takich syntezatorowych brzmieni, no i przez to też nabrał takiej magii, takiej mocy. I ja też uważam, że to jest jeden z lepszych utworów na tej płycie.
3: Tak, a to co Marcin mówi, koncerty są pod kątem aranżacyjnym, one mają być inne, bo mam wrażenie, że artyści dzielą się na dwie grupy. Ci, co grają tak samo jak na płycie i chcą odtworzyć każdą nutę, żeby po prostu ktoś jak przyjdzie na koncert, to usłyszał dokładnie to, co może usłyszeć w domu na płycie. No i dzielą się na tych, którzy chcą jednak zaproponować temu słuchaczowi coś innego, żeby ten utwór brzmiał w tym momencie, w tym dniu zupełnie inaczej niż na płycie. Aczkolwiek te same dźwięki, klimaty, te same stylistyki, natomiast utwór jest grany rzeczywiście i to większość tych utworów, które gramy, na koncertach inaczej brzmią. I one mają brzmieć inaczej, one mają mieć energetyczne, one mają być bardziej rockowe.
2: Za każdym razem inaczej brzmią, bo to jest kwestia, w jakim nastroju jest Maja na przykład, jak daną historię zinterpretuje, jak chce ją przedstawić, tak? Te utwory naprawdę różnią się od siebie.
1: Moja emocja jakby pobudza was do tego, jak zagrać finalnie.
2: Tak.
1: Bo ja bardziej śpiewam, trzymam się i tekstu, i melodii oryginalnych, ale dodaję zawsze coś od siebie. Zawsze dodaję jakieś...
2: Od razu. Tak, i ta energia gdzieś tam nas pobudza i to też jest feedback od razu ze strony publiczności, także to...
3: Jak czujemy, że jest energetyczna improwizacja, chodzi tak. I to tak ma chyba być, no bo wtedy jest to...
1: Forma z każdemu znana.
3: Tak, więc formy musimy się trzymać, staramy się.
4: Dlatego na waszych koncertach jest fajnie, bo każdy jest inny.
3: Oczywiście, nie ma dwóch takich samych.
2: Można tak powiedzieć, tak.
4: A lubicie koncertować?
3: O, kto nie lubi?
2: O, tak. No to jest jakby koncertowanie daje to paliwo takie twórcze i ja osobiście najbardziej jednak. Dużo bardziej od pracy w studio wolę pracę na scenie przed publicznością, więc to jest to, co mnie najbardziej kręci.

0: Proszę Olek, to taki jest zbuntowany numer. Dandyzm jest wyrazem buntu wobec mieszczańskiej rzeczywistości, proszę państwa. Buntujecie się czasami? Co oczywiście was denerwuje? Ale tego
1: co
0: będzie
1: mnie
0: dużo.
1: Nie denerwuje.
0: No to jak tego będzie mniej, to zacznijmy od tej strony. Co was nie denerwuje?
1: Ja chyba powiem o tym, co mnie denerwuje. Mnie też nie denerwuje niedostępność emocjonalna w ludziach. Ja bardzo często daję dużo z siebie. O tym też jest w sumie ten utwór, Proszę Olek, powstał po mojej operacji. Ludzie pomogli mi tak naprawdę przeżyć. On jest takim
0: bo ty
1: prezentem.
0: Walczyłaś o zdrowie.
1: Tak.
0: Ty walczyłaś tak o zdrowie. Jak mogłabyś nam powiedzieć?
1: Urodziłam się ze skoliozą. Bardzo, bardzo silną. Jestem trzecim największym przypadkiem skoliozy w sumie na świecie, do tej pory zanotowanym. Najcięższym był do zoperowania. Operował mnie w Stanach doktor Lenki, ale miałam ogólnie łącznie 20 operacji, 18 w Polsce i dwie ratujące życie w Stanach. Dzięki cudownym ludziom w naszym kraju i nie tylko, ale głównie w naszym kraju ludzie zebrali dla mnie kwotę 3,5 miliona złotych, która została przekazana właśnie na tą operację, a więc dzięki temu żyję i dalej mogę robić to, co chcę, pracuję nad sobą i dalej wylewam te emocje w muzyce i jakby prezentem dla ludzi był utwór Proszę Olek. Mhm. Prezentem taką pierwszą piosenką, która została wydana po mojej operacji, cały jakby zarobek z tej piosenki jest przekazywany na cele charytatywne. Ja zawsze staram się, żeby to było jednak właśnie w kierunku skoliozy, bo bardzo mała jest wiedza, jeżeli chodzi o skoliozę w Polsce jeszcze. Dla mnie to jest właśnie taki bardzo ważny temat, więc Proszę Olek to jest prezent, podziękowanie dla ludzi za to, że uratowali mi życie tak naprawdę.
2: Mimo, że ten utwór nie ma nic wspólnego z lekiem jako takim, jakby tak sobie ktoś wyobraził.
0: To jest chyba, że lek na całe zło.
2: Tak, to jest też utwór o relacjach damsko-męskich.
1: Tak, dokładnie.
2: Przekornie.
1: Nie mogłam o kimś zapomnieć i prosiłam wszechświat o lek. Jakiś
2: no
1: lek na to wszystko.
0: Zapomniałaś o nim?
1: Zapomniałam.
2: Udało się.
1: I'm proud.
0: Lek zadziałał.
1: Było ciężko, ale zapomniałam. Po prostu musiałam sobie zdać sprawę z paru moich takich...
2: No i w tym utworze na przykład... W tym utworze chyba rzeczywiście, jeśli chodzi o stylistykę muzyczną, to nawiązujemy do takich dobrych, rockowych brzmień polskiej sceny lat...
3: No tak, tak, bo tam jest 80. prosty rytm gitarowy, w refrenie trochę słychać The Beatles.
2: A może Manam? O, gdzieś
3: więc,
2: tam.
3: Więc tak, to jest taki stricte rockowy numer, bez żadnych udziwnień, ale myślę, że on tak właśnie powinien brzmieć. Prosto, jakby żeby nie zakłócać tego przekazu, który ma Maja. I ja uważam, że ten numer, mimo że jest naprawdę bardzo prosty, to brzmi świetnie.

0: Czy wasza droga była prosta, czy kręta, jak teraz na to wszystko patrzycie, do tego, aby dojść do tego punkciku, do tego momentu, w którym aktualnie się znajdujecie? Sztormy. Były, czy nie było sztormów?
1: Są.
2: Cały czas są, tylko trzeba się do tego przyzwyczaić.
0: Nie przychodzą.
1: Nie, cały czas jest pod wiatr, cały czas jest kręta droga.
0: Ale sztormy to jest taki kawałek, który ma w sobie zwycięstwo. Tak
1: to
0: mi się
1: prawda.
0: Wydaje.
1: No bo finalnie ta płyta jest zwycięstwem nad tymi sztormami. Ona nas jednoczy w tej walce właśnie o to, żeby pokazać, co chcemy muzycznie, nie? I mimo tych sztormów, mimo tych wiatrów, mimo przeciwności losu, to udało się ona nam w takiej formie, jaka jest, i jesteśmy z niej dumni. I mimo przeciwności losu, mimo tego wszystkiego, to jest jakby takim kwintesencją tego, co robiliśmy. No i oczywiście te sztormy dalej trwają i one będą trwać. To jest taki proces chyba nieunikniony, który artyści, jedni mają łatwiej, bo im tam wieje w te żagle, a drudzy mają troszeczkę pod prąd.
0: Muszą sami dmuchać.
1: My się wcale z tego powodu nie umartwiamy nad sobą.
0: Jak już dmuchać, to z uśmiechem.
3: Tak, ale to jest mój ulubiony utwór na przykład na płycie. Uważam, że sztormy są tak emocjonalne, tak delikatne, niezaśpiewane. Do tego też tam nie przesadzaliśmy z aranżacją.
0: Ale to
3: tak słychać, że tak te sztormy nadchodzą, jest ta kulminacja.
0: Ale ta gitara.
3: Kupa.
2: Ja się go najbardziej wstydziłam, szczerze mówiąc.
3: Ja uważam, że to jest chyba nasza najlepsza aranżacja. Najbardziej lubię ten utwór.
0: Robert
3: tak
0: też jest zadowolony, prawda? Bo tam tylko na końcu te triumfalne.
4: Właściwie tam nie miało być bębnów, ale Marcin wymógł.
5: Tutaj poprosiłem, żeby zagrał jak Phil Collins.
4: Tak było. Siedzieliśmy w studiu wtedy, Marcin nagrał. Chodź, spróbujesz, może coś tam. Będzie pasowało, będzie pasowało. Marcin, ja nam nic nie wymyślę, nic. Wierzasz i robisz. No i tak się skończyło. No.
0: Robert Dudkiewicz.
1: Robert myślał, że w tym utworze na koncercie będzie sobie schodził na te 3,5 minuty. Będzie mógł odpocząć. No nie. Nawet nie ma chwili odpoczynku.
0: Widzisz, przyjaciele.
2: Równo.
0: Koledzy.
2: Każdy zapomniał.

0: Maja Kapłon i Dan Dysi. Na płycie Relacje znajduje się 10 fantastycznych kawałków, o których dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2. Są ze mną oprócz Maji również Jarek, Marcin i Robert. Okładka waszej płyty czarno-biała, na niej dłonie, które trzymają linię tego całego pokręconego świata. Kto na to wpadł?
1: To był mój szalony pomysł. Mam koleżankę bliską, która jest mega artystką. Mhm. Jak ja zobaczyłam projekt, poczułam, że to jest to, że to jest wszystkie relacje, które są w tych utworach, są właśnie o tym. Te poplątania między ludźmi i to wszystko. Zapytałam Natalię, jest to Natalia Lipińska, autorka tego całego projektu, który jest na okładce. Czy mogę tego użyć, bo to jest jakby w mojej wyobraźni odzwierciedlenie, o czym są wszystkie te teksty. O ciężkich relacjach, od tego jak się jakby kształtuje mały człowiek w rodzinie, potem jakie błędy sobie popełnia, że ma różne schematy w życiu wyuczone i ta okładka to jest dla mnie i rodzina, i relacje, które poznajemy w życiu, ludzi, których poznajemy, z którymi musimy sobie poradzić, rozplątać te wszystkie supełki, które są w nas, żeby stworzyć prawdziwe relacje.
2: Więc nie dość, że to są relacje pomiędzy kobietą a mężczyzną, opowiadając historię właśnie w tych utworach, to ta płyta z mojej strony jest właśnie relacją pomiędzy nami. Tu jest akurat, są cztery ręce, idealnie pasuje, nie? Cztery osoby, cztery ręce, każdy ciągnie w swoją stronę, każdy ma jakiś tam swój pomysł i taki, niektóre się łączą, niektóre się przeplatają, niektóre pewnie się zasupłały pomiędzy sobą i myślę, że dlatego ta okładka przeszła tą weryfikację, no było trochę tarcia, ale przeszła. Możemy wspólnie powiedzieć, że jest odzwierciedleniem tych
3: naszych. Ja powiem od siebie, że nie do końca byłem zwolennikiem tej okładki, natomiast jak zobaczyłem właśnie to już fizycznie, no to wtedy stwierdziłem, że wow, że to jednak był dobry pomysł i tu przyznałem się do błędu i naprawdę dzisiaj uważam, że jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Yeah.

0: Metaforyczny dom to kolejny kawałek, dziewiąty, już przedostatni, który znajdziemy na waszym debiutanckim albumie. Maja Kapłon i Dandysi, którzy są gośćmi Radia SK2. O relacjach sobie rozmawiamy, bo taki tytuł jest tego krążka. Metaforyczny dom. Lubicie wracać w swoje rodzinne strony?
1: Oczywiście. Myślę, że każdy.
0: Cóż to są za rodzinne strony?
1: Im ktoś starszy i więcej czasu przeżył na tym świecie, tym bardziej tęskni do swojego tego metaforycznego domu, bo to nie jest już ten sam dom, co kiedyś. On już nie istnieje. To się wszystko zmienia, tak jak relacje między ludźmi. Nie możemy wrócić do tego, co było 20 lat temu albo 15, bo ci ludzie już zupełnie inaczej myślą, są na innym etapie życia.
0: Ja pamiętam te telewizory kineskopowe.
1: Tak, a wracamy do tego gdzieś tam pamięcią, wracamy uczuciem do tamtych czasów. Ten metaforyczny dom to jest nasze wyobrażenie tego, co kiedyś.
0: Waszym domem jest które miasto?
1: Naszym takim rodzimym miastem, jeśli chodzi o trzech Dandysów, to jest Żyrardów.
2: Mhm. A u mnie jest Teresin.
1: A u Maji jest Teresin.
3: Ja pod warszawskiej miejscowości. Tak. Gdzieś byliśmy blisko na szczęście siebie.
1: Ja na przykład już nie mieszkam w Żyrardowie. Mhm. To Żyrardów zawsze będzie w moim sercu, no bo tam się człowiek nauczył, tam się człowiek wychował, tam człowiek spotkał znajomych, przyjaciół miał i funkcjonował i tam tworzyliśmy muzykę. To jest nasz ten metaforyczny dom, ale no to oczywiście jest przenośni, bo...
0: I byście dalej biegać w podartych spodniach, czy jednak dandy z elegancji
1: ja
0: Francji?
1: Powiem tak, że jak ja patrzę na dzisiejszą młodzież, to chyba wolę czasy, kiedy mama otwierała okno i wołała do domu, obiad! Mamo, jeszcze chwilę!
0: Piętra moja mama krzyczała.
1: Chwilę!
0: Całe osiedle słyszało.
1: Całe osiedle i lecieli wszyscy. Nie.
0: Ja robiłem mamie na złość i pytałem, a co dziś na obiad? Wszystkie sąsiadki już wiedziały. Pomidorowa!
1: Tak jest. Niż dzisiaj, co rzeczywiście mówi się, odłóż ten telefon, idź na chwilę na dwór, idź się przebiegnij, coś zrób, pogadaj z kimś, spotkaj się. Dzisiaj mam wrażenie, że ludzie są coraz bardziej samotni. Ja uczę na co dzień, uczę grafiki komputerowej zawodowo. I rzeczywiście młodzież potrzebuje tych rodziców, tych relacji między nimi. Coraz mają tego mniej. Szukają tego cały czas. No jak nie znajdują, to uciekają w jakieś różne formy.
0: Szukają metaforycznego domu?
1: Tak. Szukają metaforycznego domu, żeby tam mogli się odnaleźć, tam zaznać spokoju i żeby ktoś wysłuchał. Tego brakuje mocno. Tak myślę.
2: Tak. Bo wiadomo, że rodzice zawsze nas wychowują najlepiej, jak potrafią, ale gdzieś tam właśnie te wszystkie braki w dzieciach na dorosłość i te problemy, w które się wplątują, zawsze są właśnie efektem tego nieprzepracowania. Ja na przykład jestem na terapii i myślę, że gdyby nie to, to dalej bym takie błędy popełniała i te właśnie sztorby na płycie i metaforyczny dom są dla mnie przynajmniej taką kokardką pracy nad sobą, że coś się zaczyna zmieniać i już nie mam takiej chęci wejść w coś, co wiem, że 10 raz na przykład sprawi, że poczuję ból, którego nie chcę czuć, że zrobię sobie krzywdę, że może mogę komuś zrobić krzywdę jakimiś decyzjami. Więc ta płyta jest takim dla mnie lekarstwem na to wszystko, taką radością, że przeszłam przez to i jestem dalej i dzieje się dalej.
1: Jak ktoś posłucha sobie tekstów, one są bardzo trudne. To są bardzo trudne i zawiłe teksty. I ma to swoje plusy i minusy. Jedni wolą kawę na ławę, a w tych utworach, żeby zrozumieć przesłanie albo dojść, o co chodziło autorce, to naprawdę trzeba się mocno wgłębić i poznać każdy kawałek tego tekstu, który tam jest. Dopiero wtedy się go zrozumie.
2: Tak. Tu jest trochę poezji ode mnie,
1: jest
2: szczerze
1: dużo
2: mówiąc.
1: Poezji.
0: Jeden numer jest dobrym materiałem na pracę magisterską z filozofii.
1: Tak myślę.
2: Trochę tak.
4: To bez psychologii.
0: Społecznej.
2: Głównie. Tak. Myślę, że głównie.
3: O psychiatrii nie wspominaj.
2: Tak. Może to płyta dopiero się nazywać Spektrum.
3: To jest bardzo dobry tytuł na kolejną płytę Spektrum.
2: Tak.
3: Świetne.
1: Zapamiętaj.
3: Świetne.
0: James Bond, tak?
3: Zapiszmy to.
1: Zapiszmy to.

0: Maja Kapłon, Jarek Szafaryn, Marcin Krynicki, Robert Dudkiewicz. Przywitaj się, Robert.
1: Czemu zawsze ja się witam?
0: Bo mówisz najwięcej. I tak dobrnęliśmy do końca, moi drodzy. Dobrnęliśmy do ostatniego utworu, który jest zwieńczeniem waszej debiutanckiej płyty Relacje Maja Kapłon i Dandysi. Ten kawałek nazywa się Dystanse, pozycja numer 10. Szybko te dystanse w tym numerze skracacie. Szybciutko tutaj jest.
2: Tak. To jest chyba utwór najbardziej
3: osobisty. W którym jakby podkreślam całą jakby moją przemianę. Ja mam całe plecy w bliznach, pociachane i jak kocham to pokazywać, bo wiem ile kompleksów mają kobiety głównie w tym kraju, związane właśnie z ciałem, rzeczami, które ukrywają, wstydzą się i nie chcą tego robić, dlatego że boją się tej oceny. I ja stwierdziłam, że chcę być takim przykładem, który będzie na złość wszystkiemu pokazywał wszystkie mankamenty, czy moich właśnie jakichś niedojrzałych decyzji z kiedyś i śpiewał bez żadnego zastanowienia o tym, co jest nieidealne w takiej idealnej idei. Na wszystkich koncertach, które zagrałam, miałam plecy na wierzchu, zawsze pokazywałam te blizny. W Wojsie gdzieś tam chcieli to ukrywać, ale ja też mówiłam, że nie, że może to być, że ja chcę, żeby to było widać, bo chcę być właśnie takim przykładem, żeby po prostu te młode osoby poczuły, że to nie jest nic, co jest straszne, tylko właśnie trzeba trochę pracy, żeby to zaakceptować, żeby dostrzec to, że te blizny mogą być twoim trofeum, tego, co przeżyłaś i pozwoliłaś sobie przeżyć też w tym płaczu i drodze do akceptacji siebie. No więc dystanse były dla mnie mega tworzeniem i mega też czuję siłę w tym, że powiedziałam o tym, że pokazuję blizny i te blizny są moim trofeum i właśnie chcę je pokazywać jak najczęściej i jak najwięcej.
0: Jesteś bardzo odważną kobietą.
3: Jestem. Czasem mi to przysparzało trochę problemów, dlatego że właśnie często jestem mało kompromisowa i pracuję gdzieś tam cały czas nad tym. Mam pewne wyobrażenie tego, jaka chcę być w muzyce i dla ludzi gdzieś tam w social mediach i dlatego się często upieram, bo chcę dużo dobra wynieść chyba po prostu. I tak to teraz...
2: Mało kompromisowa to jest jakby chyba kwintesencja tego, co powiedziała. Mało kompromisowa.
0: A szalona?
2: Jest. Oj, absolutnie. Szalona, ciężko ją okiełznać, żyje zupełnie w swoim świecie.
0: Trzech facetów nie daje.
2: Nie, absolutnie.

0: Jak szukacie jeszcze, zapytam a propos tych dystansów, jak szukacie jeszcze luzu w tym całym spiętym świecie?
1: Ja medytacją bardzo dużo. Mhm. Lubię medytować i dawać sobie moim myślom przepływać. No i właśnie terapia mi pomaga. Przesiewa te złe schematy z życia i pomaga zobaczyć nie jedną drogę, tylko 10 różnych rozwiązań, które można ewentualnie.
2: A ja myślę, że jak się spotykamy w grupie, to my wtedy się właśnie dobrze luzujemy.
1: Też prawda.
2: Bo, jak tak, ale oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu.
0: Oczywiście.
2: To jest fajne, nie? Za każdym razem, kiedy tam nawet się poprzytykamy nieraz, nie? Ktoś komuś tam na złość, ktoś napisze, pozłości, żeby drugiego wnerwić, to jak się spotykamy razem, to jakby to przechodzi, nie? I tak zaczynamy od nowa.
3: Tak, ale też generalnie ta płyta jest też o relacjach przyjacielskich, bo my na co dzień jesteśmy przyjaciółmi, tak? Znamy
2: dokładnie
3: się
2: od lat
3: zamierzchłych czasów. Lubimy ze sobą spędzać czas.
0: A jak w ogóle powstali dandysi? Pamiętacie ten moment, kiedy się panowie spiknęliście wszyscy ze sobą?
3: Ukonstytuowaliśmy się w zasadzie w momencie, kiedy nawiązaliśmy współpracę z Mają.
2: Aha.
3: Wcześniej oczywiście
2: w różnych projektach
3: muzycznych od wielu, wielu lat. Natomiast ta idea dandyska zaczęła nam przyświecać tak naprawdę w momencie, kiedy pojawiła się Maja. Tchnęła tego ducha w te utwory, które już mieliśmy.
2: Część Maja miała. No
3: I nad którymi pracowaliśmy. Także to chyba był ten moment.
2: Tak.
1: Dla mnie jest niesamowite to, że wy dalej jesteście dandysami. Cały czas macie brody. Odkąd was poznałam,
3: przyszła idea,
1: żebyście byli dandysami, a nie mieliście wcześniej. Robert chyba nie miał. I Jarek też, jak cię poznałam, nie miałeś.
0: Robert, potwierdzasz?
2: Nie wiem, ja już nie pamiętam tego momentu.
3: Ja do dzisiaj chodzę w takich tych kreciastych płaszczach, takich brytyjskich, więc gdzieś to zostało w takim codziennym też wizerunku. I zresztą chłopaki też. Tak, żeby się powygłupiać gdzieś tam, poubierać się tak troszkę kolorowo i nie wiem, ruszyć gdzieś w miasto do restauracji, tak? Czy na koncert, na jakiś spacer.
2: No ja włosów nie mam na głowie, to mam chociaż brodę, no z tego się trzeba cieszyć.
0: Jestem pod ogromnym w ogóle wrażeniem tego, że na tej płycie mogę znaleźć cząstkę każdego z was. Życzę, żeby mógł się z nią zapoznać każdy.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.
0: Jeżeli nie na płycie, to na koncercie. Każdy koncert jest wyjątkowy, zwłaszcza w waszym wykonaniu. Zapraszamy również na media społecznościowe.
1: To w sumie Facebook, Maja Kapłon i Dandysi, no i Instagram Maja Kapłon. Tam wszystkie rzeczy.
3: Tak, szczegóły dotyczące płyty i dotyczące koncertów, więc odsyłamy tak albo na nasz zespołowy Maja i Dandysi, albo właśnie na Majej profil na Instagramie.
0: Tam zaglądajcie i tam znajdziecie trzech sympatycznych panów brodaczy, dandysów, którzy byli gośćmi Radia SK2, Jarek Szafaryn, klawisze, Marcin Krynicki, gitary, Robert Dudkiewicz, instrumenty perkusyjne. Dziękuję wam.
3: Bardzo serdecznie dziękujemy.
0: Z którymi oczywiście śpiewa Maja Kapłon. Dziękuję ci również, że byłaś tutaj z nami.
1: Dziękuję.
0: A oni tworzą jedną wspaniałą całość, którą będziecie mogli posłuchać i doświadczyć tych cudownych wrażeń na płycie Relacje. Maja Kapłon i Dandysi dzisiaj w Radiu SK2. Dziękuję wam za spotkanie.
1: Dziękujemy bardzo.

0: muzyczny.
1: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
0: Magazyn muzyczny.
1: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
0: Magazyn muzyczny.
1: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobudka Sobudka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71, szybko zdobyły popularność.

0: Ich płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją.
2: Kiedy nikt

Utwory łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, Byle łza, Tylko ja nie będę już taki, Byle było tak i Parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności. Ja

0: tym okresie artysta koncertował intensywnie, trasy obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje, każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, Listy do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.
2: Nie

Ten okres był także czasem rozwoju warsztatu artystycznego. Krawczyk eksperymentował z aranżacjami, harmonizacją głosu i instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

A te emigracji były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie, wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności, te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak minął dzień, do widzenia przyjacielu, nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

Codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem. Musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować

Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

0: Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.
1: Dramatów sceny niezliczone,
2: gdy sił mi braknie od słonecznych czasach,
1: tych wspólnie z tobą spędzonych.

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację. Tak przyznała po latach w wywiadzie z portalem zwierciadło.pl. A tak Krzysztof Krawczyk wspomina tę współpracę. Piosenka Trudno tak jest bałkańskiego pochodzenia z tekstem Edyty, a pisze ona nie tylko mądre, ale i muzyczne teksty. Nagrywaliśmy ją w jej domowym studiu i tutaj zaczęły się schody. Okazała się piłą podczas nagrania. Rzeźbiła każde słowo, każdy dźwięk. Ja nie mam cierpliwości. Uważam, że w takich sytuacjach często lepsze jest wrogiem dobrego. Nagraliśmy 56 wersji, a ona jeszcze nie była zadowolona. Chciałem zerwać nagranie. Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relację z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać wokale, a ja mówię: ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i B-Real, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak. I choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.

0: W latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady i interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół, jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: Magazyn muzyczny.
0: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia są nieprzemijającą częścią polskiej kultury muzycznej.
1: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
2: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
3: Rozdział 7. Manam. Oprócz błękitnego nieba w boskim Buenos. Dziwna droga do sławy. Polscy muzycy w rozmaity sposób docierali na rockowy Parnas, ale trzeba przyznać, że droga Marka Jackowskiego była wyjątkowo skomplikowana. Grał bowiem w różnych składach z bardzo różnym instrumentarium, a do tego często zmieniał style muzyczne. W swojej karierze wykonywał bigbeatową muzykę kościelną, piosenkę poetycką, rock progresywny, world music, punk, by wreszcie trafić na scenę rockową. Nigdy zresztą nie ukrywał, że od pewnej chwili chciał grać najszybszego rocka w kraju. I cel ten udało mu się zrealizować. Biografia Jackowskiego także pod innymi względami odróżnia się od życiorysów typowych polskich rockmenów przełomu lat 70. i 80. Dorastał bowiem na PGR-owskiej wsi na Warmii, co nie przeszkodziło mu w podjęciu studiów na Wydziale Anglistyki w Łodzi. Wprawdzie nigdy nie złożył pracy magisterskiej i nie ukończył edukacji uniwersyteckiej, ale trzeba przyznać, że wyższe studia były rzadkością wśród naszych ówczesnych rockmenów. Dopiero w latach 80. miał miejsce wysyp wykonawców pochodzących ze środowisk akademickich. Pierwsze lata życia Marek Jackowski spędził w Łęgajnach, niewielkiej wsi w pobliżu Barczewa, obecnie liczącej niespełna 1500 mieszkańców. Jego rodzice pracowali w miejscowym zakładzie ogrodniczym należącym do państwowych gospodarstw rolnych i należeli do tamtejszej elity, gdyż matka przyszłego rockmana była księgową, a ojciec dyrektorem. Nie oznaczało to jednak specjalnych luksusów, gdyż na ziemiach odzyskanych kadra kierownicza często mieszkała w niewiele lepszych warunkach niż zwykli pracownicy. Sytuację socjalną rodziny dodatkowo skomplikował fakt, że ojca przyszłego gwiazdora oskarżono o niegospodarność i skazano na 3 lata więzienia. Wprawdzie został zwolniony przed terminem, ale nie wrócił już na dotychczasowe stanowisko. W późniejszych latach pracował jako urzędnik samorządowy w Olsztynie. Łęgajny leżą niespełna 13 kilometrów od tego miasta. Ciekawostką natomiast pozostaje fakt, że rodzice Marka nie byli wygnańcami z Kresów, jak większość ówczesnej ludności Warmii i Mazur. Matka pochodziła z Wielkopolski, a a ojciec był miejscowym Polakiem i do 1945 roku obywatelem III Rzeszy. Być może właśnie to wpłynęło na negatywne wobec niego nastawienie Urzędu Bezpieczeństwa, którego funkcjonariusze wszędzie poszukiwali spisku niemieckich odwetowców. Jeszcze na rodzinnej Warmii Marek Jackowski zaczął grać na gitarze i zaraził się miłością do rock'n'rolla. Jednocześnie pilnie uczył się angielskiego, gdyż w przyszłości zamierzał poświęcić się studiom filologicznym. Angielszczyznę opanował w tak dobrym stopniu, że już w szkole średniej czytał Hemingwaya w oryginale. Niejako przy okazji tłumaczył też piosenki popularne za żelazną kurtyną, ale wówczas nie myślał jeszcze o karierze muzyka. Bardziej widział swoją przyszłość w zawodzie tłumacza. Jackowski nie zamierzał pozostać na warmińskiej wsi. Doskonale wiedział, że tylko odpowiednie wykształcenie zapewni mu wydostanie się z PGR-owskich opłotków. Wprawdzie nigdy nie był prymusem, ale maturę zdał bez problemu, a dzięki dobrej znajomości angielskiego na egzaminach pokonał konkurencję i dostał się na Uniwersytet Łódzki. Studia rozpoczął jesienią 1964 roku i niebawem zaczął grać w zespole Impulsy, który następnie zmienił nazwę na Vox Gentis. Studenci grali rockowy repertuar z zachodu, ale z czasem pojawiało się coraz więcej kompozycji autorstwa Jackowskiego. Już wówczas bardzo dbał o swój wizerunek, gdyż wiedział, że jest to ważny element muzycznej biografii. Kiedy szedł z gitarą, wspominał perkusista grupy Andrzej Twardzik, w długim czarnym płaszczu powiewającym na wietrze widać było, że idzie ktoś. Maszerował dostojnie, robiąc duże kroki i często chodził w kozakach. Wiosną wszyscy zrzucali ciężkie obuwie, a on wciąż paradował w butach do kolan. Z daleka było widać, że idzie artysta. Vox Gentis grał na potańcówkach, ale też w łódzkich kościołach, gdyż akurat zapanowała moda na big beat w świątyniach. Trójkę muzyków zaproszono nawet do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieli koncertować w kościołach dla Polonii. Nie dostali jednak paszportów i całe przedsięwzięcie upadło. Kocham cię, kochanie moje. Ten jeden z największych hitów Manamu, który przez ponad 20 tygodni był notowany na liście przebojów programu trzeciego, wcale nie powstał dla Kory. Wprawdzie wokalistka była autorką tekstu, a wówczas żoną Marka, jednak gitarzysta skomponował muzykę z myślą o swojej studenckiej miłości. Ewa Janicka była młodszą siostrą dziewczyny przyjaciela Marka, Jerzego Stępkowskiego. Gdy poznała Jackowskiego, uczęszczała do ostatniej klasy liceum, zaś muzyk zakochał się po uszy. Zaprzyjaźnił się z całą jej rodziną, a przy okazji wspólnie ze Stępkowskim i jego dziewczyną, późniejszą żoną, założyli klub muzyczny. Jackowski miał wobec Ewy poważne zamiary, uchodzili za dobraną parę, ale dziewczyna nie chciała się jeszcze z nikim wiązać na stałe. Gdy zatem Marek poprosił Ewę o rękę przy jej rodzicach, obróciła całą sytuację w żart. Chociaż bez wątpienia Jackowski jej się podobał i była nim zafascynowana, to tak naprawdę nie wyobrażała sobie życia u boku kogoś, kto zajmował się muzyką. Wprawdzie ją uwielbiała, ale jako rozsądna dziewczyna z dobrego domu pragnęła, by jej wybranek wykonywał bardziej stabilny zawód. Zgodnie z odwieczną zasadą, że kobiety zakochują się w artystach, ale poślubiają księgowych. Nieudane oświadczyny spowodowały, że para zerwała ze sobą, chociaż mieli jeszcze do siebie wrócić. Wielu znajomych uważało zresztą, że Ewa była najważniejszą kobietą w życiu Marka i zabiegał o kontakt z nią do końca życia. Gdy Marek komponował, wspominał Stępkowski, utwór Kocham cię, kochanie moje, zapytałem go, komu zadedykuje tę melodię. A on na to, a jak myślisz? Korze? Spojrzał na mnie z politowaniem. Ja na to, Ewie? Uśmiechnął się. Marek komponował na poczekaniu. Siadał na tapczanie, brał kilka akordów i za chwilę już coś do nich nucił. Przychodziło mu to tak lekko, że aż nie chce się wierzyć. Być może właśnie z powodu Ewy nieomal skreślono go z listy studentów, gdyż nie zaliczył czwartego roku zajęć. Choć otrzymał prawo do powtarzania, myślał już o przeprowadzce do Krakowa. Tym bardziej, że dzięki mieszkającej pod Wawelem siostrze udało mu się zadebiutować w piwnicy pod Baranami, co stanowiło ogromną nobilitację. Vox Gentis był już wówczas duetem gitar elektrycznych, a na występach Jackowski recytował poezję Allena Ginsberga. Często występowali tylko przy świecach, co jeszcze wzmagało siłę muzycznego przekazu i dobrze wpisywało się w hipisowskie czasy. Tym bardziej, że Jackowski pozostawał wówczas pod dużym wpływem filozofii Dalekiego Wschodu. Wtedy nie improwizowaliśmy, relacjonował kolega Marka z zespołu Zbigniew Frankowski. Na pewno mieliśmy przygotowany program. W mojej pamięci zachowało się jedynie to, że w pierwszym rzędzie na widowni siedziała Kora, a obok niej zdaje się pies, czyli Ryszard Terlecki, późniejszy poseł i wicemarszałek Sejmu, wtedy jej partner. Mimo obaw wykonawców koncert został przyjęty owacyjnie i duet zaproszono do dalszej współpracy. Oczywiście występ odbył się za darmo, gdyż nikt wtedy nie myślał o pieniądzach, a Jackowski chciał po prostu zaistnieć w Krakowie. Po koncercie do Marka podeszła Kora, usiadła na kolumnie głośnikowej i zaczęła z nim rozmawiać. Potem polała się wódka i obudzili się rano we troje w jednym łóżku z baldachimem. Terleckiego z nimi nie było. Zespół jeszcze raz zagrał dla piwnicy i się rozpadł, gdyż Jackowski zdecydował się na przeprowadzkę pod Wawel. Udało mu się przenieść na anglistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, chociaż nie miało to nic wspólnego z Korą. Olga Ostrowska nie zrobiła na nim wówczas większego wrażenia, a Marek chciał uciec od wspomnień o Ewie i przy okazji spróbować sił na miejscowej scenie muzycznej. Poza tym miasto i jego środowisko kulturalne coraz bardziej mu imponowało, czemu trudno specjalnie się dziwić, gdyż Łódź w żadnym wypadku nie mogła się równać z ówczesnym Krakowem. Korowód. Początki były jednak trudne. Jackowski mieszkał kątem u znajomych, znał w Krakowie niewiele osób i niespecjalnie mógł się tam odnaleźć na muzycznej mapie. Wprawdzie kojarzono go z występów w piwnicy pod Baranami, ale większe zainteresowanie wzbudzał jako utalentowany hipnotyzer, gdyż interesował się tą dziedziną nauki. Rzeczywiście miał znaczne osiągnięcia. Podobno potrafił zahipnotyzować każdego i w każdym miejscu. Stałym bywalcem piwnicy był także jeden z liderów Anawy, Jan Kanty Pawluśkiewicz. Jego grupa często zmieniała skład, a Jackowskiego pamiętał z popisów w Vox Gentis. Hipnoza go nie interesowała. Anawa była wówczas na absolutnym topie. Grupa występowała na festiwalu w Opolu, nagrywała programy telewizyjne, a jej wokalista Marek Grechuta osiągnął status gwiazdy. Jackowski wydawał się obiecującym instrumentalistą, zatem Pawluśkiewicz zaproponował mu współpracę. Dla młodego muzyka był to niezwykły awans artystyczny, ale Pawluśkiewicz potrzebował gitarzysty grającego akustycznie, zaś Marek nie miał pod tym względem większego doświadczenia. Jego żywiołem była gitara elektryczna, a na domiar złego nie znał nut. Miał jednak wrażliwość muzyczną, której potrzebował Pawluśkiewicz. Jackowski wywoływał u słuchaczy emocje i to było najważniejsze. A fakt, że wizualnie odróżnia się od reszty zespołu, tylko dodawał mu atrakcyjności. Wyglądaliśmy oryginalnie, wspominał Pawluśkiewicz. Zbyszek Paleta, skrzypek, wykwintny światowiec, zawsze z muszką i w znakomicie uszytym przez ojca świetnego krawca fraku. Zjawiskowa wiolonczelistka Ania w pięknej sukni. Marek Grechuta również wytworny, romantyczny, w świetnie skrojonym na miarę surducie. Długowłosy Marek Jackowski był za to w podkoszulku i spodniach wyraźnie zagranicznych. Bez gatek, bo mówił, że to niehigieniczne. Obok niego Jacek Ostaszewski na biało, wychudzony buddysta. Tadek Kożuch, altowiolista, o intrygującej urodzie krwistego cygana i ja w przedwojennym, wyświechtanym smokingu. Jackowski nagrał za Anawą dwie płyty. Brał też udział w stworzeniu jednego z najważniejszych utworów grupy, Korowodu. To właśnie gitara Jackowskiego i flet Ostaszewskiego nadały utworowi niezapomniane, psychodeliczne brzmienie. Jechaliśmy do Olsztyna pociągiem, kontynuował Pawluśkiewicz. Marek, który tę melodię dopiero co ułożył, miał na karteczce funkcję i Jackowski zagrał je na gitarze. Na początku wydało mi się to nieciekawe, ale po chwili Marek śpiewał i już wspólnie zaczęli nadawać tej piosence znany później kształt. A ja poczułem, że to jest rewelacyjne. A dołączył jeszcze Jacek Ostaszewski ze swoim fletem, ale nie na długo, bo wdał się w rozrywki pokerowe, co sprawiło, że przegrał nie tylko pieniądze, które posiadał, ale i te, które miał zarobić w Olsztynie. Właśnie w Olsztynie Korowód otrzymał swój późniejszy kształt. Na tle gitary Jackowskiego oraz instrumentów perkusyjnych Ostaszewski szalał na flecie, fenomenalnie rozwijając swoją solówkę. Obaj z gitarzystą improwizowali na koncertach, rozciągając utwór do 12 minut. Zespół wpadał wtedy w rodzaj transu muzycznego, co podczas występów w Republice Federalnej Niemiec nieomal zakończyło się katastrofą, gdyż służby porządkowe uznały, że muzycy są pod wpływem narkotyków, które być może zażywali nawet na scenie. Na płytę Korowód trafiła też kompozycja Jackowskiego, instrumentalne Widzieć więcej. Nagrał go tylko Zostaszewskim. Był to utwór hipisowski i bardzo chętnie zresztą przez hipisów słuchany. Pawluśkiewicz przyznawał, że obaj muzycy wnieśli wówczas do Anawy ogromnie świeżą energię i nie ukrywał zaskoczenia, gdy postanowili opuścić grupę. Stanowili bowiem jej bardzo ważny element. Zdewastowali nam zespół, skarżył się lider po latach. Odejście Marka to był dla mnie szok, chociaż wiedziałem, że on, komponując Widzieć więcej, tworzy swoje pranuty. I domyślałem się, że będzie chciał komponować inne rzeczy. Odeszli wspaniali muzycy i trzeba było zatrudnić nowych. Zdruzgotali też estetykę grupy, bo wygląd Jacka i jego twarz arystokraty oraz długowłosego Marka, ponurego draba, wyróżniała nas wśród innych grup. Osian. Granie w Anawie spowodowało, że Jackowski zaniedbał studia i ostatecznie ich nie ukończył. Niespecjalnie się tym przejął, gdyż podjął już wtedy decyzję, że poświęci się muzyce. W Anawie miał zapewniony byt finansowy z tytułu licznych koncertów i nawet zdał egzamin na profesjonalnego muzyka, by oficjalnie otrzymywać wynagrodzenie. Miało to tym większe znaczenie, że w grudniu 1971 roku poślubił Korę, z którą mieszkał już od pewnego czasu, a jego wybranka spodziewała się ich dziecka. Dlatego tym większe było zaskoczenie, gdy opuścił Anawę. Razem z Ostaszewskim coraz bardziej ulegali fascynacji filozofią oraz kulturą Indii i Dalekiego Wschodu, a do tego poznali jeszcze malarza Tomasza Hołuja, syna znanego pisarza i poety Tadeusza. Wspólnie założyli grupę Osian, której nazwę zaczerpnęli z wiersza Leśmiana. Zespół miał prezentować improwizowaną world music. Jackowski odpowiadał za gitarę akustyczną, Ostaszewski grał na flecie, a Hołuj na bębenkach i przeszkadzajkach. Początkowo nie planowano rozstania z Anawą, ale gdy Grechuta i Pawluśkiewicz nie zgodzili się, by Osian występował jako support przed koncertami macierzystej formacji, Jackowski z Ostaszewskim definitywnie opuścili Anawę. Zapewne duży wpływ na ich decyzję miał również narastający konflikt między dwoma liderami zespołu, który niebawem doprowadził do usunięcia Grechuty ze składu. Jacek Ostaszewski, ojciec aktorki Mai, był o 2 lata starszy od Jackowskiego i uchodził za doświadczonego muzyka jazzowego. Grał na flecie i kontrabasie. Miał za sobą nagrania z Andrzejem Trzaskowskim, Włodzimierzem Nachornym i Andrzejem Kurylewiczem. Nakłonił kolegów do poszukiwań artystycznych odległych od komercji i tradycji europejskiej. Koncerty Osiana miały być improwizowanymi misteriami, w których braliby udział zarówno członkowie grupy, jak i publiczność. Zespół szybko zdobył popularność w hipisowskich kręgach Krakowa. Prezentował bowiem muzykę unikalną nie tylko w Polsce, lecz także w Europie. Regularnie też koncertował w piwnicy pod Baranami po występach Ewy Demarczyk. A chociaż miejscowi kabareciarze nigdy nie należeli do zbyt zamożnych, Osian występował samodzielnie, co członkom zespołu zapewniało środki finansowe na utrzymanie rodzin. Na koncerty zamiejscowe często wybierały się żony muzyków, dzięki czemu rozszerzano wówczas brzmienie zespołu. Panie grały na fletach, a grupa dostawała zwrot kosztów za udział dodatkowych osób. Przez pewien czas stanowili zresztą jedną wielką rodzinę. Jackowscy mieszkali początkowo u Ostaszewskich, a potem u Hołujów. Grupa dostała zaproszenie do Szwajcarii, gdzie jeden z koncertów odbył się w jaskini przy świecach, co faktycznie sprawiało wrażenie misterium. Inna sprawa, że do kraju Helwetów muzycy dostali się w niecodzienny sposób. Z powodów finansowych pociągiem dotarli tylko do Wiednia, a potem już każdy we własnym zakresie dojechał autostopem. Chociaż Jackowski mieszkał z Korą, to raczej nigdy nie był typem wiernego partnera. Jeszcze przed ślubem nawiązał ognisty romans ze studentką Stołecznej Akademii Sztuk Pięknych, bezpruderyjną Małgorzatą, córką poety Tadeusza Kubiaka. Mimo że dziewczyna wiedziała, iż Jackowski ma stałą partnerkę, która jest z nim w ciąży, a potem, że na świat przyszło dziecko, nie zamierzała zrezygnować z muzyka. Gwizdał mi do ucha, wspominała po latach. Little sunshine, you are the only love. We włosy mi nucił jak w serce. Chodziliśmy na seks do hotelu. Ja za nim nosiłam jego dwie gitary i byłam z tego dumna. Był magikiem, moim wielkim ptakiem. Miał oczy, smoliste migdały i był tak nieskończenie mężczyzną. Moim mężczyzną. Chociaż Jackowski obiecywał, że porzuci Korę i dziecko i przeniesie się do Warszawy, to jednak nie dotrzymał słowa. W zamian odnowił romans z Ewą Janicką. Ale dziewczyna ponownie nie zdecydowała się na poważny związek. Z drugiej jednak strony były to czasy posthipisowskie, gdzie za normalne uważano zachowania, które obecnie uznano by za patologię. My wszyscy w latach 70., wspominał jeden ze znajomych Jackowskich, reprezentowaliśmy pokolenie wolnej miłości. Spaliśmy wszyscy ze wszystkimi i paliliśmy marihuanę. I nie było z takim stylem życia żadnych problemów. Choć Kora też nie była Markowi wierna, potrafiła urządzić mu dziką awanturę o Małgorzatę Kubiak. Zresztą nawet nie o samą zdradę, lecz o to, że Jackowski nie powiedział jej o romansie. Inna sprawa, że w gronie znajomych Kora uchodziła za osobę o wiele bardziej rozrywkową niż partner, który interesował się muzyką i duchowością, poszukując sensu życia. Jej drugi syn, urodzony w 1976 roku Szymon, po latach okazał się dzieckiem Kamila Sipowicza. Znajomi Jackowskich zauważali wyraźną różnicę pomiędzy Korą i Markiem. Jackowski górował nad żoną praktycznie w każdym aspekcie, a ich związek wzbudzał prawdziwe zdziwienie wśród ich przyjaciół. To, że Kora rozwinęła się przy Marku, wspominała jedna z ich znajomych, jest ewidentne. Na początku była ogromna przepaść intelektualna i artystyczna między Markiem i Korą, która pod żadnym względem nie dorastała mu do pięt. Z Markiem rozmawialiśmy o literaturze i sztuce, nie tylko o muzyce. Kora nie miała wiedzy, ani doświadczenia, ani wykształcenia, ani wrażliwości. My wszyscy w środowisku artystycznym, widząc też, że Kora niczego sobą nie reprezentuje i jeszcze lekceważąco traktuje Marka, na przykład odpycha go, gdy ten chce ją przytulić, zastanawialiśmy się, co on robi z taką osobą. W tym czasie drogi muzyków Osjana zaczęły się rozchodzić, a jedną z przyczyn był rozłam światopoglądowy. Jackowski coraz bardziej oddalał się od duchowości hinduskiej, a szczególnie od praktyk zen. W zamian wybrał mistycyzm katolicki. Natomiast jego dwaj koledzy nadal fascynowali się buddyzmem, co spowodowało, że muzycy przestali się rozumieć także na scenie. Ponadto doszła jeszcze kwestia Kory, bowiem Jackowski chciał na stałe wprowadzić ją do zespołu jako wokalistkę. Szczególnie ostro protestował Ostaszewski, uważając, że Osjan powinien pozostać męskim trio, a Kora nie jest im do niczego potrzebna. Do ostatecznego rozpadu doszło latem 1975 roku, tuż po nagraniu debiutanckiej płyty. Marek został usunięty z Osjana, ale żaden z członków zespołu nigdy nie wypowiedział się na ten temat. Pozostali wierni zasadzie, że wszelkie brudy pierze się we własnym domu. Natomiast wielbicieli grupy poinformowali, że przyczyną zniknięcia gitarzysty jest jego niechęć do praktyk zen. Cykady na cykladach. Muzyk pozbawiony możliwości koncertowania staje się z reguły bankrutem. Ponieważ Jackowskich nie było nawet stać na wynajęcie mieszkania w Krakowie, a Marek nie widział dla siebie szans na karierę pod Wawelem, postanowili przenieść się do Warszawy. Wprawdzie w stolicy koszty utrzymania były wyższe, ale oferowano też znacznie większe zarobki, a stołeczna scena muzyczna dawała duże możliwości. Na początek rodzina zatrzymała się u Małgorzaty Kubiak, której romans z Jackowskim dawno już wygasł. Przydała się dobra znajomość angielskiego. Pan Marek dostał posadę w redakcji czasopisma Jazz Forum. Do jego obowiązków należało utrzymywanie kontaktów z zagranicą. Dzięki temu małżonkowie wynajęli mieszkanie przy ulicy Ogrodowej, gdzie do grona ich znajomych dołączył sąsiad, student Akademii Teologii Katolickiej Kamil Sipowicz. W przyszłości miał odegrać ogromną rolę w biografii Kory, Marka i Manamu. Pod względem muzycznym ważniejsza była jednak znajomość z Milo Kurtisem, multiinstrumentalistą pochodzenia greckiego. Szybko znaleźli z Jackowskim wspólny język i zaczęli występować jako sensacyjna grupa okazjonalna. Marek grał na gitarze, Kurtis na wielu innych instrumentach, z sitarem i buzuki na czele. Obaj też użyczali głosu, ale były to bardziej chrząknięcia lub melorecytacja, gdyż o śpiewie czy wokalizach nie było mowy. Duet szybko zdobył popularność w kręgach akademickich i gitarzysta ponownie stanął przed dylematem. Marek znów zaczął myśleć o muzyce, wspominała Kora. Nigdy na niej dobrze nie zarabiał, to jako dziennikarz miał niezłe dochody, ale trzeba było podjąć decyzję. Co dalej? W przypadku człowieka, który tak kochał muzykę, wybór mógł być tylko jeden. Marek zdecydowanie postawił na karierę artystyczną, a przy okazji zmienił nazwę swojego zespołu. Skoro niespecjalnie podobały się inicjały imion członków duetu M&M, jeden ze znajomych zaproponował rozszerzoną nazwę Manam. Z czasem do grupy dołączyła Kora. Podobno miała to być reakcja Jackowskiego na wykonywaną przez Kurtisa pieśń o 40 greckich herosach, co skutkowało tym, że gdy ten dochodził do siódmego, to już miał dosyć. Przy okazji chciał też oderwać żonę od domowych obowiązków, wiedząc, że dynamiczna wokalistka skieruje grupę w stronę rock'n'rolla. Zdawałem sobie sprawę, wspominał gitarzysta, że do historii przechodzą piosenki. Nieważne, czy Jerzego Wasowskiego z Kabaretu Starszych Panów, The Rolling Stones, czy Franka Sinatry. Kora, choć osoba zdeterminowana i prawdziwy wulkan ekspresji, nie miała praktycznie żadnego doświadczenia scenicznego. Czyniła jednak stałe postępy, a Jackowski był osobnikiem o anielskiej cierpliwości. Początkowo jednak śpiewała ballady, gdyż zmiana stylu grupy przebiegała ewolucyjnie. Z czasem jednak stało się to, co musiało się stać. Drogi muzyczne Jackowskiego i Kurtisa całkowicie się rozeszły. Greg pragnął grać world music i ostatecznie dołączył do Oceana, a Marek skierował się w stronę rocka. Pozostali jednak w przyjaznych kontaktach, a matka Kurtisa, śpiewaczka operowa, nawet udzielała Korze porad, jak ma ustawić głos. Mam dom w górach na wyspie Naxos, wspominał Milo, największej na Cykladach. Kora tam kiedyś pojechała i tak jej się spodobało, że napisała tekst i Manam nagrał potem piosenkę Cykady na Cykladach. W tym czasie Jackowski poznał Johna Portera. Postanowił, że karierę muzyczną będzie kontynuował właśnie z nim. I oczywiście z Korą. Oprócz błękitnego nieba. Walijski gitarzysta i wokalista był typem hippisa i obieży świata. Przez pewien czas mieszkał w Izraelu, potem w Berlinie Zachodnim, a w 1976 roku na stałe osiadł w Polsce. Zadecydowały o tym miłość i małżeństwo z lekarką Małgorzatą Geismer, pracującą z uzależnioną młodzieżą. Porter natomiast ćwiczył grę na gitarze i pisał rockowe piosenki. Polska ma w sobie coś abstrakcyjnego, opowiadał wiele lat później. Ludzie nie są tak śmiertelnie poważni jak w Anglii, bo tam nie ma żartów, wszyscy jacyś nabzdyczeni. A może lepiej zachowują pozory? Porter był jednak dopiero na początku swojej drogi muzycznej. Gra z Jackowskim stanowiła dla niego okres nauki. Wspólnie zmienili nazwę zespołu na Manam Elektryczny Prysznic, co miało oznaczać obranie kierunku w stronę ostrzejszej muzyki. Początkowo jednak grali na gitarach akustycznych. Brakowało też sekcji rytmicznej. Ich eskapady koncertowe przypominały raczej wędrówki cygańskiego taboru. Byliśmy takim organicznym trio, relacjonował gitarzysta. Podróżowaliśmy wraz z dziećmi pociągami. Na początku sami ciągnęliśmy sprzęt do pociągów i wagonów drugiej klasy, które w tamtym czasie były dosyć paskudne, a potem znaleźliśmy kogoś z minibusem. Wow, co za luksus! Nowe wcielenie Manamu dobrze wpisało się w punkrockową rewoltę, która w tym czasie ogarnęła Zachód. Chociaż grali akustycznie, to obok własnych kompozycji wykonywali też covery Sex Pistols. Kora śpiewała coraz lepiej i potrafiła już rozruszać każdą publiczność. Ale mózgiem całości pozostawał Jackowski. Wchodził na scenę i mimo, że nie był wielkim gitarzystą, wspominał Porter, doskonale wiedział, co ma robić. To jest taki rodzaj charyzmy, że albo się to ma, albo nie. I on to miał. W tym czasie Kora pisała już pierwsze teksty, ale Marek nie był zbytnio z nich zadowolony. Dlatego wspomagał ją sąsiad, Kamil Sipowicz, w którym wokalistka się zakochała. Marek tolerował ten fakt i drugiego syna żony traktował jak własnego. Nawet gdy chłopiec zaczął być coraz bardziej podobny do swojego biologicznego ojca. Jackowski nie chciał niczego zmieniać w spółce autorskiej z Korą. Tym bardziej, że Manam przyciągał coraz więcej widzów, a bez żony raczej by nie zaistniał na polskiej scenie muzycznej. Wyszło dwóch modeli. wspominał późniejszy członek zespołu Krzysztof Olesiński, którzy grali na gitarach akustycznych, bo chyba nie mieli jeszcze profesjonalnych elektrycznych, a do tego dziewczyna, która śpiewała, i to był szok. To było coś nowego, odlotowego, odjazdowego, czego jeszcze u nas nie było. Muzyka dziwna, zupełnie nowa. Sipowicz zaczął jeździć na koncerty z grupą. Do jego obowiązków należało wyświetlanie przez roczy z obrazami Hieronima Boscha. Wszyscy poza Jackowskim palili marihuanę, a atmosfera w zespole stawała się coraz bardziej napięta. Zwłaszcza, że pan Marek wiedział już, kto jest ojcem Szymona. Mimo to postanowił wychować go jako własnego syna. To była trudna decyzja, przyznawał. Zdawałem sobie sprawę, jak tak zwany popularny widz będzie postrzegał moją osobę. Zdecydowałem się przyjąć to wszystko, co jest, czyli przybranego syna, nie zważając kompletnie na to, co ludzie mówili. To było świadome. Podjąłem decyzję, że wychowuję dzieci, żeby im nie burzyć dzieciństwa. Nie do końca udało się to uratować. Na domiar złego rodzina straciła mieszkanie przy Ogrodowej i przeniosła się do domu przeznaczonego do wyburzenia. W piecu palili fragmentami parkietu z innych mieszkań lub porąbanymi drzwiami i okiennymi ramami. Właśnie wtedy, jakby na przekór, Marek skomponował oprócz Błękitnego Nieba swój najbardziej pogodny utwór, do którego sam napisał tekst. To był koniec ery Gierkowskiej, wspominał. Upadał mit, według którego Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. Ceny znów poszły w górę. Życie tak dawało ludziom w kość, że trochę jak desperado śpiewałem o błękitnym niebie, szerokiej drodze. W podtekście była tęsknota za wolnością. Po trzyosobowym składzie z Porterem nie pozostał żaden ślad fonograficzny, gdyż wytwórnie nie były zainteresowane rejestracją działalności grupy. Przedstawiciele Ton Pressu po obejrzeniu koncertu w Stołecznych Hybrydach stwierdzili, że Jackowski może zapomnieć o nagraniach. Zespół istniał przez 3 lata, ale drogi muzyków zaczynały się rozchodzić, gdyż Porter coraz bardziej interesował się inną muzyką niż punk rock. Rozłam był tylko kwestią czasu i doszło do niego, gdy Marek i Kora nie dojechali na koncert do Wrocławia. Byłem zdenerwowany, że ich nie ma, opowiadał Porter. Tam byli muzycy, z którymi zagrałem koncert i okazało się, że to było to, co powinienem robić. Poczułem się w pełni świadomym człowiekiem, który jest pewien swojego muzycznego losu. Nowa grupa otrzymała nazwę Porter Band i jeszcze w tym samym roku nagrała kultowy album Helicopters, wyprzedzając długo grający debiut fonograficzny Manamu.
2: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
1: Historia polskiej muzyki w Radiu S.

Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.